drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego.

ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Maryjo, znałaś ból Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, gdy wylał krwawy pot i prosił Ojca o oddalenie kielicha. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota

Dla Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Maryjo, słyszałaś świst biczów i widziałaś, jak Twoje dziecko jest szarpane za nasze grzechy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,

Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Maryjo, patrzyłaś, jak na głowę Twojego Syna wkładają koronę z cierni i biją go trzciną. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Droga krzyżowa. Maryjo, szłaś za krzyżem swojego Syna, spotykając Go na drodze, a serce pękało Ci z bólu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Maryjo, stałaś pod krzyżem, gdy Twój Syn oddawał życie za nas. Słyszałaś: niewiasto, oto Syn Twój. Przyjęłaś więc nas wszystkich za dzieci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, Jezus został w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Poszedł z nimi i wrócili do Nazaretu i był im poddany.
2: Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Maryja i Józef odnajdują 12-letniego Jezusa w świątyni w Jerozolimie, po tym jak wcześniej 3 dni go poszukiwali. Zmartwieni, niepewni co do jego losu. Ale też od niego usłyszeli dziwnie brzmiące słowa, mówiące o tym, że przecież oni powinni byli wiedzieć, że on jest do odnalezienia w tym, co należy do Ojca, do Boga Ojca. W tym wypadku do Boga należał Dom Boży, Jerozolimska Świątynia. Miejsce, w którym człowiek szuka Boga. Świątynia bowiem to miejsce modlitwy, spotkania z Bogiem, słuchania Jego nauki. Czy ja pamiętam o tym, że mogę spotkać Jezusa w Bożym domu, w świątyni, w kościele? Kościół przecież to miejsce celebrowania Najświętszej Ofiary, podczas której Jezus mówi do nas swoje słowo i daje nam ciało i krew swoją w Eucharystii. Podczas mszy świętej On jest obecny pośród tych, którzy w niej uczestniczą, bo wtedy On uobecnia ofiarę złożoną za nas. Tam też, w świątyni, w tabernakulum, czeka na nas Jezus. Możemy Go spotkać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Czy wiecie, że ja jestem, że ja na was czekam w kościele, w Bożym domu, w świątyni? Tak zdaje się mówić do nas Jezus. Czy my słyszymy Jego słowa? Bo one są też dla nas jednocześnie zaproszeniem na spotkanie z Nim w Jego domu.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Czekamy na to cały tydzień, żeby móc powiedzieć: mamy piątek, w końcu jest, nadszedł nareszcie. 18 września, rozpoczynamy nowy dzień z porankiem rozgłośni katolickich. Siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest oczywiście Radio Nadzieja. O czym porozmawiamy w pierwszej godzinie? O odporności, więc robimy głośniej. Skoro lato już się pożegnało, to zaraz przeziębienie, grypa, katar, kaszel. Jak wzmacniać swój organizm? Co powinno znaleźć się na naszym talerzu? Jak zabezpieczyć na zimę dary sadów i ogródków? W jakiej formie spożywać witaminę C? O tym wszystkim będziemy rozmawiać z dietetyką Agnieszką Cuch około godziny 7.40, ale wcześniej przegląd prasy. Katarzyna Polewko, witajcie. Niech to będzie dobry piątek.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: A dzisiejszy piątkowy przegląd prasy zaczynamy od Dziennika Gazety Prawnej. Dla kogo miejsce w armii w 2027 roku? Ministerstwo Obrony Narodowej ujawnia limity powołań. W przyszłym roku wzrośnie liczba osób powołanych do zawodowej służby wojskowej. Tak dużego wzrostu nie było od kilku lat, a w projekcie nowych przepisów uwzględniono też rezerwistów, którzy będą musieli stawić się na ćwiczeniach. Obowiązek ten dotknie aż 200 tysięcy Polaków. Zmiany dotkną też WOT. Tydzień w gospodarce. Stopy w USA wyższe niż w Polsce. Z Chin importujemy już więcej niż z Niemiec. To kolejny temat, jaki podejmuje Dziennik Gazeta Prawna. W tygodniu, w którym szefowa Komisji Europejskiej zapowiada starania o niezależność od Chin, dowiedzieliśmy się, że nasz import z państwa środka wyprzedził import z Niemiec. To kolejny ważny temat w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej, ale przechodzimy do Rzeczpospolitej. Rewolucja grzewcza PSL-u. Tym tematem zajmuje się dzisiaj Jacek Niesienkiewicz i to na pierwszej stronie. Rząd planuje budowę i modernizację ciepłowni w mniejszych miejscowościach. Tak ustaliła Rzeczpospolita. Z węgla przejdą głównie na gaz. Czytamy, potwierdzam, ruszamy z programem transformacyjnym w polskim ciepłownictwie. Odpowiada minister energii Miłosz Motyka z PSL, gdy Rzeczpospolita przedstawia mu nowe ustalenia. Rząd planuje w przyszłym roku wdrożenie dużego programu modernizacyjnego dla małych ciepłowni, przede wszystkim w Polsce lokalnej. Krajowa transformacja ciepłownictwa ma prowadzić do stopniowego odchodzenia od węgla i przechodzenia głównie na gaz. Roboty nieśmiało wchodzą do fabryk. To kolejny temat z dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej. Tylko w tym roku w zakładach produkcyjnych w Polsce zainstalowano prawie 2,5 tysiąca nowych robotów przemysłowych. To o 2% więcej niż rok wcześniej. Tak wynika z danych udostępnionych przez Rzeczpospolitą. Wynik ten wygląda wyjątkowo słabo na tle ożywienia na świecie, gdzie według wstępnych danych w ubiegłym roku zainstalowano, uwaga, 621 tysięcy robotów przemysłowych, o 15% więcej niż rok wcześniej. Robotyzacja w Polsce nadal rozwija się wolniej niż wymaga tego konkurencyjność naszej gospodarki, potwierdza Jędrzej Kowalczyk, prezes spółki japońskiego giganta robotyki. Ten trend pogłębiają między innymi problemy branży automotive, która jest motorem napędowym robotyzacji produkcji. Kłopoty europejskich koncernów odbijają się na ich podstawach w Polsce. Efektem jest nie tylko brak nowych inwestycji, ale też zamykanie zakładów. No i na koniec jeszcze jeden temat z dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej. Uwaga, jest moda na intercyzy. Polacy ustanowili tylko w tym roku dwa rekordy. Zawarli najmniej od czasów powojennych małżeństw, to 133 tysiące i najwięcej umów majątkowych. Blisko 70 tysięcy małżeńskich umów majątkowych zawarli w ubiegłym roku Polacy, o 35% więcej niż dekadę temu. W większości przypadków chodzi przede wszystkim o rozdzielność majątkową i to coraz częściej ustalaną jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Zawieranie takiej umowy przed ślubem może się wydawać mało romantyczne, ale z punktu widzenia transparentności stosunków majątkowych jest lepszym rozwiązaniem niż ustanowienie rozdzielności po latach. Wtedy sytuacja staje się już bardziej skomplikowana, podkreśla i komentuje te właśnie dane dr Piotr Marku, notariusz z Katowic, i przyznaje, że choć dysproporcja w dochodach przyszłych małżonków jest częstą przyczyną podpisywania intercyz, to na ten krok decydują się też coraz częściej ci, którzy dopiero zaczynają zarabiać. Eksperci zaznaczają jednak, że rozdzielność majątkowa bywa też, uwaga, pułapką, zwłaszcza jeśli ktoś myśli, że pozwala ona uciec przed długami. I tym małżeńsko-intercyzowym tematem kończymy nasz przegląd prasy 25 minut po 7.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Dietetyk Agnieszka Cuch jest naszym dzisiejszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
1: Mamy wrzesień i jak na razie jest jeszcze ładny, ale już za moment pewnie przeziębienia, grypy, kichanie, katar. Możemy się jeszcze przed tym jakoś zabezpieczyć, czy to już jest za późno?
2: Dokładnie, sezon wakacyjny powoli dobiega końca, a co za tym idzie, zaczynamy przebywać w dużych skupiskach ludzi, wracamy do pracy, do szkół, do przedszkoli, więc ten kontakt z ludźmi, jak i też z wirusami, z bakteriami niestety będzie coraz większy. I rozpoczyna się też niestety sezon chorobowy, przeziębienia, katary, kaszle, a bardzo często właśnie wpływ na naszą odporność ma dieta, czyli to, co spożywamy. W dietetyce, w żywieniu my działamy kilkutorowo, ale też długofalowo, czyli to, jak my się czujemy dzisiaj, to na to miało wpływ to, jak my się odżywialiśmy 3 miesiące temu, miesiąc temu. Więc jakby efektów naszego odżywiania nie widzimy z dnia na dzień, tylko jest to taki bieg długodystansowy, że my musimy o to zdrowie dbać długodystansowo, ale to nie znaczy, że kiedy już nas dopadnie jakaś infekcja, że nie możemy nic z tym zrobić, bo są pewne sposoby naturalne. To, co teraz jest taki trend, żebyśmy wracali do tego, co proste, co naturalne, do czego mamy na co dzień dostęp, żeby właśnie to nasze zdrowie, tą naszą odporność wzmocnić.
1: Czy my mamy jeszcze na to czas, skoro jest połowa września?
2: To już jest ostatni dzwonek, żeby tą naszą odporność wzmocnić. Zawsze jest dobry czas, żeby zacząć dbać o siebie, więc tym bardziej, jeżeli do tej pory nie dbaliśmy, tak, nie zwracaliśmy uwagi na to, co jest na naszym talerzu, to warto jeszcze dziś właśnie zwrócić uwagę. Zaczął się sezon na typowo jesienne owoce, które są bardzo bogate w witaminę C, na przykład papryka, dynia, śliwki, jabłka, gruszki. Teraz jest właśnie sezon na te owoce, które są bardzo bogate. Przede wszystkim dobrze znaną, myślę, wszystkim witaminę C, która wpływa na naszą odporność, więc włączamy do diety wszystko to, co teraz nam matka natura daje, co jest w sezonie, co jest teraz w dobrej cenie. Możemy to też sobie zatrzymać na przykład w przetworach, więc teraz jak najbardziej działamy i korzystamy z tego, co jest teraz sezonowe.
1: Mrozić też możemy?
2: Oczywiście, jak najbardziej. Właściwie mrożenie to jest najlepszy sposób na zachowanie trwałości i wartości odżywczej, bo jeżeli robimy różnego rodzaju przetwory, no to stety, niestety podnosimy temperaturę tych naszych składników, tak? Czy jabłek, czy śliwek, czy dyni, a przy wzroście temperatury niestety gro składników odżywczych nam ginie, a jeżeli mrozimy, to jest to najlepszy sposób na zachowanie właśnie pełnej wartości odżywczej danego produktu, więc możemy samodzielnie mrozić. Pamiętamy, żeby przed mrożeniem jakby te nasze produkty umyć, nie rozmrażamy kilkukrotnie, czyli jeżeli już zamrozimy, to potem jak odmrażamy, to od razu spożywamy, unikamy kilkukrotnego mrożenia. Natomiast jak najbardziej, czy możemy sami mrozić, czy korzystać z mrożonek, bo tak jak wspominałam, to jest taka metoda, która nam powoduje jak najmniej strat w wartości odżywczej.
1: Czyli wspominana witamina C nie w tabletkach, a raczej w jedzeniu, bo ja myślę, że my tak trochę zrzucamy odpowiedzialność z tego swojego talerza na suplementy.
2: Dokładnie, niestety tak jest. No, też reklamy, producenci, tak, influencerzy nam w tym pomagają, że my chcemy wierzyć, że biorąc tabletkę wzmocnimy naszą odporność, natomiast ta odporność zaczyna się na talerzu, zaczyna się w kontakcie ze świeżym powietrzem, w odpowiedniej ilości snu. Najpierw jakby zwracajmy uwagę na te podstawy, dlatego że zawsze wszyscy, to witamina C czy inne składniki odżywcze, pamiętajmy, że w formie przerobionej, syntetycznej, to zawsze jest inna wchłanialność, jest też gro badań nad suplementami, że często to, co nam się wydaje, że my bierzemy w danej dawce, potem w badaniach wychodzi, że jest dużo mniejsza zawartość, czyli najpierw talerz, a witamina C jest bardzo wdzięczną witaminą, którą jeżeli spożywamy świeże, ze skórką, produkty w sezonie, to jakby nie ma problemu z dostarczeniem sobie tej witaminy, jak na przykład przy witaminie D, tak, którą z uwagi na bardzo niskie spożycie ryb w naszym kraju, warto suplementować i to jest też, myślę, kolejny temat warty jakby do poruszenia, że to już jest ten czas, jeżeli ktoś jeszcze nie suplementuje witaminy D, to koniecznie musi zacząć. Te 2000 jednostek to jest taka minimalna dawka, najlepiej w postaci leku, bo to jest faktycznie witamina, której bardzo trudno jest dostarczyć z dietą, w przeciwieństwie do na przykład witaminy C, witamin z grupy A, E, Więc C naturalnie, natomiast jeżeli chodzi o suplementację, to koniecznie witamina D.
1: A jeśli ktoś nie był na wakacjach i jest cały czas w Polsce, to już w ogóle...
2: Tak, to cały rok jakby obecnie wręcz jest zalecana, tak, bo my mamy pogodę, jaką mamy, niestety te lata z roku na rok, coraz mniej mamy tych słonecznych dni, więc wskazana jest całorocznie suplementacja, a już szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym, gdzie to nasłonecznienie jest bardzo niskie, więc dorośli, dzieci, seniorzy, właściwie osoby w każdym wieku powinny tę witaminę suplementować.
1: Czy my jako społeczeństwo zapominamy o tym, że na tę naszą odporność ma wpływ wiele czynników? To jak śpimy, to czy korzystamy z powietrza, czy robimy sobie jakieś krótkie przerwy w ciągu dnia w pracy, czy pijemy dużo wody, co ląduje faktycznie na naszym talerzu, ale nie samą dietą chyba możemy tę swoją odporność wzmacniać.
2: Dokładnie tak jak pani redaktor mówi, to jest takie podejście teraz holistycznie.
1: To jest taka ładna nazwa, holistyczne podejście.
2: Ładna, bardzo modna nazwa, ale to jest tak z polskiego na nasze, tak, że to jest wieloczynnikowe, taki bieg długodystansowy. Jak każdy, myślę, że każdy ktokolwiek, kto biegał, wie, że jeżeli chcemy przebić długi dystans, to musimy rozłożyć te siły, tak? Nie biegniemy od razu 200 metrów bardzo szybko, tylko te siły rozkładamy, tak samo z naszym zdrowiem. My, jak się rodzimy, to mamy coś takiego jak taki budżet zdrowia, tak? I w zależności, jak go wykorzystamy, no to potem albo mamy ten budżet dobrze rozłożony, albo zaczynamy żyć na kredyt. Czyli jeżeli my nie śpimy, nie korzystamy z aktywności fizycznej, szczególnie na świeżym powietrzu, jeżeli właśnie nie robimy sobie przerw pracy, pijemy za mało wody, a za dużo używek, to jakby z tego naszego budżetu zdrowia ciągle są zabierane kawałki i zaczynamy żyć na kredyt. A jak zaczynamy żyć na kredyt, to bardzo często nam spada odporność, tak? To myślę troszkę takie metaforyczne porównanie, ale to nasze zdrowie właśnie możemy w ten sposób traktować, że to jest coś nam danego, czyli te wszystkie czynniki, które my robimy i to, co ważne, cały rok, tak? Czyli jak są wakacje, to nie bierzemy sobie wakacji od zdrowia, nawet jeżeli nasza dieta troszeczkę jest słabsza, no to staramy się wtedy mieć więcej aktywności fizycznej, czy na przykład się wysypiać. To jest bardzo ważne. Dalej, nawet takie prozaiczne wydaje się powody oprócz tego wysypiania się ważne, żebyśmy korzystali z naturalnych materiałów, żeby nasz organizm się za dużo nie pocił, żebyśmy wietrzyli powietrze, w którym śpimy. Dalej, na odporność odpowiada też cała strefa psychiczna, czyli nasze relacje, to jak my sobie radzimy ze stresem, z emocjami, jak żyjemy w tym naszym najbliższym środowisku, bo jeżeli żyjemy w permanentnym stresie, no to jakby ten nasz organizm też bardzo szybko reaguje właśnie spadkiem odporności, co jest szczególnie widoczne teraz w tym okresie jesienno-zimowym, czyli dbajmy tak holistycznie, czyli tak wielotorowo. Pamiętajmy, że zdrowie to jest taki długodystansowy bieg, że to nie jest coś, co my w ciągu tygodnia osiągniemy, czyli tylko to jest to, co my ciągle robimy dla tego naszego dobrostanu. Wracając już do tej takiej podstawowej definicji książkowej, czyli ten nasz dobrostan fizyczny, psychiczny, społeczny, to wszystko nam buduje to zdrowie i buduje przede wszystkim odporność naszą na co dzień.
1: I cierpliwości w tym wszystkim też potrzeba, a my jako społeczeństwo jesteśmy bardzo niecierpliwi. Ale
2: tak,
1: mówiłyśmy...
2: chcemy wszystko na już, a to jest właśnie, pamiętajmy, że to są te małe kroczki. Lepiej wykonywać małe kroczki, czyli na przykład 10 minut spaceru codziennie, niż raz w tygodniu biec maraton, tak? Bo ten 10 minut spaceru codziennie przyniesie nam długodystansowo lepsze efekty zdrowotne, niż raz w tygodniu tak przeciążanie organizmu jakimś bieganiem maratonu.
1: Skoro mówiłyśmy o tym, aby korzystać z tych darów natury, z sadów, z ogrodów i tego, co przez praktycznie cały rok obrodziło, co powinno dzisiaj lądować na naszym talerzu?
2: Przede wszystkim skupiamy się, tak jak już mówiłam, na mocnej sezonowości, czyli dynia, cukinia, papryka, śliwki, czyli wszystkie te warzywa i owoce sezonowe. Pamiętamy o źródłach białka, szczególnie jeżeli robi się coraz chłodniej, tak? Więc nie chcemy tego organizmu wychładzać, czyli bardziej ciepłe napary, ciepłe zupy, białko, czyli mięso. Jeżeli unikamy mięsa, to produkty strączkowe, nabiał, jaja też bardzo warto do diety włączać. No i coś, z czym mamy duży problem jako społeczeństwo, czyli te ryby, tak? One są warte uwagi. Jakby z uwagi na to, że są ciężko dostępne, dobrej jakości ryby i są to produkty stosunkowo drogie, ich spożycie w Polsce nadal jest bardzo niskie, Natomiast jeżeli mamy dobrej jakości, czy łosoś, makrela, tuńczyk, halibut, jak najbardziej, bo to są źródła tych kwasów tłuszczowych omega-3, znowu kolejny składnik, który jest bardzo istotny w kontekście budowania odporności, powinny się nam na naszym stole znajdować. Czyli bardziej takie ciepłe produkty już rozgrzewające. Nie można tu na przykład o przyprawach zapominać. Curry, kurkuma, cynamon, papryka. To są takie produkty, które jeszcze nas będą rozgrzewały, poprawiały smakowitość potraw, no i jak najbardziej w tym okresie zimowym są wskazane, aby je włączać do codziennej diety.
1: Jest przed godziną 8:00, być może ktoś właśnie je śniadanie, to już chyba teraz wiadomo, co powinno w takim śniadaniu się zawierać i co powinno poprawić nam nastrój, bo śniadanie też musi nam smakować, w ogóle każdy posiłek musi nam smakować, więc warto wybierać też te zdrowe rzeczy, ale również te, które sprawiają nam odrobinę przyjemności, bo też trochę jemy oczami.
2: Dokładnie tak, jemy oczami, jeżeli coś nam smakuje, jemy to z przyjemnością, no to też pobudzamy nasze kubki smakowe, wydzielają się endorfiny, więc od razu pojawia nam się lepszy nastrój, jesteśmy najedzeni, a śniadanie to jest taki najważniejszy posiłek dnia dla każdego, który daje nam paliwo potem na cały dzień funkcjonowania.
1: O, i to, co jest jeszcze ważne, dopiero mi się przypomniało, najpierw śniadanie, a dopiero później kawa.
2: Dokładnie tak. Jeżeli ktoś ma problemy z poziomem żelaza, to pamiętajmy, że warto chociaż te pół godzinki, najlepiej godzinę od śniadania odczekać, dopiero pijemy kawę. Kawę z mlekiem to już szczególnie musimy jakby zrobić sobie przerwę, żeby właśnie nie utrudniać wchłaniania tych wszystkich składników mineralnych, czyli zaczynamy od śniadania, potem odczekujemy gdzieś godzinkę i dopiero pijemy kawę.
1: Nie pozostało nic innego, jak życzyć smacznego. Dietetyk Agnieszka Cuch była naszym gościem w poranku 7:09.
2: Dokładnie, dziękuję bardzo, życzę Państwu miłego dnia.
0: 7:09, rozmowa poranka.

0: Tina Turner kończy pierwszą godzinę naszego piątkowego wydania Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, ale to oczywiście nie wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Czekają kolejne rozmowy, kolejni goście, kolejne tematy. To wszystko po godzinie 8:00. Słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Po reklamie.

0: rano, pijesz kawę, włączysz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta!
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta!
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: jest Radio Nadzieja. Mamy piątek, 18 września i sprawdzamy, co przed nami. A przed nami kolejni goście i kolejne ważne tematy. O 8.15 zapraszam na rozmowę z radnym województwa podlaskiego z Prawa i Sprawiedliwości Arturem Kosickim, a potem profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, będzie mówił o ostatnich poważnych prowokacjach ze strony Rosji. Co się dzieje, na co musimy się przygotować jako Polska? O tym wszystkim będziemy rozmawiać przed godziną 9, dlatego warto zrobić głośniej. Katarzyna Polewko, witajcie raz jeszcze. Zaczynamy.
1: 7.09. Twój początek dnia.

0: 9:00. Gość poranka.
1: Naszym dzisiejszym gościem w poranku 7:09 jest radny województwa podlaskiego pan Artur Kosicki. Dzień dobry.
2: Witam panią redaktor i witam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Zaczniemy od sytuacji, które miały miejsce w ostatnich dniach tuż przy polskiej granicy w sąsiednich województwach. Mam tutaj na myśli rosyjski atak na Ukrainie. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty. Gdybyśmy w województwie podlaskim usłyszeli taki alarm, byłaby panika, czy trochę jesteśmy na to uodpornieni?
2: W mojej ocenie jedno i drugie. Przede wszystkim te alerty, no oczywiście są wysyłane do mieszkańców, ale ludzie już ich tak dużo dostają, że zaczynają

0: zaczyna ta się robić taka sytuacja, no, że coraz mniejsza jest reakcja, taka poważna, właściwa reakcja na tego typu komunikaty. Po drugie, no, co wynika z komunikatu, monitorujemy sytuację. To musi być konkret w mojej ocenie, bo jeżeli już zawiadamiamy jakąkolwiek osobę, na przykład pani redaktor by dostała takie zawiadomienie i w tym zawiadomieniu by było konkretnie, proszę opuścić miejsce, udać się do miejsca schronienia albo coś takiego, no to w tej sytuacji pani by wiedziała, co robić. A z tych alertów, raz, że one już powszechnieją, ale z drugiej strony też nie wiadomo, co by należało zrobić w tej sytuacji. Dlatego musi być wprowadzona zmiana tych alertów, taka pewna gradacja, to znaczy na przykład alert, nie wiem, pomarańczowy, czerwony, tak? Społeczeństwo powinno wiedzieć, co oznacza który, w jakiej sytuacji takiego czy innego alertu powinno się zachować, bo my mamy problem z tymi alertami, o których właśnie mówiłem i na przykład wielu moich znajomych mówi, że dostaje ten alert, ale no dostaje i co w związku z tym. Abstrahuję od tego, że te pieniądze, które powinny już pracować tutaj, jeżeli mówimy o budowaniu schronu, bo to jest najważniejsze.
1: No a zostanie... trochę może odrabiamy tę pracę domową. Jest program odrabiamy? Ochrony ludności, no, obrony cywilnej.
0: Uwagę. Ale co kupujemy z tego programu? Kupujemy ciągniki, kupujemy jakieś maszyny, które no, w mojej ocenie no, może są potrzebne, ale nie najbardziej potrzebne, jeśli chodzi o obecną sytuację.
1: Są też samorządy, które gdzieś tam te pieniądze chcą wydatkować na schrony. Powstają już projekty.
0: No tak, tylko ja nie słyszałem, żeby gdziekolwiek jakiś schron jeszcze się budował.
1: No bo trzeba czasu, przecież to nie jest obiad.
0: No, pani redaktor, to powinna być konkretna specustawa. Czyli dokument, akt prawny, który umożliwia wykonanie tego w trybie najszybszym, jak to jest możliwe. Jeśli chcieliśmy pobudować drogi na Euro 2012, to mieliśmy specjalną specustawę do budowy dróg. I wtedy te drogi się szybko budowały. To samo powinno być zrobione ze schronami. Tu nie ma na co czekać, tu trzeba przygotować konkretne rozwiązania, jeszcze bardziej je, że tak powiem, zmodyfikować, żeby one dawały możliwość szybkiego projektowania, zatwierdzania takich projektów i po to, żeby one mogły być, że tak powiem, budowane. Na dzień dzisiejszy ja tylko słyszę cały czas już od 3 lat, że my budujemy, budujemy i budujemy. A jakoś nie widziałem, żeby faktycznie gdzieś się coś budowało. I to jest w mojej ocenie sytuacja niedopuszczalna.
1: Bo w Łomży się będzie budowało, a przy nowej hali?
0: Będzie się budowało, ale się nie buduje jeszcze.
1: No ale to tak nie da się chyba zrobić wszystkiego od tak.
0: Pani redaktor,
1: ad hoc.
0: Ja mogę takich przypadków podać bardzo dużo, jeśli chodzi o specregulacje. Rząd miał czas na to, żeby takowe stworzyć. Nie stworzył do końca. Tu powinny być konkretne rozwiązania prawne mówiące o tym, że jeżeli na przykład chcesz budować, nie, my proszę zwrócić uwagę, że dyskutujemy, czy na przykład schron ma być pod jednym szpitali w Łomży, czy nie. Czy ma służyć temu na przykład jakiś parking podziemny w budynku, czy nie. No, to już zostało dookreślone. Ale na samą budowę schronów już to powinno być realizowane, a nie na etapie zamiaru. Będzie się budował, a to, a tamto. Nie, na to już nie mamy czasu. Jeżeli faktyczne jest...
1: A czy mamy na to pieniądze?
0: No, jeśli chodzi o województwo podlaskie, w mojej ocenie za mało. Myśmy to jako radni opozycyjni podnosili, że te środki, które wpłynęły do województwa podlaskiego są właśnie na obronę cywilną nieadekwatne do stopnia zagrożenia dla naszego regionu. To już mówiliśmy 1,5 roku temu. No, co się zmieniło? No, widać tutaj centrala, rząd Tuska nie widzi jakichś problemów, bo cały czas te środki, jeśli chodzi na przykład o Warszawę, o Poznań, są o wiele większe niż Białystok czy Łomże. I jeżeli tego nie zmienimy, czyli też nie stwierdzimy, gdzie jest realne zagrożenie, no choćby ten przykład alertów. No przecież ich nie było w Warszawie czy w Poznaniu. One były w województwie podkarpackim i lubelskim. No plus do tego jeszcze województwo podlaskie. No to tu powinno iść jak najwięcej środków i tu powinno się jak najszybciej działać odnośnie miejsc schronienia czy schronów. A tak się nie robi. Tych środków jest za mało w mojej ocenie w naszym regionie. Nie tylko w ogóle w Polsce Wschodniej, bo tu jeszcze jest mowa o województwie warmińsko-mazurskim, które też jest istotne z punktu widzenia tego położenia.
1: Ile płaci pan za paliwo? A może jeździ pan elektrykiem? Nie wiem.
0: Nie, nie jeżdżę elektrykiem. Płacę za paliwo ponad 9 zł.
1: To dużo?
0: Oczywiście, że dużo i w tej sytuacji, no cóż, no, tylko że akurat samochód jest narzędziem, które umożliwia mi wykonywanie mojego zawodu jako prawnik i jestem w wielu miejscach i cóż, trzeba płacić. Mnie na to stać być może, ale jest wiele osób, które na to nie stać.
1: O, to odważna deklaracja, że pana na to stać, ale są tacy, którzy mówią, że ich na to nie stać i takie 9 zł, benzyna 8 zł, ja wczoraj tankowałam, to jest nie do przyjęcia.
0: Oczywiście.
1: Czy to nie jest tak, że jesteśmy świadkami przeciągania liny kosztem Polaków, nie. Kosztem portfeli Polaków?
0: Nie, pani redaktor, ale przeciągania liny między kim a kim?
1: Między prezydentem a rządem.
0: A właśnie, i czekałem na to pytanie, bo powiedzmy sobie szczerze, ustawa o tych nadmiarowych zyskach koncernów to jest przede wszystkim ustawa, która ma umożliwić złupienie tych koncernów z tych zysków, z tego paliwa. To nie jest taka ustawa, jaką przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy konkretu obniżenia VAT-u bodajże do 8% i zdjęcia akcyzy na paliwo jakieś 8-9%, tak? I w tej sytuacji mamy praktycznie zmianę od zaraz. A w ustawie, którą przedstawia rząd, mamy sytuację taką, że te nadmiarowe zyski mają być spółkom zabrane. No ale co zrobią te spółki i koncerny? Przecież podniosą ceny tych paliw z tego powodu, że mając dodatkowe podatki nałożone na nie, no naturalnie będzie, że trzeba je będzie wprowadzić i nałożyć na zwykłego odbiorcę. To jest w mojej ocenie nietrafione rozwiązanie. Oczywiście rząd potrzebuje jakiegoś tłumaczenia, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Rozwiązania leżą na stole. Co jeszcze? Rozwiązania już były stosowane. Przecież była tarcza antyinflacyjna bodajże w 2021-2022 roku, gdzie właśnie to zostało obniżone. I VAT, i akcyza.
1: Chociaż na początku Prawo i Sprawiedliwość, z tego co pamiętam, w tym 2021 nie do końca chciało obniżyć te akcyzę i VAT.
0: To nie chodziło o to, czy chciało, czy nie chciało, tylko na ile Komisja Europejska się zgodziła, bo tutaj nie ma pewnej dobrowolności.
1: A to wszystko mamy zrzucać na Komisję Europejską?
0: Nie, nie, nie. Tam tylko chodziło o to, żeby to trzeba było uzgodnić. A wiadomo, że Komisja różnie uzgadnia. Ja sam wiem po programie regionalnym, że potrafia i uzgadnia coś w ciągu dnia, dwóch, a potrafi też i uzgodnić coś w ciągu dwóch miesięcy. I tu o to tylko chodziło, na ile se możemy pozwolić z zdjęciem tej akcyzy. I wtedy te paliwo było o wiele tańsze, bo przecież ta tarcza dotyczyła sytuacji związanej, czy to z COVID, z pandemią, czy to z kwestią wojny na Ukrainie. I to było można odczuć z dnia na dzień. A teraz wrzucanie ustawy, która de facto nakłada nowe podatki na spółkę, spowoduje, że te spółki podniosą cenę i przerzucą to na konsumenta. I jeszcze do tego, niż ten cały obrót w budżecie, bo wiemy, jak się z koncerny rozliczają, wpłyną do nas, to już dawno Polacy zapłacą więcej.
1: No właśnie, bo my cały czas słyszymy te przerzucanie się winą, a koniec końców co, mamy wyznawać zasadę płacz i płać?
0: Nie, pani redaktor, tu nie ma przerzucania się winy. Ja wierzę w mądrość naszego społeczeństwa i jak wielokrotnie rozmawiam, nawet tutaj jadąc do pani, też rozmawiałem ze znajomym, który prowadzi działalność gospodarczą, on to rozumie. Chodzi tu tylko o to, żebyśmy właśnie w takich audycjach jak dzisiaj w Radiu Nadzieja o tym otwarcie mówili, co się z czym wiąże i dlaczego. Bo zamydlanie oczu przez niektóre media powoduje właśnie narzucanie tej narracji typu pan prezydent coś zawetował, przez to nie będziemy mieli tańszego paliwa. Dawno byśmy mogli mieć to tańsze paliwo. I każdy o tym wie i są na to dowody z historii.
1: Jak można było doprowadzić do sytuacji, gdzie Prawo i Sprawiedliwość, patrząc na poparcie, ma porównywalne do Konfederacji?
0: Dlaczego? No dzisiaj w Interii ukazał się sondaż, gdzie 30% ma Koalicja Obywatelska, 25% ma Prawo i Sprawiedliwość.
1: No to te 25 to chyba takie optymistyczne.
0: Podobne były w stosunku do innych mediów. Akurat ta sondażownia dosyć specyficzne wyniki ma i historia już pokazuje, że bardzo mocno się rozmija z tym, co jest w rzeczywistości. Ale ja przyjmuję to, co teraz
1: zostało. A pana zadowala taki wynik?
0: Nie. Nie, ja uważam, że stać nas na to jako formację, żeby być liderem sondaży. Tylko, że na to trzeba ciężko pracować i tu trzeba włożyć dużo jeszcze pracy.
1: A to nie jest już zaprzepaszczone?
0: A dlaczego?
1: Po tym rozpadzie i po rozwodzie z Mateuszem Morawieckim?
0: Nie, no tutaj wyniki pokazują, że akurat ugrupowanie Rozwój Plus jest poniżej progu, czyli nie wchodzi na dzień dzisiejszy do Sejmu. Ja bym powiedział w taki sposób, prędzej czy później i tak na prawicy dojdzie do jakiejś dyskusji. Tylko pytanie w jakim zakresie, bo tutaj te wszystkie ugrupowania, one... dają taką możliwość stworzenia dużej koalicji, tak żeby było można wziąć odpowiedzialność za państwo. Tylko na dzień dzisiejszy wszyscy walczą o swoje, bo o tym, kto jaką będzie miał siłę w parlamencie, będzie decydowała ilość posłów, senatorów wprowadzonych do tego parlamentu. Także dziś wszyscy walczymy o swoje, ale w takim dobrym znaczeniu walki politycznej, tak? I ja tutaj nie widzę żadnych problemów.
1: Ale wy straciliście, no absolutnie straciliście po tym rozłamie.
0: Oczywiście, panie redaktor, że straciliśmy, tylko nie straciliśmy tyle, na ile mówi się w mediach i podaje takie dane. Bo mówię, no przed wejściem do studia widziałem właśnie najnowsze badania zrobione na rzecz no, dużego medium, można powiedzieć, jednego z kluczowych, gdzie jest wprost 30 Koalicja Obywatelska. Popatrzmy jeszcze na jeden. Takie moje doświadczenia, jeśli chodzi o politykę. Zawsze, ja pamiętam, jak startowałem do sejmiku w 2018 roku, to panie redaktor, nie było żadnego, ale to żadnego badania, które by pokazywało, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory do sejmiku w województwie podlaskim. Wszystko to było 13-14 mandatów. Jaka była rzeczywistość? 16. Nie było to samo w 2024 roku. Żadnego badania, w którym to Prawo i Sprawiedliwość by miało 14 czy 13 mandatów do sejmiku. Co się stało? 15 mandatów, pół na pół. I jeszcze do tego brakowało nam dosłownie parę głosów, żebyśmy mieli większość samodzielną. I tutaj ja widzę już z doświadczenia swojego, bo o takim mogę mówić, że Prawo i Sprawiedliwość jest niedoszacowane. W ogóle partie prawicowe są niedoszacowane.
1: Dlatego... A z czego to wynika? Ludzie wstydzą się przyznać do tego, że głosują na prawicę?
0: Nie, bardziej w mojej ocenie od sondażowni, która to robi. Już tak mówię, oceniam to kolokwialnie, bo no, część tych firm, które no, robią te badania, no to dosyć, można tak kolokwialnie to określić, po łebkach to robi. No przecież pamiętamy te sławne stwierdzenie przy wyborach prezydenckich, jak to jeden z czołowych polskich, takich bym powiedział, osób zajmujących się sondażami, powiedział, że no, to Trzaskowski wygrywa, no, 70-30, a może, no, niech będzie 60-40. Jak wyszło? Wygrał pan Karol Nawrocki. Także tutaj ja bym powiedział w taki sposób. Jeżdżę dużo po regionie, rozmawiam z ludźmi, jest dużo zastrzeżeń do Prawa i Sprawiedliwości, ale nie jest źle. Wprost odwrotnie. Tylko żeby nie spocząć na laurach, trzeba dalej ciężko pracować.
1: Będzie się trzeba dogadać z Mateuszem Morawieckim? Z Konfederacją?
0: Nie wiem, ja uważam, że ja już długo rozmawiam z Konfederacją, na przykład w Białymstoku i dyskutuję o wielu rzeczach.
1: Jak się dogadujecie?
0: Normalnie, łączy nas wspólne cele.
1: To wiadomo, ta polityka regionalna, ona też zupełnie różni się od tej ogólnokrajowej. To jest insza.
0: Teraz się tak nie zmienia. Jak ja widzę po sejmiku, to właśnie odwrotnie. Na sam sejmik właśnie weszła ta polityka krajowa. Za mojej kadencji to ona była regionalna, ale teraz to muszę powiedzieć, po tym jak słyszę niektóre wypowiedzi pana marszałka Prokuryma, to wprost mogę powiedzieć, że tak jakbym słyszał Donalda Tuska, ale to jest ta sama retoryka i ta sama wiarygodność, to ocenią mieszkańcy.
1: Po wakacyjnej przerwie wracają obrady sejmiku 22 września, sesja, na której będą poruszane ważne tematy, między innymi sytuacja PKS Nowa. Nadal jest pan przeciwny tej zmianie lokalizacji bazy łomżeńskiej PKS-u?
0: Panie redaktor, oczywiście, że jestem przeciwny.
1: Dlaczego? Związkowcy się dogadali. I teraz mówią, że jest w porządku.
0: Jest w porządku, będzie w porządku dopiero wtedy, kiedy zobaczę w przepisach, dokumentach strategicznych spółki PKS Nowa, to, co uzgodniłem przy związkowcach, że będzie wpisane, że środki ze sprzedaży części bazy w Łomży zostaną spożytkowane na bazę w gminie. Ja powiedziałem w taki sposób, jeżeli to będzie wpisane, to w to uwierzę. A jeżeli PKS jest dzisiaj zadłużony na półrocze, na kwotą minus 11 milionów złotych, czego nigdy jeszcze w historii nie było, to czy pani uważa, że zarząd tej spółki wyłoży pieniądze na bazę w sytuacji, kiedy będzie miała kolosalną stratę? Nie, oni będą zobligowani do pokrycia tej straty, bo nie będą mieli z czego jej pokryć, bo inaczej będzie trzeba tą spółkę postawić w stan upadłości. Jestem za tym, że jeżeli się wszystkie strony domówiły, ale nie wszystkie, bo to tylko związkowcy, jednego ze związków domówili się, że ma być taka sytuacja. Część związków jest temu przeciwna, bo wiemy z doświadczeń zarządzania przez Platformę Obywatelską, PKS-em i PSL, że raczej jest wyprzedawany majątek i pokrywana później strata i łatana jest dziura, a nie ma żadnych inwestycji. Jedyna komercyjna, jaka powstała, to jest tylko dworzec w Łomży, ale za tych czasów to przecież został majątek sprzedany na 36 milionów złotych. Za lata tylko 16-18. A teraz już mamy majątek sprzedany w wysokości prawie 11 milionów złotych. Takich nigdy sytuacji nie było.
1: No ale jakiś program naprawczy jest wdrażany, będzie wdrażany.
0: Ale jaki? Słyszała pani redaktor o takim programie? Ja jestem radnym sejmiku i nie słyszałem żadnego programu naprawczego. Słyszałem tylko okrągłe zdania, jak to będzie cudownie i wspaniale, a jest sytuacja na przykład taka, że w okręgu północnym spółka PKS Nowa przegrała praktycznie wszystkie przetargi na dowóz dzieci do szkół.
1: Ale czy to jest wina tylko spółki?
0: No a czyja? W tej sytuacji przecież to spółka przedstawia ofertę i tam mówi w taki, a nie inny sposób, przedstawia ile jest w stanie przeznaczyć środków i jakie autobusy do tego podstawia. Mówiłem, że trzeba z KPO i to do końca jeszcze zarządzający programem zwiększył tą wartość dofinansowania, żeby zakupić tabor B6, czyli ten jeszcze spalinowy, który spokojnie mógłby być konkurencyjny. Na dzień dzisiejszy mamy elektryki, które nie mają do końca przygotowanej infrastruktury do tego, żeby jeździć, a po drugie są drogie w utrzymaniu. Jak to się sprawdzi? Na krótkich dystansach? Tak, bo sam zapisałem w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego pierwszy raz w historii samorządu pieniądze na tabor, ale część trzeba, że tak powiem, wydać pieniędzy na tabor, który jeszcze jest tradycyjny, bo nie mamy przygotowanej infrastruktury, a drugą część nie na elektryki, a na hybrydy. I o tym mówiliśmy, że trzeba renegocjować program, a był taki moment, pół roku temu, i zmienić kwalifikacje tego zamierzenia na hybrydę, a nie na elektryki, bo nie ma do tego przygotowanej infrastruktury. Dlatego PKS nie jest konkurencyjny.
1: Super. No to jaki jest pana zdaniem program naprawczy i pomysł na to, żeby uratować sytuację?
0: Panie redaktor, myśmy od początku mówili, że trzeba zróżnicować tabor. Jeden ma być spalinowy, tradycyjny, bo taką mamy infrastrukturę i ten tabor już stał bym powiedział, w tych zakładach, które to produkują, można było na to uzyskać dofinansowanie prawie 95%. Można było wtedy, i to było przygotowywane za moich czasów, po to spółka była oddłużana. I dlatego wynik był za 2023 rok najniższy, bo prawie 300 tysięcy tylko straty. Nie 12 milionów, nie 11. Oddaliśmy spółkę z wynikiem za 2023 rok minus 300 tysięcy. Po to, żeby mogła ta spółka wystąpić w konkursie i nabyć tabor, praktycznie wkładając tam 5% wkładu własnego. To są grosze. Stać by było PKS na takie rzeczy. I z drugiej strony, z tego co słyszałem, spółka PKS Nowa zadłużyła się na to, żeby wziąć i skorzystać z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Ten wkład powinien być pokryty ze środków Urzędu Marszałkowskiego, a nie ze środków tego kredytu, że spółka musiała wziąć kredyt, żeby mieć na wkład własny na te elektryki. To dalej jest pogłębianie zadłużenia. A jeżeli to zestawimy z tą sytuacją, że nie ma i jest coraz mniej tych dowozów do szkół i przegrywa PKS konkurencję, no to będzie tylko i wyłącznie się pogłębiało. Teraz boję się, że już jesteśmy w sytuacji takiej, że nie da się tego odwrócić, bo tych konkursów już nie ma. To jest pewne strategiczne patrzenie na to i żeby była jasność. Myśmy na normalnej komisji, bez żadnych mediów, to mówili i prezesowi Bojnie, i prokurentowi Bryglewskiemu, i dla zarządu. Myśmy wskazywali, zróbcie to. Tylko co? PiS to zrobił, to znaczy, że to było B i było trzeba to wyrzucać do kosza? Nie, dziś byłyby pieniądze. Czekano w PKS-ie na wejście ustawy o przewozach. Została ona zawetowana. Z bardzo prostej przyczyny, że gminy nie mogły same decydować, które linie by mogły finansować, a które nie. A PKS przygotowywał się do tego. Przecież tam jest dramatyczna sytuacja. Mówi się w ogóle o kredycie na 50 lat. PKS Nowa. Także kto to będzie spłacał? No pani, nawet nie dzieci, a wnuki, panie redaktor. Tego będzie dużo. Tych przykładów można...
1: O ile ktoś jeszcze PKS-ami będzie jeździł? To jest zasadnicze pytanie, bo patrząc...
0: O ile wcześniej on nie będzie w upadłości,
1: bo... Ale w ogóle patrząc na to, my dzisiaj coraz rzadziej korzystamy z tych PKS-ów.
0: Może być konkurencyjny, tylko trzeba to zoptymalizować w inny sposób. Tylko, że na dzień dzisiejszy obecny zarząd zarówno PKS-u, jak i zarząd województwa uważa, że pozjadą wszystkie rozumy i wie wszystko najlepiej. A zwróćmy uwagę, co się dzieje. Nie mamy więcej środków, nie ma bym powiedział, jakichś dobrych perspektyw, jeśli chodzi o pieniądze z Unii na następną perspektywę. Słyszymy tylko pożyczki, pożyczki i pożyczki. To co, pożyczkę trzeba oddać. Także to nie wygląda dobrze. No i nie będzie już pieniędzy na tabor nowy dla PKS Nowa. Bo jaki? No tutaj już nie ma nawet takich działań w nowej perspektywie finansowej. To już była, to był ostatni moment i ostatnie rozdanie, żeby można było takie środki uzyskać.
1: Spoglądam na zegarek, musimy kończyć, a myślałam, że po wakacjach każdy będzie wypoczęty, będzie spokojniej, będzie więcej zrozumienia.
0: Ale jest więcej
1: współpracy też przede wszystkim.
0: Panie redaktor, ja bardzo często przekazuję swoje uwagi, tylko tak jak mówię, to wymaga też podejścia z drugiej strony. Ja, jak pełniłem funkcję marszałka, rozmawiałem o wielu projektach, czy to z marszałkiem Leszczyńskim, bo wtedy przekazywał mi, jak można powiedzieć, władzę w urzędzie marszałkowskim i słuchałem, co do mnie mówi. Oczywiście podejmowałem własne decyzje, ale proszę zwrócić uwagę, Dolina Rolnicza 4.0 to był projekt, który się narodził przede mną. Ja go kontynuowałem, ja nie wyrzucałem wszystkiego do kosza.
1: A tutaj też jest wszystko wyrzucane, no nieprawda.
0: Tam, gdzie
1: to, co było rozpoczęte, jest kontynuowane.
0: Bo nie można było tego w żaden sposób, no jakby pan marszałek Piorun zlikwidował umowę na drogę Łomża-Mężeni, to pewnie by nie mógł tutaj już wjechać, bo by go ludzie wynieśli. Ale tam już była umowa i nie było możliwości cofnąć dofinansowania. W mojej ocenie, ja uważam, że tam ja mam takie doświadczenie. I to doświadczenie wynika z tych wszystkich rzeczy, które w sejmiku zaistniały. Tam, gdzie były umowy już popodpisywane, no to już nie dało rady tego wypowiedzieć. A tam, gdzie tych umów nie ma, to zostało to pozmieniane. Ksylopolis, inne te inwestycje strategiczne, Dolina Wodorowa była. Przecież to wszystko zostało zmienione.
1: Radny województwa podlaskiego Artur Kosicki był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję państwu. Dziękuję panie redaktor.
2: 7:09. Gość poranka.
1: A już za kilka chwil zapraszam na kolejną rozmowę. Tym razem moim gościem będzie Tomasz Nawrocki, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Nawrocki, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Panie prezesie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek do opłat bezpośrednich i obszarowych wcześniej niż zwykle. Skąd ta decyzja?
2: To jest odpowiedź na aktualne i najważniejsze potrzeby gospodarstw. Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi zaliczki w tym roku zaczęliśmy wypłacać już 8 września, czyli o ponad miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach, kiedy środki zaczęły trafiać na konta rolników dopiero od 16 października. Doskonale wiemy, że wielu producentów rolnych poniosło w ostatnich miesiącach straty, dlatego ważne jest, by pieniądze jak najszybciej zasiliły budżety gospodarstw i poprawiły ich płynność finansową.
1: Jak wygląda skala tych wypłat? Ilu rolników otrzymało już wsparcie?
2: Tempo realizacji wypłat jest dosyć szybkie. Do dnia dzisiejszego na konta rolników trafiło ponad 4,5 miliarda złotych, a łącznie było to ponad 600 tysięcy kont rolników. Średnia wartość przelewu, która jest kierowana, to jest ponad 7 tysięcy złotych. Każdego dnia liczba przelewów to jest między 60 a 70 tysięcy sztuk.
1: Czy w tym roku wysokość zaliczek jest taka sama jak dotychczas?
2: W przypadku płatności obszarowych są utrzymane zaliczki na poziomie 85% należnej kwoty i to jest tak jak w ubiegłym roku. Natomiast jeśli chodzi o zaliczki dopłat bezpośrednich, tutaj nastąpiła zmiana i zaliczki wzrosły z 70 do 75% kwoty bazowej. To oznacza, że jeszcze przed końcowym rozliczeniem do rolników trafi większa część należnego wsparcia, co może pomóc w finansowaniu bieżącej działalności gospodarstw.
1: A jak to wygląda, gdy chcieć przyjrzeć się konkretnym stawkom?
2: Jeśli chodzi o małe gospodarstwa, tutaj ta stawka wynosi 225 euro na 1 hektar, co przy kursie euro ustalonym, czy branym pod uwagę do ustalenia tej stawki w złotówkach, daje to kwotę 941,42 zł dokładnie do hektara. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe gospodarstwa, tutaj te stawki są bardziej zróżnicowane i zależą czy to od powierzchni gospodarstwa, czy rodzaju ograniczeń naturalnych, czy też obsady zwierząt.
1: Na co rolnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na etapie przekazywania przez agencję płatności?
2: No przede wszystkim warto sprawdzić aktualność danych dotyczących rachunku bankowego, bo mimo, że dopiero ruszyliśmy z wypłatą zaliczek, a już agencja odnotowała około 1000 zwrotów przelewów, które nie trafiły na konta rolników, czyli możemy domyślać się, że około 1000 rolników w naszym kraju wygląda na dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe, a te płatności i dopłaty wróciły do nas.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: I tak jak obiecałam, ostatnim już gościem w poranku 7-9 jest profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Od rana docierają do nas informacje, że w Polsce ponownie poderwano myśliwce w związku z atakiem Rosji na Ukrainie. To kolejna taka sytuacja. Wczoraj bardzo niepokojące wystąpienie premiera Donalda Tuska, który mówił o tym, że Rosja może uderzać w państwa NATO i przedstawiać te ataki jako przypadkowe. Panie profesorze, zawsze były spekulacje, analizy, ale chyba pierwszy raz tak wprost usłyszeliśmy, że Polska musi przygotować się na takie ataki.
2: To bardzo dobrze, dlatego że tak naprawdę cały czas te zagrożenia są, one nie znikają, one nie zniknęły od 2022 roku. Jeszcześmy mieli naprawdę sporo ataków, które można byłoby tutaj sklasyfikować jako właśnie działania takie wyjątkowo agresywne. Choćby nawet upadek tego K-101 nie tak dawno, co uważam też było bardzo groźne, chyba nawet groźniejsze od tych uderzeń tych paru dronów w pobliżu granicy. No ale wreszcie rzeczywiście premier musiał po prostu powiedzieć społeczeństwu, nie że wiem, że coś może nam zagrażać i że jest sytuacja skomplikowana, ale nazwać to po imieniu, że rosyjskie działania wobec Ukrainy polegające między innymi na niszczeniu tej infrastruktury krytycznej, granicznej, na obezwładnieniu możliwości dostarczania Ukrainie pomocy, że te wszystkie działania będą teraz coraz bardziej niestety dotyczyć.
1: Ale te informacje do tej pory, odnoszę takie wrażenie, były opakowane w jakiś papierek. Wszyscy wiedzieliśmy, o co chodzi, ale tak wprost, tak jak wczoraj, nikt tego nie powiedział.
2: No ale trzeba powiedzieć coś wprost, dlatego że myśmy stali się też ofiarą tego właśnie niedopowiedzenia. To znaczy, kiedy pojawiały się te zagrożenia, kiedy te samoloty były podrywane, kiedy tak naprawdę operowały, chroniąc naszą przestrzeń powietrzną, cały czas myśmy mówili, no dobrze, no ale co dalej, dlaczego? Ludzie się pytali, no a dlaczego nas alarmują? Po co te alarmy? Dlaczego my dostajemy alerty RCB i tak dalej? No to trzeba było to przeciąć i bardzo dobrze, że premier powiedział, no jesteśmy na wojnie de facto. Ona nie tylko toczy się u naszych granic, ale Federacja Rosyjska w ramach swoich koncepcji, prawda, wojny tej wysuniętej z Europą, operuje na terenie Polski, państw bałtyckich i wielu innych krajów w Europie i skutki tego widzimy i musimy się przygotować, że te działania będą coraz bardziej agresywne, dlatego że po prostu Rosja słabnie, a słabnąca Rosja jest coraz bardziej agresywna. No, ta opowieść o szczurze w kącie nie jest przypadkowa. No, ten szczur wprawdzie jeszcze nie jest zagnany do kąta, no ale mentalnie to Rosja jest gotowa na każdą prowokację, byle tylko przełamać ten impas, który bezpośrednio zagraża tej dyktatorskiej władzy.
1: Rosja słabnie i porywa się na ataki 3 kilometry od naszej granicy?
2: Nie, to że akurat atakuje przy granicy jest oczywiste, dlatego że zmieniła koncepcję działań bojowych. I ta koncepcja mówi, atakujemy infrastrukturę krytyczną na obszarach przygranicznych, dlatego że mamy uniemożliwić Ukrainie dostawanie czy tam otrzymywanie pomocy. I dlatego realizuje się taki, a nie inny cel. I to jest koncepcja po prostu wojny w tym okresie, który teraz widzimy, czyli mniej więcej jesień, zima przełomu 26-27, bo Rosjanie będą chcieli zniszczyć całą infrastrukturę, a jednocześnie zniszczyć możliwości dostarczania Ukrainie pomocy, liczyć na to, że Ukraina w końcu padnie, czy też przystąpi do rozmów wymuszonych przez Stany Zjednoczone na rosyjskich warunkach. Więc my tutaj jesteśmy dodatkiem, dlatego że tak naprawdę mamy dwie operacje. Jedna to jest ta ukraińska i ona rzeczywiście tutaj jest odczuwalna także przy naszych granicach, a druga to jest operacja na Europie. Rozbicie Europy, osłabienie Europy, bo tylko wtedy zdobędziemy Ukrainę, a wzięcie Ukrainy to jest element do działań właśnie wobec Europy, bo Rosjanie bardzo jasno nakreślili swoje cele i oni je będą realizować bezwzględnie, a te cele to jest przywrócenie odpowiedniego miejsca dla Federacji Rosyjskiej plus wpływ czy kontrola w jakiejkolwiek formie terenów postsowieckich plus Europy Środkowej. I do tego potrzebna jest Ukraina jako symbol tego, że jeżeli nie dostaniemy tego, co chcemy, to bez względu na koszty weźmiemy to sobie sami.
1: A Rosja, próbując atakować przy granicy, chce pokazać, że artykuł 5 traktatu NATO nie zadziała?
2: A czy artykuł 5 NATO nie ma jak działać w tym momencie? Właśnie dlatego, że nazwijmy to gotowaniem żaby. Te ataki przy granicach, one pełnią tą rolę takiego testu. Tak naprawdę większe testy były, kiedy przebiła się owa rakieta H-101, a jakoś tak nie bardzo mogliśmy reagować. Cała zabawa polega na tym, co podkreślił zresztą premier, że Rosja uderza przypadkiem, nagle. To nie oni, tylko jakaś tam ukraińska wroga rakieta, to ktoś zakłócił, a to nie miało tu polecieć. I w ten sposób tworzy sytuację, w której nie można tego uznać za celową agresję do NATO. Zwłaszcza, że rozpatrujemy poszczególnymi państwami. Ja już kilka razy w różnych rozmowach postulowałem, że tak naprawdę zarówno NATO, jak i Unia Europejska powinny zebrać wszystkie te akty agresji, które były, i ustalić, czy to nie jest jednak agresja wobec Unii, a nie poszczególnych państw. Bo jak będziemy to rozbijać, to wtedy właśnie Rosja cały czas ma ten plus, że traktujemy to, czasami jako działanie kryminalne, czasami jako działanie, prawda, dywersyjne, ale nie widzimy całości, a całość jest bardzo dobrze rozpisana. To znaczy, celem jest cała infrastruktura Unii Europejskiej i NATO, celem jest rozbijanie państw od środka, celem jest wzmacnianie grup, powiedzmy, skrajnie prawicowych. Celem w końcu jest dojście do sytuacji, w której społeczeństwa zmęczone tym wszystkim, a wspierane przez ugrupowania prawicowe z hasłem "to nie nasza wojna" porzucą Ukrainę, a jak rozbita będzie Unia od środka, to może uda się zrealizować ten drugi cel, czyli jednak przejęcie jakiejś kontroli nad państwami tutaj Europy Środkowej z nadzieją właśnie na to, że wycofają się stąd siły natowskie do granicy z 91 roku.
1: Bo my ciągle słyszymy o tym, że dochodzi do tych ataków 3 kilometry od naszej granicy, 4, 5, 10. Te rosyjskie ataki, one są tak technicznie przemyślane, żeby faktycznie to nie spadło po polskiej stronie, czy to jest absolutny przypadek?
2: Nie. To nie jest ani przypadek, ani tutaj specjalne przemyślenie, żeby nie spadło po polskiej stronie. Po prostu atakuje się konkretne cele. Jeżeli mamy infrastrukturę graniczną, jeżeli mamy przejścia drogowe, przejścia kolejowe, to atakuje się to wszystko, co służy przekraczaniu granicy. Czyli miejsca, na których podjeżdżają pociągi po to, by przejść odprawę i zostać wysłanym na stronę polską.
1: A Putinowi zależy na tym, żeby przestać wspierać Ukrainę? Żeby Europa przestała wspierać?
2: Dlatego, że bez wsparcia europejskiego Ukraina upadnie w ciągu kilku miesięcy. Nie dlatego, że nie będzie chciała walczyć, tylko dlatego, że zbankrutuje. Ukraina jest na gigantycznym wsparciu finansowym tutaj Unii Europejskiej. Na pomocy zarówno jeżeli chodzi o sprzęt, amunicję i wszystkie elementy działań wojskowych, jak i ogromnym wsparciu finansowym, żeby funkcjonowało państwo, żeby funkcjonował aparat państwowy, żeby wypłacać emerytury, pensje, żeby można było odbudowywać infrastrukturę zniszczoną. To wszystko to są pieniądze płynące z Europy. Ukraina wydaje około 40% czy ponad 40%, a może już i więcej budżetu tylko i wyłącznie na bieżące działania wojskowe. No, trudno w ten sposób funkcjonować jako państwo.
1: I ostatnie pytanie, bo spoglądam na zegarek, muszę o to zapytać. Pochodzi pan z województwa podlaskiego, Radio Nadzieja, poranek 7-9 też w województwie podlaskim. Najbardziej zagrożone tereny to Lubelszczyzna, Podkarpacie, a co z Podlaskiem?
2: Z Podlaskiem nic, no Łukaszenka prowadzi sobie swoje manewry i już. My jesteśmy przyzwyczajeni, pamiętajmy, i kryzysy graniczne i wiele innych rzeczy, więc Podlasie spokojnie tutaj przyjmuje tą rzeczywistość, choćby dlatego, że no cóż, Białoruś nie jest Ukrainą, to znaczy Rosja kontroluje Białoruś, ale Łukaszenka robi wszystko, by nie zostać wchłoniętym i tym samym wszystkie te pomruki Łukaszenki, te wszystkie działania, no to są symbole, które mają bardziej pokazać, że jestem gotowy i sprawdzać przy okazji, czy jak coś się będzie działo, jestem w stanie zareagować, niż mieć wojsko, które przekroczy granicę, bo Łukaszenka sporo ugrał już ze Stanami. Nie wiem, czy aktualnie miałby ochotę sobie to popsuć, ponieważ znowu możemy dostać jakieś konkretne pieniądze i grać na dwa fronty, a to najlepiej umie.
1: Dużo spokoju życzymy. Profesor Daniel Boćkowski był naszym gościem w poranku 7-9. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.
2: Kłaniam się nisko.
0: 7-9. Twój początek dnia.
1: I tą właśnie rozmową kończymy dzisiejsze piątkowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich 7-9. Bardzo dziękuję za wspólnie rozpoczęty dzień. Poranek wraca w poniedziałek i budzi punktualnie o 7:09. Katarzyna Polewko, do usłyszenia.
0: 7:09. To był twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla ciebie, dla twojej firmy, dla twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
3: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Ja już po kawie tę kawę piłam z Państwem bardzo, bardzo wcześnie, witając się punktualnie o 7.09, w poranku 7.09, ale dołączył do mnie Bartek Święciński. Dzień dobry, cześć.
2: Halo, dzień dobry, dzień dobry.
1: Włączyłam mikrofon, dzień dobry, daliśmy tobie głos.
2: Tak, jestem, w końcu, tak.
1: Tak, jest piątek, 18.
2: Weekendu dzień. Początek.
1: 18 dzień września. Też mówiłam o tym dzisiaj w poranku, że czekamy na to cały tydzień, całe 5-6 dni, żeby powiedzieć, mamy piątek, nareszcie. I od razu wszystko takie przyjemniejsze, jak jest. Myślę, że zostało tylko kilka godzin w pracy.
2: Dokładnie. Tak samo jak się pracuje i czeka się cały rok na wakacje. I to jest takie błędne koło, bo z drugiej strony pracujesz, czekasz na kolejne wakacje, a z kolejnymi wakacjami jesteś cały czas coraz starszy.
1: Zazdroszczę.
2: To jest taka refleksja właśnie.
1: Tak, i czekamy na to całe 12 miesięcy, ale uważam, że w przeciągu tych 12 miesięcy naprawdę trzeba znaleźć czas na ten tydzień, dwa tygodnie urlopu, żeby zresetować głowę i wtedy z inną energią wraca się do pracy. I zazdroszczę tym wszystkim, którzy są jeszcze przed urlopem, a są tacy.
2: Dokładnie, niektórzy to mam wrażenie, że połowę czasu spędzają w pracy, a połowę na urlopie są.
1: A, to zazdroszczę takim.
2: No właśnie, to jest zazdro, duże zazdro.
1: Ja za bardzo takich nie znam. Znam tylko takich, co tak dwa tygodnie, trzy czasami.
2: Ja widzę znajomych na Instagramie, jak non stop wrzucają jakieś zdjęcia czy nagrania z podróży, z wakacji. Myślę, kiedy wy macie na to czas?
1: Ale to jest demotywacja.
2: Skąd wy macie na to pieniążki? Ja siedzę tutaj, tak, deszcz za oknem, deszcz, a wy sobie jesteście w ciepłych krajach. Niedobrze, nie powinno tak się robić.
1: A, nie pomagacie. Jeśli ktoś jest teraz na wakacjach, to nie pomagacie, ale za to u nas pogoda ładna. Spoglądam przez okno i takie jakieś niebieskie niebo, więc mamy nadzieję, że utrzyma się to do końca dnia i dobrze rozpoczniemy ten nadchodzący weekend, ale można także dobrze rozpocząć dzień dobrą rozmową o 9.30.
2: No właśnie, to pytanie, czy to będzie, bo zaczniemy od tematu bardzo ważnego. No, moim gościem będzie senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka. Rozmawiać będziemy o tych wieściach, które pewnie zaniepokoiły wielu z nas, wielu mieszkańców naszego kraju, czyli o tych słowach premiera Donalda Tuska, o tym, że może być nawet taka sytuacja, że jakiś rosyjski dron, rosyjska rakieta trafi w jedno z miejsc na terenie naszego kraju. No i pytanie, czy powinniśmy się tutaj obawiać, czy może jest to uświadamianie ludzi, czy może, bo takie zarzuty też się pojawiają, czy jest to straszenie. No i o to będę też pytał senator Bogucką, czy są to dobre słowa, czy jest sytuacja tak niebezpieczna, że powinniśmy się zacząć obawiać, czy jednak jest to wszystko trochę na wyrost. Będę pytał o to, czy na przykład senator Bogucka wie, gdzie są punkty schronienia w jej okolicy na przykład.
1: No ja myślę, że wielu nie wie. No
2: też mi się wydaje, że wielu nie wie.
1: Bo to też jest kwestia tego, że tych punktów jest niewiele.
2: Jest niewiele, ale można te wszystkie punkty sprawdzić na stronie gdziesieukryć.pl. Tam każdy punkt schronienia jest opublikowany, więc jeżeli, nie wiem, mieszkamy w Łomży, w Miastkowie, w Ostrołęce, gdziekolwiek, wpiszemy Ostrołęka, to te punkty nam się wyświetlą. Te punkty są sprawdzone przez Straż Pożarną, więc one są oficjalnie zatwierdzone. No wiadomo, są takie punkty jeszcze jak piwnice czy inne miejsca, które nie są zakwalifikowane jako punkty schronienia. Więc o tej sytuacji będziemy rozmawiać. Będziemy też rozmawiać o cenach paliw. Czy rząd powinien wprowadzić program CPN? Czy Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę dotyczącą podatków od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych? Bo premier Tusk mówi, że to przez prezydenta Nawrockiego są takie
1: i znowu przeciąganie liny. A my za to płacimy po 8-9 zł.
2: Chociaż
1: za
2: jak słyszeliśmy gościa Poranka, niektórych stać.
1: Stać.
2: Płacić
1: są tacy,
2: ponad 9
1: to,
2: zł na,
1: ale
2: za
1: to
2: paliwo.
1: Ale to jest bardzo odważna deklaracja.
2: Dokładnie. Niektórych stać, nie mają z tym problemu. No ale dobrze podejrzewam, że większość z nas takie problemy ma. Będziemy rozmawiać też o ochronie zdrowia, bo temat był głośny, temat ucichł i właśnie z tego powodu, że temat ucichł, że rząd nie spieszy się za bardzo z tym, żeby coś zmieniać, mimo że obiecał jakieś reformy, to Senat miał odwołane posiedzenie, bo czekali na dokumenty dotyczące ochrony zdrowia i one się nie pojawiły. Więc nie było co robić i tego posiedzenia Senatu nie było. Więc o tym będziemy rozmawiać o 9.30.
1: I serdecznie zapraszamy. Ta rozmowa już za niecałe 25 minut, ale wcześniej na dobry początek dnia zrobimy konkurs, więc proszę być czujnym. Katarzyna Polewko, dzień dobry raz jeszcze. Jesteśmy dziś razem do godziny 15.00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury. Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 13.40.
3: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.

Jest godzina 9.15, a to tradycyjnie na antenie Radia Nadzieja czas na konkurs, drodzy Państwo, więc telefony w dłoni. Dzisiaj mamy propozycję dla pań, szczególnie dla pań, książkę pełną pysznych wspomnień. Mamo, naucz mnie swoich przepisów, zachowaj ulubione przepisy Twojej mamy i historie, które się za nimi kryją. Rodzinne receptury to coś więcej niż instrukcje pomagające Ci przygotować przepyszne dania. To zapisy wspomnień, które składają się na opowieści obecne w zapachach, smakach i gestach. Mamo, naucz mnie swoich przepisów jest czułym dziennikiem mającym za zadanie pomóc Ci ocalić od zapomnienia najcenniejsze przepisy i przekazać je dalej. Dzięki niej zachowasz zarówno receptury, jak i emocje oraz wspomnienia czyniące je wyjątkowymi. W środku znajdziesz miejsce na 50 przepisów Twojej mamy, tworzących kulinarną historię Waszej rodziny, opowieści i anegdoty związane z potrawami, bez których nie wyobrażacie sobie wspólnych chwil, a także osobistą historię Twojej mamy, jej smaki, zwyczaje i kuchenne sekrety. W tej książce jest naprawdę bardzo, bardzo dużo miejsca na zapisy tych najpyszniejszych przepisów. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę dzwonić. 512 123 503 i drugi numer 512 123 502. Przepiśnik czeka.

0: Chyba przypadła Państwu do gustu ta książka, bo telefony się rozdzwoniły, ale jako pierwszy szczęście miał pan Przemysław. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor i państwa.
0: Co pana skłoniło, żeby zadzwonić do nas i ten przepisnik zdobyć?
1: Zastanawiałam się w sumie, czy zadzwonić, jak pani redaktor powiedziała, że to dla kobiet bardziej.
0: Absolutnie, ja zapraszamy, gotować. Zapraszamy serdecznie. A właśnie, jakie są pana najpiękniejsze wspomnienia, skoro lubi pan gotować, wspomnienia związane z mamą?
1: Wydaje mi się, że przetwory różnego rodzaju, no zupy, dania tradycyjne, no to takie mam wspomnienia.
0: A pana popisowe o właśnie, teraz jest czas na te złote dary jesieni i tego, co w ogrodach, w sadach. A pana popisowe danie?
1: Nie wiem, czy jest popisowe, ale ja po prostu lubię kotlety mielone robić, schabowe, ziemniaczki, surówka, tradycyjne.
0: Mniam, brzmi pysznie, przy piątku na weekend, jeśli ktoś nie miał pomysłu na obiad, to proszę bardzo.
1: I kotlety.
0: Tak, proszę jeszcze powiedzieć, skąd pan do nas dzwoni.
1: Z Łomży.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Oczywiście ten przepisnik trafia w pana ręce. Niech się dobrze gotuje, niech się przydaje i niech będą tam najpyszniejsze przepisy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo pozdrawiamy. Dobrego dnia, dobrego piątku, dobrego weekendu.

my też w Radiu Nadzieja cały czas się uśmiechamy, jesteśmy w dobrym nastroju. To oczywiście Hanna Banaszak i Pogoda Ducha. Za 10 minut zapraszamy Państwa na rozmowę z gościem dnia.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie. Nasz gość dnia.
1: Senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka jest gościem dnia Radio Nadzieja. Dzień dobry pani senator.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: W ocenie wywiadu w planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Przekazał w Sejmie premier Donald Tusk. Jesteśmy w tak dużym niebezpieczeństwie?
2: Ja myślę, że przede wszystkim źle się stało, że akurat te słowa padły wczoraj, 17 września, bo 17 września dla Polaków to jest data szczególna, to jest data tragiczna, to jest rocznica napaści Rosji na Polskę i od tego przecież zaczęło się wieloletnie zniewolenie. Dlatego też w ten dzień nie można tak szafować łatwo takimi słowami, które jednak mogą wzbudzić zagrożenie, niepokój. Oczywiście Polacy powinni wiedzieć, jaki jest stan zagrożenia i to powinno być przekazane spokojnie, ale też za tym powinny iść czyny rządu. A tutaj rzuca się takie niepokojące jakby słowa, a robi się zupełnie co innego.
1: No, wzmocniona jest granica, też te wszystkie alerty dotyczące bezpieczeństwa są w jakiś sposób usprawniane, więc chyba rząd działa w tym kierunku.
2: Ale przede wszystkim jest też informacja, że przekazane są dla Ukrainy systemy Patriot. Te bardzo newralgiczne dla Polski, bo to, że przekazują taką pomoc inne kraje, Francja, Anglia czy Niemcy, to są kraje, które są daleko położone od linii tego zagrożenia. My powinniśmy przede wszystkim starać się, żeby zapewnić odpowiednie wyposażenie do ochrony Polaków.
1: Ale podobno były tutaj naciski nawet ze strony Amerykanów, żeby to Ukraińcom dać.
2: Tutaj zbyt duża ta pomoc jest przekazywana, natomiast w zamian tak mamy budowę bagien, przez co ogłosiła wiceminister środowiska. To jest naprawdę ignorowanie rzeczywiście zagrożenia i stanu faktycznego. Pan redaktor wspomniał też o alertach i też mamy wczoraj sytuację wręcz skandaliczną, gdzie starosta z Włodawy mówi o tym, że został sam z problemem monitorowania zagrożenia zewnętrznego, że nie stać go na zwiększenie etatów, zajmuje się tym dwóch pracowników. To jest niepoważne. Przecież ten region jest buforem bezpieczeństwa dla całej Polski. I to powinno być wynikać z zarządzania właśnie kryzysowego i to powinno być sfinansowane przez państwo. To natychmiast powinna być udzielona pomoc dla tego starostwa. Tym bardziej, że wiemy, że starostwa są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. One nie mają własnych dochodów. Zostawiono im do prowadzenia jeszcze szpitale powiatowe dodatkowo, na które też nie otrzymują środków. Także to jest przykład, że państwo właściwie nie bierze odpowiedzialności za to, co jest najważniejsze w stworzeniu bezpieczeństwa dla mieszkańców.
1: Powiedziała pani o tych słowach, że ten 17 września to nie jest dobra data na słowa, które mogą pobudzać wyobraźnię w kierunku tym negatywnym niebezpieczeństwa. Ale prezydent Karol Nawrocki sam dodał tutaj trochę tej oliwy do ognia, mówiąc o tym, że nawet jak oddamy terytorium, to nie utracimy tego ducha. To były dopiero niefortunne sformułowania wczoraj.
2: Panie redaktorze, proszę nie powielać słów, które zostały zupełnie przeinaczone, wyrwane z kontekstu. Pan prezydent powiedział o tym, że Rosja nie zmieniła się, że nadal tak ma te zapędy imperialistyczne i powiedział, że Polska utraciła terytorium na 123 lata niewoli, ale nie straciła siła ducha, że dzięki temu odzyskaliśmy państwowość, odzyskaliśmy kraj, odzyskaliśmy Polskę. I to było tylko i wyłącznie w tym kontekście.
1: Czy mówił w kontekście tego, co się działo, ale pani o tym powiedziała, że dzisiaj trzeba uważać na słowa. No i padły takie słowa, które w tym momencie historii mogą być odebrane.
2: Nie, to było w 17 września w nawiązaniu do agresji Rosji na Polskę, w wyniku czego też, no przecież Polska była zniewolona przez Rosję. Natomiast no to jest znów przykład tego, że nawet w obliczu zagrożenia, w obliczu bezpieczeństwa nie potrafimy stanąć razem i mówić jednym głosem, bo dla mnie tutaj podważanie roli prezydenta, a to robi cały czas rząd i premier Donald Tusk, jest sprawą niedopuszczalną.
1: Ale przed chwilą pani powiedziała, że słowa premiera były może nie na miejscu.
2: Ja przede wszystkim tutaj chcę powiedzieć jedno, że no niestety słowa premiera są rzucane często i to różne słowa, z których w ogóle później nic nie wynika. Jest osobą niestety, ale niewiarygodną i to podkreśla swoim działaniem. Nie zrealizował wielu obietnic. Tak samo i tutaj. No jest to niebezpieczeństwo. Czy to są słowa w danym momencie prawdziwe, bo znów, no...
1: Tu uważa pani, że premier trochę straszy jednak w tym momencie?
2: Tak to może wyglądać niestety, bo premier no mówi wcześniej o jakimś tam raporcie CIA, właśnie z którego wynika te zagrożenia. Okazuje się, że tego raportu nie otrzymał zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent Rzeczypospolitej, nie wie nawet wicepremier, minister obrony narodowej.
1: Jeszcze, ale dzisiaj szef padła to informacja, że szef BN-u powiedział, że jest to, że jest ten raport i on zostanie przekazany
2: tak,
1: do prezydenta.
2: Tak, ale czy to tak powinno wyglądać, że premier rzuca jakieś hasła, stwarza jakiś niepokój w społeczeństwie, a osoby, które odpowiadają za to bezpieczeństwo, o tym nie wiedzą. No to jest sytuacja w ogóle skandaliczna, to jest sytuacja niewłaściwa, nigdy nie powinna mieć miejsca. Więc też no tutaj niestety, ale jest obawa tego, czy premier nie chce właśnie czasem celowo dozować te emocje, celowo dozować tymi zagrożeniami, by raz, no przykryć wiele spraw trudnych dla swojego rządu, więc afery, ta nieudolność rządzenia i to, co złego się dzieje w społeczeństwie, a z drugiej strony no też pojawia się niepokój, czy to czasem nie jest jakaś już metoda przygotowania do wprowadzenia może stanu wyjątkowego,
1: pani,
2: nadzwyczajnego.
1: A to się do takiego ruchu?
2: Ja niestety, ale no nie mam zaufania do premiera, jak duża część społeczeństwa rządzą siłowo, przejmują kolejne instytucje siłowo. To jest zamach na demokrację i niestety mogą posunąć się do tego też, żeby widzą, że notowania ich są słabe, więc zechcą na siłę utrzymać władzę i też może być taka sytuacja, że mogą nie dopuścić do wyborów.
1: Ale
2: więc dlatego chcielibyśmy wiedzieć, jak jest faktycznie i chcielibyśmy mieć zaufanie do premiera, ale no, po tym, co się dzieje i z Trybunałem Konstytucyjnym, z
1: ale pani senator, widząc tak, wizytę szefa CIA w Moskwie, widzimy kolejny dron na morzu złapany, widzimy, że te ataki są coraz bliżej polskiej granicy, no to jednak tutaj łączą nam się kropki, i które pozwalają wierzyć w to, że sytuacja jest jednak w jakiś sposób krytyczna. To nie jest wymysł premiera Tuska.
2: No tego właśnie nie wiemy, natomiast wiadomo, że te zagrożenia od pewnego czasu są, no to jest już od jakiegoś czasu są tutaj i te drony, rakiety na terytorium Polski. Dlatego też no, ważne jest przede wszystkim, byśmy wzmacniali tutaj poczucie i swojego bezpieczeństwa. Dlatego też tak ważna jest ta dobra współpraca i sojusz północnoatlantycki i porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. Ta zapowiedź o tym, że będzie stała baza tutaj wojsk amerykańskich w Polsce, to dobra wiadomość. I to jest też tylko i wyłącznie dzięki dobrej współpracy i dobrej pracy pana prezydenta Karola Nawrockiego, bo też wiem, że no niestety, ale rządzący cały czas podważali ten sojusz i tą współpracę. Teraz próbują się pod tym podpisywać, no to dobrze, no przynajmniej, że też na to się zgadzają, bo no to jest tak ważne, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie. Ważna jest dobra tutaj też współpraca z Unią Europejską, ale nikt nie może podważyć, że największym gwarantem naszego bezpieczeństwa jest Sojusz Północnoamerykański i relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
1: A myśli pani, że... Czy jesteśmy bezpieczni? Mówię też to z perspektywy mieszkańca Łomży. Może zadaję też pytanie w imieniu tutaj mieszkańców naszego regionu, bo jesteśmy tak naprawdę niedaleko tej granicy.
2: No myślę, że powinniśmy czuć się bezpiecznie. Ta wojna no, trwa już dosyć długo i wiadomo, że na jakiś tutaj bezpośredni atak na Polskę to jest jednak wojna z NATO i myślę, że jednak Rosja na to się nie odważy. Póki co walczy z Ukrainą i niemniej jednak my powinniśmy robić wszystko, żeby tutaj starać się inwestować właśnie w wyposażenie i w lepsze przygotowanie do obrony naszego kraju.
1: I robimy to wszystko właśnie?
2: No tak jak powiedziałam, no jednak jest duży chaos panuje, więc no, część rzeczy oczywiście jest wykonywana, ale jest też widoczny ten chaos chociażby w nadzorowaniu służb specjalnych, które też powinny skupić się na tym, by przeciwdziałać różnym akcjom sabotażowym, dywersyjnym, a przecież takich mieliśmy dosyć dużo i to również na naszym terenie. A służby pod wodzą ministra Hierwińskiego, no niestety, ale zajmują się walką z opozycją, walką z panem prezydentem, a nie tym, czym powinny przede wszystkim, czyli troską o nasze bezpieczeństwo.
1: Ceny paliwa rosną, pani senator. Donald Tusk mówi, że to w zasadzie wina prezydenta Nawrockiego, bo nie chce podpisać ustawy o podatku nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. To czy prezydent powinien tą ustawę podpisać?
2: No właśnie, to jest kolejny przykład, że ten rząd nie rozwiązuje problemów Polaków, nie stara się ulżyć Polakom, tylko skupia swoją uwagę na walkę z prezydentem. To jest celowe przeciąganie tematu, tak by pokazać, że to niby jest wina pana prezydenta. Oczywiście to jest nieprawda, bo zresztą chyba no wszyscy pamiętamy, mamy to jeszcze i przed oczami, i w uszach, jak Donald Tusk, kiedy był w opozycji, mówił, że on zna się na rządzeniu, on wie, jak obniżyć cenę paliwa i to jest tylko jedna decyzja, by to paliwo było po 5,19. I jak zwykle zawsze podkreślał, że mówi to z pełną odpowiedzialnością, bo to jest takie charakterystyczne zdanie u niego. Więc, a teraz nie robi tego, no bo po prostu wiadomo, że te zyski, bo tu są, trzeba powiedzieć, że ponad 40% ceny z tego paliwa, to jest cena VAT-u, akcyzy, to jest dochody państwa, więc on po prostu ratuje budżet i dziurę budżetową, bo ten deficyt jest ogromny i rośnie na niespotykaną skalę.
1: No i wtedy z tych nadzwyczajnych zysków można byłoby
2: wprowadzić natomiast CPN pan prezydent wskazał już w pierwszym projekcie ustawy wady i błędy i jednocześnie uwagi, jakie należy poprawić w tej ustawie. Mało tego, Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało swój projekt ustawy. Pan prezydent teraz też, tak, PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, też przedstawił projekt ustawy i wystarczy po ten projekt sięgnąć i obniżyć ceny paliwa.
1: Czyli każdy ma swój projekt ustawy, a ostatecznie wyjdzie tak, że to ludzie będą płacić 10 zł.
2: I to jest oczywiście wina rządu i Donalda Tuska, który mógłby jedną decyzją obniżyć cenę paliwa, tak żeby Polakom żyło się lepiej.
1: To jeżeli chodzi o problemy tego rządu, głośno było o problemach w ochronie zdrowia, o Szpitalu Południowym, panu Kasprzyku, który teraz jak gdyby nigdy nic dalej przyjmuje pacjentów i temat ucichł. Czy on jeszcze wróci?
2: Znaczy no przede wszystkim tutaj widać też dokładnie, że działa doktryna Neumanna, która ma się dobrze, że, bo to jest skandaliczne, że ten lekarz Kasprzyk do tej pory nie został przesłuchany. Pamiętamy, więc jeżeli dotyczyło to opozycji, to czy ksiądz Olszewski, czy urzędniczki z ministerstwa zostały wyprowadzane od razu w kajdankach zespolonych, żeby to było widowiskowe i w pamięci jak gdyby utrwalił się obraz, że jest jakaś afera. Co tam oczywiście afery żadnej nie było, bo szybko to zostało zweryfikowane. Natomiast tutaj, gdzie no, widać od razu, że przecież Kasprzyk przyznał się sam, że co najmniej te 500 000 wziął za dużo, czyli okroć szpital. On do tej pory ma się dobrze, pracuje, więc to są sytuacje skandaliczne, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Widać, że prawo działa tylko nierówno, że swoi są chronieni. Natomiast sytuacja w szpitalach jest bardzo zła. To, co wprowadzona jest reforma, tak zwane konsolidacje, łączenia, no niestety, ale to jest droga do likwidowania niektórych oddziałów, a docelowo do likwidowania szpitali i rękami samorządów.
1: Czy o tej trudnej sytuacji w szpitalach już nieraz informowaliśmy i rozmawialiśmy z dyrektorami tych szpitali, no ale to myśli pani, czy ten temat wróci, bo rząd zapowiadał reformę, no nawet z tego powodu, że nic się nie dzieje, odwołano posiedzenie Senatu.
2: No ten nie rząd, mieliście nic do roboty. Rząd i premier Donald Tusk jak zwykle, jeżeli coś się dzieje, więc wychodzi na konferencję, robi tak surową minę i udaje, że od razu będzie ten problem rozwiązywał, podaje jakieś tam radykalne rozwiązania i podkreśla, że będzie to i mówi to, że to będzie z pełną odpowiedzialnością. Natomiast tutaj jak widać nie mają pomysłu na rozwiązanie tego tematu i no, zostało to zdjęte z obrad, dlatego posiedzenia Senatu nie było tego 1 września.
1: No ale wy tutaj też jako środowisko Prawa i Sprawiedliwości przyłożyliście ręce do tego, bo kiedy temat był bardzo głośny, to postanowiliście zająć się sami sobą, czyli gdzieś prezes Kaczyński kazał podpisać lojalki, że żadnego stowarzyszenia być nie może. I wybraliście walkę wewnętrzną zamiast podgrzewać jeszcze temat ochrony zdrowia.
2: Znaczy, no to nie Prawo i Sprawiedliwość wybrało taką drogę, to jednak posłowie obecnej formacji Rozwój Plus zdecydowali, że chcą iść swoją drogą.
1: Ale najpierw ktoś ich wypchnął,
2: nie, absolutnie nikt ich nie wypchnął.
1: Tak.
2: Nie, panie redaktorze, oni robili wszystko, żeby zostać wykluczonym z Prawa i Sprawiedliwości, bo mogli robić to wszystko w ramach naszej formacji, a tego robić nie chcieli. Nie, no właśnie tego robić nie chcieli i za wszelką cenę chcieli iść swoją drogą, dlatego tak się stało. No też, tak jak już widać teraz, no bardzo źle się stało, bo ten wszystkie sondaże, które pokazują, że ich elektorat to jest elektorat Prawa i Sprawiedliwości. O tyle mamy mniejsze notowania. Oni w ostatnim sondażu nawet są pod progiem wyborczym, więc no niestety, ale jest to działanie na rzecz Koalicji Obywatelskiej, a nie Prawa i Sprawiedliwości, więc to niedobrze się stało.
1: To już na koniec, pani poseł, żeby pani miała do wyboru korzystać z diety planetarnej, to pani by korzystała z takich posiłków właśnie, jakiś kotlet z fasoli na przykład, burger z fasoli.
2: To jest kolejne dziwactwo minister Nowackiej, bo to, że wprowadzamy do stołówek więcej warzyw, owoców, to jest bardzo dobre i to było od dawna. Natomiast dieta powinna być właśnie przede wszystkim dietą zbilansowaną i też no, dostosowaną do potrzeb dzieci. Więc jak najwięcej warzyw, owoców, tak, ale nie znów zakazy, że tylko dwa razy w tygodniu mięso, że tylko taki wywar zupy. To powinno być zostawione rodzicom. To jest rola rodziców od wprowadzania jakiejś tam ideologii już, bo tutaj jednak trzeba powiedzieć, że to jest podszyte też ideologią. Natomiast już są sygnały, że niestety dzieci nie chcą jeść, że duża część dzieci jest głodna, że wzrosły koszty obiadów, że dużo żywności jest wyrzucane, więc jest marnotrawstwo żywności. To jest oczywiście niepotrzebne w taki sposób, ale cóż, no, minister Nowacka nie liczy się zupełnie z wolą rodziców, ani przy wychowaniu, ani przy ustalaniu zasad, które powinny dotyczyć tylko i prawo powinny mieć tylko i wyłącznie rodzice.
1: No mi mówiąc szczerze, gdyby ktoś kazał jeść kotleta z fasoli w podstawówce, no to no, nie tknąłbym nawet tego kotleta.
2: No właśnie. Więc tutaj no, to jest, tak jak powiedziałam, kolejne dziwactwo minister Nowackiej, która na siłę próbuje wprowadzać swoje zasady. Tak samo jest właściwie ze wszystkim. No, ona wprowadziła na siłę, że będzie zakaz prac domowych, co dla mnie no, jest totalną bzdurą, bo o tym powinni decydować nauczyciele. Oni widzą, kiedy jest taka potrzeba. Na siłę wprowadziła wychowanie zdrowotne, bo rodzice nie chcieli tego przedmiotu, bo też trzeba powiedzieć, że te treści one były w różnych innych przedmiotach. To nie jest, że raptem coś nowego...
1: Tylko je zebrano w jeden taki przedmiot.
2: Tak, ale skoro rodzice tego nie chcieli, więc powinno być to uszanowane. Natomiast minister Nowacka no, mówi, że rodzice są zmorą szkoły, więc tak traktuje, że rodzice nie mają nic do powiedzenia, ono wszystko wie najlepiej. No tak nie powinno być. Powinniśmy traktować z szacunkiem i oczywiście rodzice powinni mieć prawo w wychowaniu swoich dzieci, ale także o tym też powinni móc decydować, czego uczą się ich dzieci.
1: Senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka była gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę, pani senator.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
5: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
3: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest 10:00. W imieniu Wiktorii Małsz zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
2: Stała baza wojsk USA w Polsce coraz bardziej realna. Marsz Pamięci Sybiru przeszedł wczoraj ulicami Łomży. Na koniec sprawdzimy, co przygotował skansen kurpiowski w Nowogrodzie na zbliżający się weekend. To bardzo dobra wiadomość, mówi szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz o zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Prezydent USA ogłosił wczoraj, że w tej sprawie dokonuje się znaczący postęp, ale nie podał żadnych szczegółów. Zastrzegł też, że decyzja jeszcze nie zapadła. Szef MON dodaje, że obecność wojsk USA to inwestycja w nasze bezpieczeństwo.
3: Dlatego zainwestujemy, dość wielka inwestycja, wydatek, który jest inwestycją. Jesteśmy gotowi i trwają zespoły, posiedzenia zespołów negocjacyjnych. Z naszej strony pan minister Zalewski, pan Cappelletti ze strony amerykańskiej był w Polsce z sekretarzem Dinano. Za tydzień będę rozmawiał o tym w Waszyngtonie z sekretarzem wojny Pittem Hegsethem. Bardzo ważna informacja wczoraj od prezydenta Trumpa.
2: Donald Trump nie podał wczoraj żadnych szczegółów, ani terminu, ani wielkości bazy, ani kosztów. Nie wiadomo też, ilu amerykańskich żołnierzy miałoby w niej stacjonować.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Po raz kolejny mieszkańcy Łomży i okolic oddali hołd setkom tysięcy Polaków, którzy po sowieckiej agresji 17 września 1939 roku zostali wywiezieni w głąb Związku Radzieckiego. Ulicami miasta przeszedł wczoraj 7 Marsz Pamięci Sybiru. Delegacje złożyły też kwiaty pod tablicą pamiątkową przy dworcu PKS oraz pod pomnikiem Sybiraków w Dolinie Pamięci. Prezes łomżyńskiego oddziału Związku Sybiraków Danuta Komorowska cieszyła się, że wielu mieszkańców pojawiło się, by oddać hołd ofiarom sowieckich represji.
4: Cieszymy się bardzo, że tyle osób przybyło oddać hołd. Jesteśmy po prostu przeszczęśliwi. Każdego roku przybywa jeszcze szkół, sztandarów, instytucji, gości. Cały czas apelujemy o to, żeby przyjść, żeby przybyć, oddać hołd Sybirakom. Marsz jest takim swoistym również pogrzebem dla Sybiraków, którzy tam nie mieli tego pogrzebu na Sybirze. Ich ciała często były wyrzucane z pociągu. Sań były zakopywane w tajdze, w piaskach Kazachstanu, więc tutaj dzisiaj jakby oddajemy im wszystkim hołd.
2: Współorganizatorem obchodów było miasto Łomża. Wiceprezydent Piotr Sardyński dziękował środowiskom sybirackim za kultywowanie pamięci o tragedii ich rodzin.
5: Jesteśmy wdzięczni im, że tą pamięć przekazują, że również ich rodziny, potomkowie, ich dzieci, wnukowie również tą pamięć przekazują, dbają, aby kolejne pokolenia nie zapomniały o tej wielkiej ofierze, o tym, co wydarzyło się właśnie na skutek sowieckiej napaści. To bardzo budujące, że było dzisiaj wiele delegacji, wiele pocztów sztandarowych, mnóstwo młodzieży, bo to bardzo ważne, aby ta pamięć również w tym najmłodszym pokoleniu pozostała.
2: 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na tereny wschodnie II Rzeczypospolitej, która wciąż broniła się przed atakiem Niemiec. Na pamiątkę tamtej agresji 17 września obchodzony jest w Polsce Światowy Dzień Sybiraka.
0: Po więcej informacji zapraszamy na www.radionadzieja.pl.
2: Dwóch kandydatów na jedno miejsce. Po 3 latach posłowie mają uzupełnić wakat w prezydium Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło kandydaturę Marcina Ociepy, Rozwój Plus Marcina Horały.
6: Kluby mają decydować, kogo poprzeć podczas swoich porannych posiedzeń. Stąd trudno przewidzieć, który z Marcinów, Chorała czy Ociepa, uzupełni wakat w prezydium Sejmu.
7: Warto zachować ten parytet, zachować się przyzwoicie i tutaj pozwolić na nowe rozdanie Sejmu w zgodzie, jeśli chodzi o podział prezydium.
6: Przekonuje Marcin Ociepa. Do tej pory kandydatką PiSu na wicemarszałka Sejmu była Elżbieta Witek, która przepadła w głosowaniu na początku kadencji. Zmiana stanowiska zaszła po rozłamie w PiSie, na co uwagę zwraca Marcin Chorała z Rozwoju Plus.
8: Gdyby była wola, żeby się spotkać, porozmawiać, może wypracować z kandydata, którego wspólnie moglibyśmy poprzeć, to pewnie by tak było. No niestety nie było nawet woli, żeby poprzeć wniosek o poszerzenie prezydium.
6: Na początku tej kadencji Sejm uchwałą określił, że będzie 6 wicemarszałków.
2: Relacjonowała Małgorzata Naukowicz. Miłośnicy tradycyjnego rękodzieła będą mogli poznać tajniki kurpiowskiej koronki. W najbliższy weekend Muzeum Skansen Kurpiowski imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie zaprasza ponownie na spotkanie z cyklu Soboty i Niedziele z twórcami ludowymi. Zajęcia poprowadzi twórczyni ludowa Czesława Samsel. Do udziału zaprasza Ewa Białczak, kierownik działu upowszechniania i edukacji.
9: Już w najbliższy weekend, 19 i 20 września, zapraszamy do Muzeum Skansenu Kurpiowskiego imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie na bezpłatne warsztaty tworzenia kurpiowskiej serwetki koronkowej z twórczynią ludową Czesławą Samsel. W sobotę spotkanie skierowane jest do dzieci, a w niedzielę do dorosłych.
2: Warsztaty rozpoczną się o godzinie 14 i potrwają do 17. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
1: I jak na razie za oknem całkiem przyjemnie. Słońce wygląda zza chmur, maksymalnie dziś na termometrach 20 kresek, ciśnienie 1014 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
10: Zapraszamy na reklamy.
0: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
12: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
11: Co?
12: A mleko i śmietanę kupiłeś?
11: Tak, mazurski smak.
12: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
11: Tak, mazurski smak.
12: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
11: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
13: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
10: Po reklamie.
1: Godzina 10:00. Muzycznie rozpoczynamy na antenie Radia Nadzieja. Still Love.

0: Wspólnotę siłą i nadzieją Kościoła to hasło tegorocznego Dnia Jedności, które już jutro odbędzie się w Ostrowie Mazowieckiej. Spotkanie to ma zgromadzić przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających w diecezji. Będzie to także okazja do podziękowania za 100 lat istnienia diecezji łomżeńskiej, a także do spotkania osób, które na co dzień angażują się w życie Kościoła, mówił Radiu Nadzieja ksiądz Andrzej Surdykowski z Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowie Mazowieckiej.
1: Powoli kończymy jubileusz stulecia naszej diecezji łomżeńskiej. Z tej racji jako Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżeńskiej wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego zapragnęliśmy, aby odbyło się takie spotkanie wszystkich wspólnot naszej diecezji łomżeńskiej, czyli wszystkie grupy parafialne, wspólnoty, stowarzyszenia. Spotkamy się wspólnie, aby stanąć przed Panem Bogiem w dziękczynieniu, w uwielbieniu, ale też na wspólnej modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego.
0: Dzień Jedności rozpocznie się o godzinie 10 w hali Mosira. To jest Radio Nadzieja w piątek, 23 minuty po 10.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Marcin Horała, nowym wicemarszałkiem Sejmu. Polityk zaproponowany przez Rozwój Plus pokonał w głosowaniu zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość Marcina Ociepę. Więcej o tym temacie powiemy w wiadomościach Radia Nadzieja już za 8 minut. A teraz muzycznie jeszcze trochę wakacyjnego klimatu i Sylwia Grzeszczak.

0: Na zegarach Radia Nadzieja jest 11. To czas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Marcin Horała został nowym wicemarszałkiem Sejmu. Polska gotowa na ewentualną obronę granic przed Rosją, oceniają eksperci. Nowe miejsce schronienia powstanie w Kolnie. Miasto planuje jego budowę. Marcin Horała wicemarszałkiem Sejmu. Posła Rozwoju Plus poparły 254 osoby. Jego kontrkandydata Marcina Ociepę z Prawa i Sprawiedliwości 167 osób.
2: Po przedstawieniu sylwetek kandydatów na wicemarszałka Sejmu odbyła się krótka dyskusja. Marcina Horałę poparła między innymi Koalicja Obywatelska. To nie jest dla nas łatwy wybór, mówił Sławomir Nitras.
3: To jest wybór, powiem to, między dżumą a cholerą. Ta dżuma, panie Kaczyński, jest w takim bardzo późnym stadium, a ta cholera jest na wczesnym stadium.
2: Przemysław Czarnek zwracał się do szefa klubu Rozwój Plus Łukasza Schreibera, który prezentował kandydaturę Marcina Horały.
4: Twój apel zostanie wysłuchany przez postkomunistycznego marszałka Czarzastego, który poprze waszego kandydata. Niestety wstyd na całą Polskę.
5: Ostatnio w sprawie Berka się pomyliłem.
6: Panie Błaszczak, karma wraca. My dobrze pamiętamy, jakie były standardy w PiS-ie 11 lat temu.
2: Krzysztof Paszek z PSL-u przypomniał, że w 2015 roku rządzący wówczas PiS nie zgodził się, by ludowcy mieli przedstawiciela w prezydium Sejmu.
1: Relacjonowała Małgorzata Naukowicz.
7: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Polska jeszcze niedawno nie była przygotowana, lecz teraz jesteśmy gotowi do ewentualnej obrony granic przed Rosją, mówi komentator rozerwy Maksymilian Dura, ekspert Defense 24. Podkreśla, że Polacy poważnie traktują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i stosują się do procedur.
8: W tej chwili półtora miesiąca wystarczyło, żeby te procedury zaczęły działać. Oczywiście one nie działają jeszcze wszędzie tak, jak powinny, ale proszę mi wierzyć, ja jestem w ogóle zachwycony tym działaniem służb oraz to, w jaki sposób się to odbywa, bo naprawdę zaczęto podchodzić do tego bardzo poważnie. Ja już nie mówię tutaj o szkołach, ale mówię tutaj o w ogóle podejściu ludzi. Wcześniej ludzie mówili, po co jest to RCB, po co są te alarmy. Wreszcie zrozumieliśmy, że ta wojna zbliża się do naszych granic i trzeba reagować, także ta reakcja jest dobra.
1: Wczoraj mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB ostrzegające przed zagrożeniem z powietrza. W regionie uruchomiono również syreny alarmowe. Jak przekazało wojsko, około 4 km od polsko-ukraińskiej granicy spadł lub został zestrzelony dron. Pięćdziesiąt 57 punktów schronienia wyznaczono dotychczas na terenie miasta Kolno. To miejsca, w których mieszkańcy mogą się tymczasowo ukryć w przypadku zagrożenia. Nie są to schrony, które zapewniają pełną ochronę, ale obiekty mogące zapewnić doraźne bezpieczeństwo. Miasto jednak planuje budowę miejsca schronienia przy lądowisku, mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda.
9: Bo takich prawdziwych miejsc schronienia to praktycznie mamy jedno. Natomiast my będziemy tworzyli pierwsze miejsce, mamy nadzieję, że otrzymamy na to pieniądze, to jest miejsce przy lądowisku helikoptera, przy szpitalu ogólnym. To jest miejsce, które będzie magazynem, a jednocześnie będzie miejscem schronienia personelu na przykład szpitala, być może dla części ludności z tego osiedla, ale będzie również sztabem kryzysowym, bo przecież w czasie jakiejkolwiek katastrofy, wojny, kataklizmu, no musi ktoś zarządzać sytuacją.
1: Budowa nowych miejsc schronienia to jednak proces rozłożony w czasie. Jak podkreśla burmistrz Kolna, nie da się w ciągu kilku lat stworzyć dużej liczby takich obiektów.
9: Też się nie da zapewnić wszystkim mieszkańcom w ciągu kilku lat miejsc schronień. To jest proces, który zajmie kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Państwa, które o tym naprawdę myślały, takie jak Finlandia, narzucały sobie rygor może 40 lat temu już, że każdy, kto budował dom, musiał tak go zaprojektować, żeby pod tym domem było miejsce schronienia. On był tak zaprojektowany, że ta piwnica, która była, no nie musiała być pod całym domem, wyposażona we wszystkie elementy, które spełniały standardy miejsca schronienia.
1: Pełną listę punktów schronienia można zobaczyć na stronie Urzędu Miasta Kolno.
7: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ponad 200 milionów złotych zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych za 2026 rok trafiło już do podlaskich rolników. W tym roku wypłaty rozpoczęły się o ponad miesiąc wcześniej niż w latach ubiegłych. Jest to odpowiedź na apele środowiska rolniczego, mówi Adam Frankowski, dyrektor podlaskiego oddziału regionalnego ARiMR w Łomży.
10: Wielu gospodarzy w ostatnich miesiącach poniosło straty i wcześniejsze przekazanie środków ma na celu pomoc w bieżącym funkcjonowaniu gospodarstw, pokryciu także kosztów produkcji, czy też przygotowaniu się do kolejnego sezonu. W obecnej sytuacji ekonomicznej rolnictwa każda możliwość poprawy płynności finansowej gospodarstwa jest istotna.
1: Kwota przyznanych zaliczek w województwie podlaskim wynosi blisko 650 milionów złotych.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: A jeśli chodzi o pogodę, to dziś raczej nie mamy powodów do narzekania. Termometry pokazują w Podlaskiem od 15 do 18 stopni. Momentami może nieco mocniej zawiać, więc zabieramy ze sobą lekką kurtkę. Sobota zapowiada się słonecznie.
7: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.

raz kolejny mieszkańcy Łomży i okolic oddali hołd setkom tysięcy Polaków, którzy po sowieckiej agresji zostali wywiezieni w głąb Związku Radzieckiego. Wczoraj ulicami miasta przeszedł 7 Marsz Pamięci Sybiru. Delegacje złożyły też kwiaty pod tablicą pamiątkową przy dworcu PKS, a także pod pomnikiem Sybiraków w Dolinie Pamięci. Prezes łomżeńskiego oddziału Związku Sybiraków Danuta Komorowska nie ukrywała zadowolenia z tego, że wielu mieszkańców pojawiło się, by oddać hołd ofiarom sowieckim.

0: agresji.
1: Cieszymy się bardzo, że tyle osób przybyło oddać hołd. Jesteśmy po prostu przeszczęśliwi. Każdego roku przybywa jeszcze szkół, sztandarów, instytucji, gości. Cały czas apelujemy o to, żeby przyjść, żeby przybyć, oddać hołd Sybirakom. Marsz jest takim swoistym również pogrzebem dla Sybiraków, którzy tam nie mieli tego pogrzebu na Sybirze. Ich ciała często były wyrzucane z pociągów, z sań. Były zakopywane w tajdze, w piaskach Kazachstanu, więc tutaj dzisiaj jakby oddajemy im wszystkim hołd.
0: Współorganizatorem obchodów było miasto Łomża. Wiceprezydent Piotr Serdyński dziękował środowiskom sybirackim za kultywowanie pamięci o tragedii ich rodzin.
2: Jesteśmy wdzięczni im, że tą pamięć przekazują, że również ich rodziny, potomkowie, ich dzieci, wnukowie również tą pamięć przekazują, dbają, aby kolejne pokolenia nie zapomniały o tej wielkiej ofierze, o tym, co wydarzyło się właśnie na skutek sowieckiej napaści. To bardzo budujące, że było dzisiaj wiele delegacji, wiele pocztów sztandarowych, mnóstwo młodzieży, bo to bardzo ważne, aby ta pamięć również w tym najmłodszym pokoleniu pozostała.
0: Z kolei członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Pierunek mówił o wielu krzywdach, jakich Polacy doznali od sąsiada ze wschodu.
3: Chcemy upamiętnić to wydarzenie 17 września, napad Sowietów na Polskę. To się wszystko powtarza. Zawsze mieliśmy z nimi trudną historię, ale to, co stało się do 17 września, było chyba najbardziej wyraziste. Rozpoczęły się wywózki Polaków do Rosji, później Katyń, później komunizm w Polsce. To tak mniej więcej wygląda. Historia zła, historia powtarzająca się. Miejmy nadzieję, że nie powtórzy się po raz kolejny.
0: Na ciężki los mieszkańców regionu po wkroczeniu Armii Czerwonej zwrócił uwagę starosta łomżyński Lech Szabłowski.
4: Dla nas ten czas 17 września 1939 roku bardzo bolesny. Dla nas tutaj Łomżyniaków, dla mieszkańców ziemi łomżyńskiej, bo taki bezprecedensowy najazd Armii Sowieckiej tutaj na Polskę, no i te wywózki. W związku z tym naszym obowiązkiem jest pamiętać o tych tragicznych wydarzeniach i przypominać, aby nie dopuścić do powtórzenia się historii.
0: Dr Krzysztof Sychowicz, dyrektor białostockiego oddziału IPN, przypomniał straszliwe konsekwencje sowieckiej agresji.
5: 17 września, niektórzy mówią 4 rozbiór Polski, ale w rzeczywistości coś chyba o wiele gorszego, ponieważ agresja sowiecka zapoczątkowała bezprzykładny terror wobec ludności polskiej na tak zwanych Kresach, a w rzeczywistości na wschodnich terenach II Rzeczypospolitej, państwa polskiego. Przecież w pierwszych dniach ofiarą tych działań padli zarówno żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, jak też obrońcy Grodna.
0: Oddanie hołdu Sybirakom to nasz obowiązek, tak mówił obecny na wczorajszych obchodach radny województwa podlaskiego Marek Olbryś.
6: Obowiązek nas dorosłych, młodzieży, bo trzeba pamiętać, to nie chodzi o jakąś zemstę, o jakąś nienawiść do tych, którzy nas mordowali, ale żeby pamiętać i żeby to była przestroga, że trzeba w życiu być uczciwym, dobrym człowiekiem, ale też mieć w sercu narodowość, państwo polskie i trzeba wszystko robić, żeby Polska była niezależnym, wolnym państwem.
0: To bardzo ważne, że frekwencja na obchodach jak co roku dopisała, zauważył dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży Dariusz Domasiewicz.
7: Pogoda dopisała, jak widać, jest bardzo, bardzo dużo mieszkańców. Jest to ważna data, bardzo taka dla Polaków istotna, bo tak naprawdę od tamtego czasu cały czas czuliśmy te piętno potem chociażby komunizmu i jak co roku stawiamy się w tym miejscu, czcimy pamięć osób, szczególnie tych, którzy tam zginęli.
0: Osobistą historią związaną z deportacją swoich przodków podzielił się z naszym reporterem łomżyński radny Marcin Mieczkowski.
8: Moja babcia razem ze swoimi rodzicami, siostrami została wywieziona w tej czwartej wywózce. Wrócili szczęśliwie, dzięki Bogu. Tak naprawdę nie wrócił tylko pradziadek mój. Został pochowany tam tak naprawdę w Kazachstanie, bo oni nie zostali wywieźli stricte na Syberię, ale do Kazachstanu, jakieś 4000 kilometrów stąd. No więc to taka osobista historia i tutaj trzeba pamiętać o tym, utrwalać tę pamięć. Cieszę się, że dużo ludzi dzisiaj, takich młodych, przede wszystkim osób, przyszło z pocztami sztandarowymi.
0: 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na tereny wschodnie II Rzeczypospolitej, która wciąż broniła się przed atakiem Niemiec. Na pamiątkę tamtej agresji 17 września obchodzony jest w Polsce Światowy Dzień Sybiraka. Podczas II wojny światowej Sowieci deportowali w głąb ZSRR około 350 tysięcy obywateli Polski. Jak wyglądały te wczorajsze obchody w Łomży, to można zobaczyć na naszym Facebooku, a także stronie radionadzieja.pl.

Nie wiem jak Państwo, ale mnie takie utwory wprowadzają w naprawdę dobry nastrój. Jest uśmiech i weekend już za horyzontem, przed horyzontem. Za 10 minut audycja Słowo o Słowie na naszych zegarach. 27 minut do godziny 12.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Jarosław pyta, czy mówi się jeden z pięcioraczków, czy jedno z pięcioraczków. Mamy z żoną, pisze pan Jarosław, problem, choć my mamy akurat tylko właśnie dwójkę czy dwoje bliźniąt. Dwójkę oczywiście można powiedzieć, tak jak piątka pięcioraczków można powiedzieć, to takie trochę bardziej familiarne, ale też można powiedzieć dwoje bliźniąt albo pięcioro pięcioraczków, choć było to oczywiście powtórzeniem i takie powtórzenia nie zawsze tolerujemy. Jeżeli to są tylko chłopcy, to moglibyśmy powiedzieć jeden z pięcioraczków. Jeżeli to jest chłopiec, ale oprócz niego są jeszcze dziewczęta w tej licznej grupie dzieci, to wolałbym chyba powiedzieć jedno z pięcioraczków, bo to odnosi się do tego, jakie są te pięcioraczki. Pięciu chłopców, jeden, zatem, a jeżeli różne płcie, no właśnie, czy jest liczba pojedyncza od pięcioraczek? No nie mówimy tak na ogół. Nie mówimy pięcioraczek, tylko właśnie jeden z pięcioraczków albo dwoje z pięcioraczków. Czy jedno z pięcioraczków właśnie. Pięcioraczek właściwie nie istnieje. Mogłoby to być pięcioracze, tak jak bliźnię. No ale raczej takiego słowa nie oczekujemy. To bliźnie, dwójka bliźniąt, dwoje bliźniąt albo dwa bliźniaki, jeśli chłopcy od biedy jeszcze, czy dwóch bliźniaków. Tutaj mamy wiele różnych wyborów, a tu radziłbym jednak jedno z pięcioraczków.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według Twego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Od grobu świętego Wojciecha pytam więc, czy wolno nam odrzucić prawo chrześcijańskiego życia, które głosi, że tylko ten przynosi owoc obfity, kto umiera dla wszystkiego, co nie Boże, to dla dobra bracia umiera, jak ziarno rzucone w ziemię, tu, z tego miejsca. Powtarzam wołanie z początku mego pontyfikatu. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Imię poszanowania praw człowieka, w imię wolności, równości, braterstwa, w imię międzyludzkiej solidarności, w imię miłości wołam. Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Dlatego mur, który wznosi się dzisiaj w serca, mur, który dzieli Europę, nie urunie bez nawrotu ku Ewangelii. Bez Chrystusa nie można budować trwałej jedności. Odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy, od wielkiego bogactwa minionych wieków, jakże można zliczyć na zbudowanie wspólnego domu dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ognie Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej, będącej owocem miłości Boga. O taką właśnie rzeczywistość zabiegał święty Wojciech. Za taką przyszłość oddał swe życie. On też dzisiaj nam przypomina, iż nie można zbudować nowego porządku bez odnowionego człowieka, tego najmocniejszego fundamentu każdego społeczeństwa.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: A to siostry Melosik na antenie Radia Nadzieja. 27 minut po godzinie 12. Małżeństwo rodzi życie. Pod takim właśnie hasłem 26 i 27 września na Jasnej Górze odbędzie się 42. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin. Jak zaznacza dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin ksiądz Robert Wielądek, na Jasną Górę pielgrzymi przyjeżdżają nie jako rodziny idealne, ale ze swoją codziennością, z radościami, pytaniami, ale także kryzysami.
1: Mamy tego świadomość, że małżeństwo i rodzina to nie są rzeczywistości łatwe. Są piękne, ale bywają również kruche. I myślę, że mamy tego świadomość, że potrzebujemy miejsc, w których możemy na nowo przypomnieć sobie, po co jesteśmy i skąd czerpać siłę do wspólnej drogi. I na pewno w Polsce dla nas takim miejscem szczególnym jest Jasna Góra. Miejsce, gdzie nie przyjeżdżamy tam jako rodziny idealne, ale przyjeżdżamy z tym, czym naprawdę często żyjemy. Przyjeżdżamy z naszą radością, z wdzięcznością, ale przewozimy również nasze zmęczenie, nasze pytania, może kryzysy. Chcemy to wszystko przynieść przed oblicze Matki Bożej i jeszcze raz powierzyć Bogu nasze małżeństwa, nasze dzieci, nasze rodziny.
0: Pielgrzymka rozpocznie się w sobotę, 26 września, mszą świętą w kaplicy cudownego obrazu. W programie znalazły się także Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, Apel Jasnogórski, konferencje oraz modlitwa różańcowa. Centralnym punktem niedzielnych uroczystości będzie msza święta na szczycie jasnogórskim, podczas której małżonkowie odnowią swoje przyrzeczenia małżeńskie.

0: A już za 8 minut Ania Czytowska zabierze Państwa w swój świat literatury. Jak w każdy piątek o 12.40 zapraszamy na Ministerstwo Książek.
1: Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Ministerstwo Książek.
1: Magdalena Makarowska jest psychodietetyczką, dietetyczką kliniczną i bariatryczną, wspierającą szczególnie kobiety w odzyskiwaniu zdrowia. Łączy najnowsze badania medyczne z doświadczeniem wieloletniej pracy z pacjentami, praktykowaniem uważności wobec potrzeb swojego organizmu i stylu życia. Żyjemy coraz dłużej, ale niekoniecznie cieszymy się dobrym zdrowiem. Tymczasem naturalne starzenie się naszego organizmu wcale nie musi przebiegać gwałtownie, boleśnie czy chorobliwie. Mamy w naszych głowach i rękach instrumenty, które pozwolą nam cieszyć się długowiecznością w dobrej formie. I o tym jest książka Magdaleny Makarowskiej Dieta mitochondrialna, wydana przez Znak jednym słowem. Jak pisze autorka we wstępie, nie znajdziesz tu listy zakazów ani uciążliwych planów, lecz konkretne, praktyczne rady, które możesz wprowadzać w życie krok po kroku, spokojnie, uważnie i z troską o siebie. Nie popieram nadmiernych ograniczeń żywieniowych, ścisłego liczenia kalorii ani czynienia z diety źródła frustracji. Jedzenie ma odżywiać, a nie utrudniać życie. Powinno sycić, lecz również łagodzić stres i sprawiać przyjemność. Praktykowanie zdrowej diety powinno być nie chwilowym zrywem, ale naturalnym sposobem odżywiania się na co dzień. Nie obiecuję wiecznej młodości, ale jej realne wydłużenie, pisze autorka. I proponuje dietę mitochondrialną, Mito Longevity, opartą na czterech filarach. Po pierwsze, to niski indeks glikemiczny. Preferowanie węglowodanów, które uwalniają glukozę stopniowo, co zapewnia dostarczanie energii w sposób równomierny. Po drugie, dieta śródziemnomorska, więc preferowanie roślinnej bazy posiłków, używanie zdrowych tłuszczów i przyjemny styl spożywania posiłków. Po trzecie, dieta przeciwzapalna, polegająca na gaszeniu przewlekłych stanów zapalnych w organizmie poprzez wybór składników, które to umożliwiają. Po czwarte, równowaga białkowa, czyli wybór wartościowych źródeł białka i równomierne rozłożenie go w posiłkach w ciągu dnia. Efektem jest lepsze życie z większą energią i regeneracją, odpornością i opóźnienie biologicznego procesu starzenia się. Do tego dostajemy protokół MitoSmart, a więc sen, uważność, relacje, ruch i wspomniana troska o odżywianie. Żeby zachować młodość i witalność, nie jest potrzebny skalpel, ale właściwe podejście do swojego zdrowia. Co nie jest dziś łatwe, bo jeśli spojrzymy na składy tego, co jemy, możemy się przerazić. Autorka porównuje życie swoje i swojej siostry. Młodszej siostry, która dorastała w erze zupek w proszku i napojów w plastikowych butelkach. No i puszystych chałek ze sklepu. Autorka i jej brat dorastali biegając po polach i łąkach. Jej dzieciństwo miało smak prostoty ziemi i mleka prosto od krowy. Efekt? Siostra ma sporo dolegliwości ze strony układu pokarmowego, nadwrażliwości i alergie. Nowoczesność nie zawsze nam służy. To, jakich nawyków żywieniowych nabierzemy w dzieciństwie, zostanie z nami na lata. Są regiony na świecie, gdzie ludzie żyją dłużej niż gdzie indziej. To Okinawa w Japonii, Sardynia we Włoszech i jedno z miast w Kalifornii. Okazuje się, że odpowiada za to prosty i harmonijny styl życia. Umiarkowany codzienny ruch, taki jak spacery czy praca w ogrodzie, silne więzi społeczne, życie w zgodzie z rytmem natury, lekka roślinna dieta, utrzymywanie prawidłowej masy ciała, unikanie używek, umiarkowane jedzenie, żadne supermoce. A co z dietą? Znajdziemy w książce informacje, jakie węglowodany nam służą, jak wybierać odpowiednie tłuszcze, ile kawy pić, bo picie kawy sprzyja długowieczności, w końcu jak komponować talerz. I tu bierzemy produkt białkowy o wielkości otwartej dłoni, warzywa w ilości 2-3 razy większej niż białko, w końcu produkt zbożowy wielkości połowy dłoni. Zdziwieni, że węglowodany nie dominują? No właśnie. A jeśli potrzebują Państwo podpowiedzi, to są tu też przepisy. Bardzo podobało mi się to w tej książce, że najpierw mamy opis programu Mito Longevity, filozofię działania i życia, a przepisy są uzupełnieniem. Bez zrozumienia sensu tego stylu życia, przepisy w końcu gdzieś nam przepadną. Potrzebujemy dziś takiego programu, potrzebujemy zmiany stylu życia, żeby żyć dłużej, zdrowiej i lepiej. Dieta mitochondrialna to książka wydana przez Znak jednym słowem.
0: Ministerstwo Książek.
1: Drogie mamy, weźcie głęboki oddech, usiądźcie spokojnie i pomyślcie o sobie i swoim macierzyństwie jako wystarczającym. Ze wszystkimi jego blaskami i cieniami, radością, niepokojem, trudami i lękiem. Usiądźcie i wsłuchajcie się w siebie, w to, co o waszym byciu mamą mówi wam głowa i serce. Wasze, nie czyjeś, znalezione w rolce w internecie, w słowach doradców, którzy może i chcą dobrze, ale różnie to wychodzi. Wasze, a nie te bolesne, usłyszane na sali porodowej czy poporodowej. Wasze, a nie te, którymi się karmimy, porównując i katując. Odzyskajmy dla siebie nasze macierzyństwo, a pomoże w tym książka Martyny Piotrowskiej Mamo, oddychaj spokojnie, wydana przez wydawnictwo Mando. Autorka jest psychoterapeutką i specjalistką okołoporodową, pracującą z kobietami doświadczającymi trudności w macierzyństwie. Sama jest mamą dwóch synów i opisuje swoje macierzyńskie doświadczenia, łącznie z tymi najtrudniejszymi, jak depresja poporodowa, która nie jest wymysłem i mam nadzieję, że już nie jest tak traktowana. Podobnie jak baby blues, który dotyka tak wielu z nas. Przecież chciałyśmy naszych dzieci, dlaczego więc po porodzie mamy ochotę płakać i czujemy się, jakby za rogiem czaiło się zagrożenie? Dlaczego boimy się zająć naszym nowonarodzonym dzieckiem, chociaż czytałyśmy, że instynkt macierzyński zrobi za nas wszystko? Otóż nie zawsze zrobi, a ta książka jest po to, żebyśmy spojrzały na siebie łagodniej. Martyna Piotrowska napisała tę książkę, cytuję, dla czułej mamy, która jest w każdej z nas i czasem potrzebuje wsparcia, ale nie zawsze wie, jak po nie sięgnąć. Dla mamy wrażliwej, która chciałaby się mniej przejmować, odpuścić, ale rzeczywistość nieustannie stawia jej wyzwania. Dla mamy zaabsorbowanej, która chciałaby zadbać o swoje emocje. Napisałam tę książkę dla każdej mamy, która chce zobaczyć siebie wyraźniej, przyjrzeć się sobie, swoim granicom, poszerzyć perspektywę, która chce być mamą autentyczną, mającą do siebie zaufanie i żyjącą w zgodzie ze sobą. Taką, która nie boi się własnych błędów, gdyż umie je naprawić i być dalej w dobrej relacji z dzieckiem. Martyna Piotrowska zaprasza nas do spotkania się ze swoim macierzyństwem, nie w poszukiwaniu ideału, ale bycia wystarczającą. Czasem nie potrafimy nazwać emocji, które są w nas i czasem wprowadzają w dezorientację. Czy powinnam tak czuć? Mam wyrzuty sumienia, że tak czuję. Tymczasem to nasze czucie jest ważną informacją i autorka pozwala nam sięgnąć do sedna. Bycie mamą zmienia. Nawet jeśli wydaje się, że da się żyć z dzieckiem jak do tej pory, to może i da się robić wszystko jak do tej pory, ale jak zauważa autorka, raczej na raty, spełniając potrzeby malucha, któremu pierwsze miesiące czy lata są podporządkowane. Co z tymi emocjami? Cóż, one w nas są. Pojawiają się i mamy do nich prawo. Jako matki mamy prawo do złości i frustracji wobec swojego dziecka, co często okupione jest wyrzutami sumienia. Mamy, które spotyka Martyna Piotrowska w gabinecie, odczuwają złość i są tym przerażone, bojąc się, że nie nawiążą przez to więzi z dzieckiem. Tymczasem emocje mówią nam o granicach i o potrzebach. Tak, jako mamy wciąż je posiadamy. Jak się w te emocje wsłuchać i pozwolić, by pomogły nam wzrastać? O tym też przeczytamy w tej książce. Nie zostaniecie w niej ocenione czy zlekceważone, dlatego polecam ją szczególnie kobietom, które dopiero będą albo niedawno zostały mamami. Mamo, oddychaj spokojnie, od wydawnictwa Mando.
0: Ministerstwo Książek.
1: Uwielbiam biografię miast. Miasta to nie są budynki i ulice. Miasta to żywe organizmy, doświadczające wzlotów i upadków, triumfów i traum, wojen, pokoju, rozkwitu, schyłku. Miasta mają swój charakter, wpływa na to geografia i ukształtowanie terenu, położenie w określonej części świata, czas, w którym powstało, ludzie, którzy je tworzyli, którzy się w nim osiedlali, w końcu wielka historia, która odciskała na nich swoje piętno. Jest takie miasto, jedna z największych atrakcji turystycznych na świecie. Sceneria wielu filmów, dzieł literackich, chociażby Szekspir czy Hemingway się tym miastem inspirowali, obrazów, miasto na wodzie. Państwo miasto kupców, które podbiło wybrzeże Adriatyku, miasto ludzi wolnych, ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych, które sprzeciwiało się królom, cesarzom, papieżom, Napoleonowi i Hitlerowi. Dziś miasto borykające się z wieloma problemami, masową turystyką, odpływem mieszkańców i wykorzenieniem, napływem bogatych ludzi, dla których Wenecja jest powodem do pochwalenia się i podkreślenia statusu, bez zrozumienia jej ducha i historii. No właśnie, o Wenecji mowa. Jonathan Keats napisał biografię miasta, która mnie zachwyciła, porwała i zauroczyła swoim literackim kunsztem. Jest do tego wszystkiego pięknie wydana. Wenecja niezatapialna, taki jest jej tytuł, a wydało ją wydawnictwo literackie. Profesor Jonathan Keats jest historykiem i biografem kompozytorów oraz pisarzy. Jest też członkiem Królewskiego Towarzystwa Literackiego, laureatem dwóch najstarszych nagród literackich. Kiedy upadało Cesarstwo Rzymskie, nękane najazdem ludów z północy, część ludzi uciekała na błotniste, słabo zaludnione tereny sąsiadujące z rozległą laguną przy północno-zachodnim krańcu Adriatyku. Laguna z jej niezdobytymi wodami, kanałami i błotnistymi brzegami, tak pisze autor, stanowiła znakomite miejsce, w którym można było się ukryć przed najazdami barbarzyńskimi, chociaż na pewien czas. I taki obraz osady, jako zbieraniny uciekinierów w prostych drewnianych chatach, zbudowanych ze wszystkiego, co dało się pozyskać lub ocalić z większych wysp, pojawia się w legendzie o założeniu Wenecji. Każde miasto ma swój mit założycielski. W przypadku Wenecji jest to ochrona. ochrona. I tej niezależności Wenecja będzie strzegła przez stulecia, bogacąc się i obrastając we wpływy, rozszerzając je na miasta dzisiejszej Chorwacji, Czarnogóry czy nawet Albanii. W wielu z nich, przy twierdzach czy murach miast, znajdziemy lwa świętego Marka jako pieczęć dawnego panowania Wenecji w tej części Europy. Więc jeśli ktoś z Państwa wybiera się na wakacje do Chorwacji czy Czarnogóry, to poszukujcie tam lwa świętego Marka. Wenecjanie byli kosmopolitami, co wiązało się z handlem, w którym stali się mistrzami. Przywozili i handlowali przyprawami, zajmowali się koronkami i szkłem, byli kupcami i artystami. Zresztą Marco Polo był przecież jednym z nich. Zawdzięczamy mu opisanie Azji. Dla ludzi mu współczesnych był to dziki, zupełnie niedostępny świat. Wenecjanie za patrona wybrali sobie świętego Marka Ewangelistę, chociaż początkowo był nim święty Teodor. Ten jednak musiał ustąpić miejsca większemu, świętemu Ewangeliście. Zresztą dziś nie wyobrażamy sobie Wenecji bez świętego Marka jako patrona. Wenecjanie byli wierzący. Ich kalendarz wypełniony był świętami, procesjami, uroczystościami kościelnymi. Ale kiedy uznawali, że papież za bardzo się wtrąca w ich życie, stawiali opór. A potem konstruowali przymierze z papieżem przeciw Imperium Osmańskiemu, które wygrywało bitwę pod Lepanto. Wenecjanie mają w sobie przekonanie, że są inni niż pozostali mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego. Jak pisze profesor Keats, są Włochami, kiedy im to pasuje, ale równocześnie przez stulecia zdołali zachować odrębność, autonomię i niezależność. Włochy, czy jako grupa niezależnych państw, czy jako kraj zjednoczony, utrzymały niepewne i ostrożne podejście do Wenecji, jakby nigdy nie były całkiem pewne, co począć z tym miejscem i jego mieszkańcami, jak wpasować ich we wspólne narodowe dziedzictwo i wspólną kulturę. Co do współczesnej Wenecji, jak już wspomniałam, ma wiele problemów, od wyludniania przez powodzie niszczące tkankę miasta osadzoną na pierwotnym budownictwie sprzed wieków, masową turystykę, wykupowanie nieruchomości przez ludzi, którym służą te nieruchomości tylko kilka tygodni w roku, pozostając zamknięte przez większą jego część. Małe sklepiki ustępują miejsca kawiarniom i restauracjom, a rękodzieło tanim podróbkom. W tym mieście dziś nie da się żyć, tak powiedział mi mój znajomy, rodowity mieszkaniec Wenecji. Oby mieszkańcy jeszcze raz znaleźli sposób na odrodzenie swojego miasta. Wenecja niezatapialna, świetna książka, wydana przez wydawnictwo literackie.
0: Ministerstwo Książek.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 13:40.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
5: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

deszcz i te ciepłe noce wciąż pamiętam je. Nie oczekiwałem, nic nie chciałem, trochę twardszy stałem się. Może dzięki tobie w końcu jest okej, a może to przypadek,

0: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości, a te przedstawi Bartek Święciński.
1: Trwają rozmowy o bezpieczeństwie w Pałacu Prezydenckim. W gabinecie wiceprezydenta Ostrołęki oberwał się fragment sufitu. Na przejazdach kolejowych w Łomży będzie bezpieczniej. Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce oraz eskalacja rosyjskich działań wojennych, które mogą dotknąć również kraje NATO. Prezydent Karol Nawrocki rozmawia na te tematy z szefem MON, wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim trwa już od godziny.
2: Rosja, nasilając ataki na Ukrainę, może nękać rakietami i dronami także jej najbliższych sojuszników i twierdzić, że to przypadek. Wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz podkreśla, że pomimo różnicy poglądów, w sprawach bezpieczeństwa potrzeba współdziałania prezydenta i rządu.
3: W sprawach związanych z SAFE mamy inną różnicę, te pieniądze pracują pomimo weta pana prezydenta w polskim przemyśle zbrojeniowym i wzmacniania polską armię, ale oczywiście w sprawach kluczowych będziemy współpracować.
2: Prezydent Karol Nawrocki uznał, że nie ma potrzeby zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że spotkanie z ministrem obrony narodowej i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przyniesie lepszy efekt.
4: I to jest najwłaściwszy format w tej chwili do tego, by rozmawiać o poważnych sprawach związanych z bezpieczeństwem. Dodam też, że na bieżąco, codziennie pan prezydent jest informowany o wszystkich incydentach, wszystkich zagrożeniach.
2: Rozmowy z pewnością będą dotyczyły także informacji przekazanych polskim władzom przez dyrektora CIA.
1: Relacjonował Michał Makowski.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Gruz zamiast dokumentów na biurku. Tak rozpoczął się dzień pracy wiceprezydent Ostrołęki. W jej gabinecie w zabytkowym ratuszu oberwał się znaczny fragment sufitu. Do zderzenia doszło poza godzinami pracy. W pomieszczeniu nikogo nie było i nikt nie ucierpiał. Informuje Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy ostrołęckiego ratusza.
6: W dniu wczorajszym w gabinecie pani wiceprezydent Ostrołęki doszło do groźnego zdarzenia. Po godzinach pracy urzędu oberwał się znaczny fragment sufitu. Tynk i elementy stropu spadły na meble i wyposażenie. Najważniejsza informacja jest taka, że stało się to w pustym pomieszczeniu i nic nikomu się nie stało. Służby natychmiast przystąpiły do sprzątania i kontroli całego budynku. Bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców odwiedzających Urząd Miasta w Ostrołęce jest dla nas bezwzględnym priorytetem.
1: Jak dodaje Katarzyna Ogniewska, to zdarzenie po raz kolejny zwróciło uwagę na stan techniczny zabytkowego budynku. Jego ostatni kapitalny remont miał miejsce 57 lat temu. Podpisano już umowę na jego remont, który ma ruszyć w przyszłym roku. Koszt inwestycji to ponad 23 miliony złotych.
5: Radio Nadzieja. Media Twojego regionu.
1: Miejska sygnalizacja świetlna ma być synchronizowana z urządzeniami PKP PLK, przekazuje łomżyński ratusz. Chodzi o sprzężenie sygnalizacji na przejeździe kolejowym ze światłami na pobliskim skrzyżowaniu. Urządzenia kolejowe przekazywałyby informacje do miejskich świateł o zbliżającym się pociągu i rozpoczęcia procedury zamknięcia przejazdu. Miałoby to zapobiec takim sytuacjom, do której doszło w ostatnim czasie, gdy kolejny samochód znalazł się pomiędzy rogatkami na przejeździe przy ulicy Pileckiego. Władze Łomży, gdy tylko pojawiły się pierwsze informacje o planowanej modernizacji linii numer 49, wskazywały kolejowej spółce na konieczność skoordynowania systemów sterowania ruchem, mówi Łukasz Czech z łomżyńskiego ratusza.
7: Wynika to głównie z bardzo małych odległości dzielących tory od miejskich skrzyżowań. Zgodnie z deklaracjami inwestora, spięcie systemów ma nastąpić przed ostatecznym oddaniem linii do odbioru końcowego i zostanie wdrożone w docelowej organizacji ruchu. Liczymy więc na to, że w momencie, kiedy ta cała inwestycja przez PKP zostanie zakończona, te systemy będą spięte, co zwiększy zarówno bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, jak też przepustowość na skrzyżowaniach znajdujących się w ich pobliżu.
1: Do tego momentu apelujemy do kierowców o szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych. Jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, nie wjeżdżajmy. Bluesowe brzmienia wypełnił w najbliższą sobotę Halę Kultury w Łomży. Z okazji Polskiego Dnia Bluesa mieszkańcy będą mogli posłuchać zarówno lokalnych muzyków, jak i artystów znanych z krajowych oraz zagranicznych scen. Zaprasza Jolanta Święczkowska z Miejskiego Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych w Łomży.
8: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Polski Dzień Bluesa. Gwiazdą będzie w tym roku amerykański bluesman Hamilton Loomis, więc myślę, że takie duże wydarzenie, duży akcent. Zapraszamy miłośników muzyki bluesowej, ale ogólnie miłośników muzyki ogólnie na to wydarzenie.
1: Polski Dzień Bluesa w Łomży rozpocznie się o godzinie 19.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Druga część dnia zapowiada się z nieco większym zachmurzeniem. Teraz termometry pokazują w regionie 18 stopni, w nocy 11 kresek. Jutro korzystajmy z pogody, bo będzie bardzo słonecznie.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
9: Zapraszamy na reklamy.
5: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
9: Po reklamie.

0: Są takie utwory, które się nie starzeją. Mysłowic i długość dźwięku samotności w Radiu Nadzieja. A my już teraz sprawdzamy, co dzieje się w województwie podlaskim. Krajobraz 11 podlaskich gmin zmieni się i to na lepsze. Samorządy otrzymały niemal 3 miliony złotych dofinansowania w ramach konkursu Regionalne Granty na Rewitalizację. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym wyjaśnił cel tego projektu.
1: Nie są środki europejskie w naszym programie regionalnym. To są środki, które dodatkowo wystąpiliśmy z pomocy technicznej krajowej. Są to dodatkowe środki europejskie dla gmin, które wprowadziły gminne programy rewitalizacji. Dzięki tym środkom powstaną miejsca infrastrukturalne dla naszych podlaskich seniorów, ale także będą wspierane wydarzenia kulturalne, integracyjne. Jestem przekonany, że te środki dobrze będą wpływały na rozwój naszego województwa i jego mieszkańców.
0: Wśród beneficjentów znalazła się między innymi gmina Bargów Kościelny, która otrzymała 300 tysięcy złotych. Zastępca wójta Marcin Rogowski mówi, na co samorząd przeznaczy te pieniądze.
2: Mamy rewitalizację miejscowości Brzozówka, która będzie polegała na adaptacji przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę dwóch wiat, małej architektury, ale też tych działań takich miękkich skierowanych tutaj do naszych mieszkańców, w szczególności osób tutaj starszych, dzieci, młodzieży, tak naprawdę wszystkich. Wzięliśmy pod uwagę z naszymi działaniami. Nie wykluczamy nikogo. Każdego chcemy zaktywizować, połączyć, wzmocnić więzi te społeczne.
0: Konkurs Regionalne Granty na Rewitalizację jest realizowany przez Województwo Podlaskie we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

co dzieje się w województwie mazowieckim, sąsiednim województwie mazowieckim, to sprawdzimy już za 3 minuty w kolejnej audycji z cyklu Co słychać na Mazowszu.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Na początek konwent marszałków. Sprawdzimy, które tematy zostały omówione. Odwiedzimy Płock, gdzie otwarto wystawę z okazji 500-lecia włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nami kolejna akcja Dobry Wzrok Mazowszan. Tym razem badania odbędą się w Garwolinie. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Rozwój infrastruktury rowerowej, podział funduszy unijnych po 2027 roku oraz walka z nielegalnymi odpadami to najważniejsze tematy Konwentu Marszałków Województw RP. Gospodarzem wydarzenia było województwo mazowieckie, które od lipca sprawuje prezydencję w konwencie. W Płocku zostały omówione najważniejsze tematy, które dotyczą samorządów, mówi marszałek Adam Struzik.
2: Zajmujemy się takimi wiodącymi tematami jak chociażby kwestie przyszłego budżetu Unii Europejskiej, udział województw korzystaniu tych środków. Do tej pory my mamy w zarządzaniu 40%. Chcielibyśmy, żeby to było dalej utrzymane. No oczywiście są też ważne kwestie dotyczące transportu publicznego.
1: Do tematu konwentu powrócimy za tydzień w programie Co słychać na Mazowszu?
0: Warto wiedzieć.
1: Przedstawiciele regionów przejściowych i warszawskiego stołecznego przyjęły wspólne stanowisko w sprawie przyszłych zasad finansowania polityki spójności. Regiony te zamieszkuje blisko połowa mieszkańców Polski. Czego oczekują polskie samorządy? Przede wszystkim zagwarantowania odpowiedniego poziomu wsparcia po 2027 roku, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Zabiegamy też o większe finansowanie. Do dzisiaj regiony przejściowe miały do 80% dofinansowania z Unii Europejskiej do projektów. Teraz się proponuje zejście do poziomu 60%, więc to uważamy, że może być czynnik, który uniemożliwi niektórym beneficjentom w ogóle korzystanie z tych funduszy.
1: Dotychczas stolica, realizując blisko 900 projektów, pozyskała z budżetu Unii Europejskiej ponad 24,5 miliarda złotych, co w przeliczeniu daje ponad 13 tysięcy złotych na jednego mieszkańca. Potrzeba wspólnych działań, aby utrzymać taki poziom, zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Nam zależy na tym, żeby te najważniejsze dla nas inicjatywy mogły dalej być finansowane z pieniędzy unijnych. To jest ten ostatni moment, kiedy te bogatsze miasta, bogatsze regiony z tych pieniędzy w sposób szczodry dalej mogą korzystać.
1: Samorządy podkreślają, że klasyfikacja regionów opiera się przede wszystkim na wskaźnikach statystycznych, które nie pokazują pełnej skali zróżnicowań wewnętrznych, podkreśla Marcin Skwierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
4: Optymalny podział środków, który z jednej strony będzie wspierał te regiony, które dopiero zmierzają do pierwszej ligi europejskiej, ale też te, aby regiony, które są już dzisiaj w pierwszej lidze, mogły nadal się rozwijać, aby obszary w naszych regionach, które są mniej rozwinięte, mogły realizować swoje potrzeby rozwojowe, usługi społeczne, na które czekają nasi mieszkańcy.
1: Przedstawiciele 10 samorządów przyjęli wspólne stanowisko dotyczące zasad podziału środków, poziomu unijnego współfinansowania oraz krajowych mechanizmów wspierających inwestycje po 2027 roku.
0: Unia pomaga.
1: O finansowaniu unijnym rozmawiano również na ostatnim posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. W wydarzeniu udział wziął europoseł Andrzej Halicki. Jak podkreśla eurodeputowany, kolejna perspektywa unijna ma oznaczać nie tylko zmianę sposobu finansowania, ale też nową logikę rozwoju.
5: To wszystko, co do tej pory też jest bardzo dobrą polską wizytówką, musi zostać nie tylko utrzymane, powinno być wzmocnione, że to jest ta esencja filozofii rozwoju wspólnoty. Regiony, które są na niższym poziomie niż te najbogatsze, powinny mieć dodatkowe środki na to, żeby właśnie się rozwijać. Mazowsze do takich należy.
1: Polska jest ważnym partnerem w negocjacjach przyszłej perspektywy, dodaje Andrzej Halicki.
5: Ja jestem optymistą, bo widzę bardzo silną pozycję Polski, także tę negocjacyjną. No, dość wspomnieć, że odpowiedzialny za budżet jest Polak, czyli pan komisarz Piotr Serafin, a z drugiej strony w parlamencie my, no między innymi ja.
1: W nowej perspektywie finansowej na lata 2028-2034 państwa członkowskie będą programowały środki w ramach planów partnerstwa krajowego i regionalnego.
0: Co w kulturze?
1: Wystawa, jakiej jeszcze nie było, w 500. rocznicę włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego Muzeum Mazowieckie w Płocku przygotowało największą od lat wystawę poświęconą dziejom regionu w średniowieczu. Wśród eksponatów znajdują się kodeksy, królewskie insygnia i zabytki dokumentujące najważniejsze wydarzenia z historii regionu, mówi marszałek Adam Struzik.
6: Najważniejsze są te ślady przeszłości, bo to świetlana przeszłość. To są tutaj pokazane chociażby perły architektury z tamtego czasu, ale też są pokazane takie zabytki jak herma świętego Zygmunta, która jest w posiadaniu diecezji płockiej, jednej z najstarszych diecezji na ziemiach polskich, czy kielich Konrada Mazowieckiego.
1: Ekspozycja łączy historię z nowoczesnymi technologiami. Oprócz oryginalnych eksponatów, zwiedzający mogą obejrzeć animację opowiadającą dzieje mazowieckiego księstwa, interaktywne prezentacje średniowiecznych manuskryptów czy historyczne mapy. Wystawę można oglądać do 10 grudnia.
0: Co, gdzie, kiedy?
1: A teraz oferta dla mieszkańców regionu siedleckiego. Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza dorosłych mieszkańców Garwolina i powiatu garwolińskiego na darmowe badania wzroku. Aby wziąć w nich udział, nie jest potrzebne skierowanie. Program Dobry Wzrok Mazowszan jest adresowany do osób pełnoletnich, w szczególności seniorów, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
7: Zachęcamy wszystkich dorosłych do tego, aby przyjść i sobie zbadać wzrok. Wiemy o tym doskonale, że coraz więcej osób ma problemy ze wzrokiem. Przy trybie pilne czeka się około 33 dni. Przy normalnym trybie dostanie się do okulisty to jest 145 dni, więc to jest bardzo długo. Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą, że sami będziemy promowali właśnie dbanie o swoje zdrowie.
1: Akcja odbędzie się w sobotę, 19 września w Urzędzie Miasta w Garwolinie przy ulicy Staszica 15. Trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą długopisu i okularów, jeśli są potrzebne do wypełnienia druków. Badania odbędą się w godzinach od 9 do 16.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Muzycznie to Ignacy kończy kolejną godzinę razem z Radiem Nadzieja. Jest 14. Zapraszam na wiadomości, a te przygotował i przedstawi Bartek Święciński.
1: Posłowie przegłosowali ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rozwój Plus chce odwołania Marcina Kierwińskiego ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych i administracji. 21 najlepszych podlaskich sportowców z nagrodami finansowymi od zarządu województwa. Sejm wykonał pierwszy krok w kierunku obniżenia cen paliw na stacjach. Posłowie przegłosowali ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
2: Ustawa pokrywa wydatki, jakie poniósł budżet na realizację programu CPN. Rząd uważa, że sprawiedliwe społecznie jest, aby koncerny, które zarabiają krocie, zapłaciły za obniżkę cen paliw. Prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował rząd za odrzucenie kluczowej jego zdaniem poprawki.
3: Jeżeli już mają być jakieś nowe daniny nałożone na koncerny, to te daniny powinny być prosto kierowane na obniżkę cen. No ale ta poprawka została odrzucona.
2: Rząd obiecuje, że jeśli ustawa wejdzie w życie, to przywrócony zostanie program obniżający ceny paliw na stacjach. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec apeluje więc do prezydenta.
4: No mam nadzieję, że nie, że pan prezydent przemyśli ponownie swoją decyzję i tym razem zgodzi się na obniżenie cen paliw na stacjach. Polacy na to bardzo liczą.
2: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat.
1: Relacjonował Michał Fabisiak.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Rozwój Plus chce odwołania Marcina Kierwińskiego ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych i administracji, poinformował nowy wicemarszałek Sejmu Marcin Horała. Według posła Rozwoju Plus należy odwołać szefa MSWiA m.in. dlatego, że obywatele są źle informowani o potencjalnym zagrożeniu ze strony Rosji, a także dlatego, że sugerowane jest użycie policji do wejścia do Trybunału Konstytucyjnego. Kolejnym argumentem do odwołania Marcina Kierwińskiego ze stanowiska jest, jak mówił Marcin Horała, nierozwiązana sytuacja Szpitala Południowego w Warszawie i Ogólnokrajowej Służby Zdrowia.
6: To kwestia politycznej odpowiedzialności. No, cały czas nie została politycznie rozliczona afera w warszawskim szpitalu, czy właściwie trzeba powiedzieć już warszawskiej i polskiej służbie zdrowia. Pan Kacprzyk, działacz Platformy Obywatelskiej i jednocześnie wszystko na to wskazuje, po prostu oszust. Dalej nie tylko chodzi na wolności, ale nawet nie został przesłuchany przez prokuraturę. A jego politycznym zwierzchnikiem, tą polityczną czapkę, polityczną ochronę dla Kacprzyka stanowi Marcin Kierwiński.
1: Marcin Horała dodał, że pod wnioskiem brakuje podpisów posłów PiS. Poseł Rozwoju Plus został przed południem wybrany na wicemarszałka Sejmu. Pokonał kandydata PiS Marcina Ociepę.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Zarząd Województwa Podlaskiego docenił najlepszych sportowców z regionu. 21 zawodniczek i zawodników z różnych dyscyplin, którzy w ostatnim czasie osiągali sukcesy krajowe i międzynarodowe, otrzymało nagrody finansowe w wysokości od 10 do 18 tysięcy złotych. Wicemarszałek województwa Marek Malinowski gratulował wyróżnionym i dziękował za godne reprezentowanie województwa.
7: Bardzo wam z tego powodu gratuluję. To wy tworzycie Team Podlaskie. Na arenie tej właśnie międzynarodowej, krajowej reprezentujecie oczywiście swoje kluby, ale także nasze województwo podlaskie. Sport to jedna z najlepszych promocji województwa podlaskiego, a wy to robicie znakomicie. A te nagrody to oczywiście wyraz uznania waszych sukcesów, ale także byśmy chcieli was wesprzeć w tym procesie treningu, przygotowania, bo każdy o tym wie, że sport w tych czasach kosztuje.
1: Wśród ocenionych znalazła się Maria Żodzik, aktualna wicemistrzyni świata i wicemistrzyni Europy w skoku wzwyż.
8: Bardzo miło widzieć, że mamy w Podlasiu tak dużo sportowców, dobrych sportowców. Ja jestem osobiście bardzo wdzięczna i myślę, że każdy sportowiec tutaj, który jest wdzięcznym, jesteśmy za to, że nasza praca jest doceniana i zawsze jesteśmy dumni reprezentować Podlasie, bo to bardzo dobry i piękny region i osobiście bardzo się cieszę, że tutaj mieszkam i mogę reprezentować nasz region.
1: Team Podlaskie to program wsparcia utalentowanych sportowców reprezentujących województwo podlaskie, którego celem jest nie tylko docenienie dotychczasowych osiągnięć zawodników, ale także pomoc im w dalszym rozwoju kariery i przygotowaniach do kolejnych startów. Kowbojskie kapelusze, buty, byk rodeo czy zabawy w stylu dzikiego zachodu. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Ostrołęce odbędzie się pod znakiem muzyki country. 20 września plac Józefa Bema zamieni się w prawdziwy dziki zachód. Do udziału w imprezie nie tylko mieszkańców Ostrołęki zachęca prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
9: Ta niedziela zapowiada się bardzo wyjątkowo, 20 września. W Ostrołęce tego dnia generalnie będzie bardzo się dużo działo, ale też obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. W tym roku w stylu country. Warto przyjechać do Ostrołęki na Plac Bema. Wiele atrakcji, zarówno tych takich ruchowych, gier, konkursów właśnie dla seniorów, bo chcemy aktywnie wspierać właśnie naszych ostrołęckich seniorów, ale nie tylko. Dlatego zapraszamy gości spoza Ostrołęki. Będzie się wiele działo. Równolegle prowadzona jest Biała Niedziela, więc można będzie sobie robić bezpłatne badania. Gorąco Państwa zachęcam do wizyty w Ostrołęce w najbliższą niedzielę.
1: Wydarzenie rozpocznie się o 15 i potrwa do 21.
0: Skoro wiemy, co będzie działo się w regionie w nadchodzący weekend, to sprawdźmy jeszcze pogodę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Do końca dnia za oknem nic nie powinno już nas zaskoczyć. Słońce się schowało, ale za to jutro wyjrzy i to na dłużej. Zapowiada się naprawdę ładna sobota. Zobaczymy na termometrach i w sobotę, i w niedzielę około 20 stopni. Dobre informacje są takie, że nie powinno padać.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
10: Zapraszamy na reklamy.
11: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
12: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10: Po reklamie.

Beata Kozidrak w piątkowe popołudnie na antenie Radia Nadzieja. 22 minuty po godzinie 14, punktualnie o 14.30. Zapraszamy na kolejne radiowe spotkanie z księcem biskupem Tadeuszem Bronakowskim i felieton ku trzeźwości narodu.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, wczoraj obchodziliśmy wspomnienie świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa. Żył on w XIX wieku w bardzo trudnym dla ojczyzny i Kościoła okresie zaborów. Ten wielki patriota, zesłaniec, czciciel Maryi i Najświętszego Sakramentu, przyjaciel ubogich, opuszczonych i chorych, czynił wszystko, aby Polska odzyskała niepodległość. Drogą do wolności była według niego odnowa moralna narodu. Duchownych wzywał do wytężonej pracy apostolskiej, do odważnego głoszenia Słowa Bożego, gorliwej katechizacji dzieci i szerzenia oświaty. Chodziło mu o to, aby stworzyć nowe pokolenie ludu prawdziwie wiernego, trzeźwego, uczciwego i moralnego. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński został powołany na arcybiskupa Warszawy tuż przed wybuchem powstania styczniowego. Boleśnie wtedy odczuł niezrozumienie ze strony rodaków, niesłuszne posądzenie o sprzyjanie zaborcom. Pisał: co nas czeka, nie wiem. Jedno wiem tylko, że tych, których mi Bóg powierzył, nie opuszcza, choć się ode mnie odwracają. A podczas ingresu do katedry świętego Jana w Warszawie mówił: do walki przeto się gotuję, bo walki się spodziewam, a więc i broń zawczasu przygotować winienem. Lecz broń ta niematerialna, ale duchowa być musi. Tą bronią jest modlitwa i ofiara. Oto są oręże, którymi Kościół walczy i zwycięża. Kiedy car Aleksander II nakazał mu przyjechać na rozmowę, wiedział, że już nie wróci do Warszawy. W pałacu arcybiskupim Namiotowej pożegnał się z duchowieństwem słowami: strzeżcie praw Kościoła i narodu. Jeśli by ktoś was zmuszał do popełnienia czynów przeciwnych prawom Bożym i kościelnym, to każdy z was niech odpowiada: non possumus. I wszyscy razem odpowiadajcie: non possumus, nie możemy. Pamiętamy, że po latach te słowa padły z ust błogosławionego prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który był wielkim czcicielem arcybiskupa Felińskiego. Więziony przez komunistów, czytał jego pamiętniki. Kochani, przywołując tę wspaniałą postać i jego słowa, pragnę zwrócić uwagę na wciąż aktualny obowiązek tworzenia nowego pokolenia ludzi, prawdziwie wiernych, trzeźwych, uczciwych i moralnych. Tylko w ten sposób możemy zbudować silną ojczyznę. Za to jesteśmy wszyscy odpowiedzialni, każdy zgodnie ze swoim powołaniem. Duchowieństwo wypełnia ten obowiązek gorliwym strzeżeniem praw Bożych i kościelnych i odważnym mówieniem: non possumus, nie możemy, gdy ktoś żąda przekroczenia tych praw. Małżonkowie, rodzice, wiernością Bożym przykazaniom, stałym wysiłkiem przekazywania wiary i miłości ojczyzny swoim dzieciom, trzeźwością i pielęgnowaniem chrześcijańskich obyczajów w domach rodzinnych. Dzieci i młodzież posłuszeństwem, pracą nad sobą, wolnością od nałogów i odwagą wyznawania Chrystusa we współczesnym świecie. Zdajemy sobie sprawę, że nowego pokolenia ludzi, którzy żyją według Bożych przykazań i są prawdziwie wolni w Chrystusie, nie można stworzyć bez dobrego wychowania dzieci. Dobrego to znaczy opartego na chrześcijańskich wartościach. Ksiądz dr Marek Dziewiecki napisał kiedyś, że najlepszym profilaktykiem dla dzieci jest ten, kto uczy je sztuki życia według zasad dekalogu, kto pomaga im myśleć i kochać jak Jezus, kto przyprowadza dzieci do Jezusa, bo tylko On przynosi nam radość, jakiej ten świat nam dać ani zabrać nam nie może. Taka postawa najlepiej chroni młode pokolenie przed śmiertelnym zagrożeniem, jakim jest wchodzenie w różnego rodzaju uzależnienia. Wiemy, że w naszym społeczeństwie wciąż najwięcej destrukcji, wielorakich szkód przynosi sięganie przez nieletnich po alkohol. Dlatego tak ważne jest wychowanie do abstynencji w rodzinie. W ubiegłym roku ukazała się publikacja Światowej Organizacji Zdrowia pod tytułem „Czy domy, szkoły i platformy cyfrowe mogą napędzać spożycie alkoholu przez młodych ludzi?” Eksperci piszą w niej, że rodzice nie muszą pić dużo alkoholu, aby negatywnie wpłynęło to na ich dzieci. Chodzi o to, że dzieci, obserwując rodziców, którzy nawet tylko okazjonalnie piją alkohol, nabierają przekonania, że jest on czymś normalnym, zatem szybciej i częściej sami sięgają po niego. Bądźmy tego świadomi i troszczmy się o to, aby nasze domy były naprawdę bezpiecznymi miejscami życia dla młodego pokolenia. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: A my już teraz na antenie Radia Nadzieja zaglądamy do Ostrołęki, by powiedzieć Państwu o bardzo niebezpiecznym zdarzeniu. Gruz zamiast dokumentów na biurku. Tak rozpoczął się dzień pracy wiceprezydent Ostrołęki. W jej gabinecie w zabytkowym ratuszu oberwał się znaczny fragment sufitu. Do zdarzenia doszło poza godzinami pracy. W pomieszczeniu nikogo nie było i nikt, całe szczęście, nie ucierpiał, informuje Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy ostrołęckiego ratusza.
1: W dniu wczorajszym w gabinecie pani wiceprezydent Ostrołęki doszło do groźnego zdarzenia. Po godzinach pracy urzędu oberwał się znaczny fragment sufitu. Tynk i elementy stropu spadły na meble i wyposażenie. Najważniejsza informacja jest taka, że stało się to w pustym pomieszczeniu i nic nikomu się nie stało. Służby natychmiast przystąpiły do sprzątania i kontroli całego budynku. Bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców odwiedzających Urząd Miasta w Ostrołęce jest dla nas bezwzględnym priorytetem.
0: Jak dodaje Katarzyna Ogniewska, zdarzenie po raz kolejny zwróciło uwagę na stan techniczny zabytkowego budynku.
1: To zdarzenie pokazało jednak wprost to, o czym mówimy już w sierpniu. Ostrołęcki ratusz wymaga natychmiastowej, kompleksowej modernizacji. Ostatni, kapitalny remont tego obiektu miał miejsce 57 lat temu i doraźne naprawy już po prostu nie wystarczą. Nie czekamy, podjęliśmy zdecydowane działania. Umowa na kompleksowy remont i przebudowę całego kompleksu przy placu Bema jest już podpisana. Ten remont to nie tylko kwestia wygody urzędników, to mocny sygnał, że chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo.
0: Remont ostrołęckiego ratusza ma ruszyć w przyszłym roku. Koszt inwestycji to ponad 23 miliony złotych, a jeśli chcą Państwo zobaczyć, jak to wyglądało właśnie w gabinecie wiceprezydent Ostrołęki, to wystarczy wejść na naszego Facebooka Radia Nadzieja.

Łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żar.

Za 7 minut godzina 15, a to oznacza, że na antenie Radia Nadzieja zbliżamy się do godziny wiary. Przypomnę, że dziś koronka do Miłosierdzia Bożego na naszej antenie jest realizowana na żywo, także zachęcamy do tego, żeby włączyć się do wspólnej modlitwy i dzwonić do naszego studia. Przypomnę numery 512 123 502 i drugi numer 512 123 503.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez tę hostię, przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś wyjeżdżam na kurację na Prądnik, zaraz poza Kraków. Mam tam pozostać 3 miesiące. Wielka troskliwość przełożonych tam mnie umieszcza, a szczególnie nasza kochana matka generalna, która ma tak wielką troskliwość o chore siostry. Przyjęłam tę łaskę kuracji, ale jestem zupełnie zdana na wolę Bożą. Niechaj Bóg zrobi ze mną, co mu się podoba. Nie pragnę niczego prócz spełnienia Jego świętej woli. Łączę się z Matką Bożą i opuszczam Nazaret, a idę do Betlejem. Tam będę spędzać święta Bożego Narodzenia wśród obcych, ale z Jezusem, Maryją i Józefem, bo taka jest wola Boża.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Za wiarę, nadzieję i miłość w mojej rodzinie oraz intencje Bogu wiadome modli się Katarzyna. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, jego rodzicom i rodzeństwu. Boże miłosierny, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę, łaskę powrotu do zdrowia dla Gabrysi, Pani Marii i jej męża Mariana, doktora Tomasza oraz wszystkich, którzy prosili o modlitwę. Jezu, ufam Tobie. O zdrowie i Bożą opiekę dla Paulinki i Daniela, za zmarłą Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, Piechowskich, Polkowskich, Ciemieniewiczów, Stanisława Zaręby, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadzia Serafin, Teresę Chochowską, Marysię Kuleszę i Michała Nawrockiego. Miłosierny Boże, daj życie wieczne w Twoim domu duszom świętej pamięci Reginy, Ludwika i Stefana Gniazdowskich oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Boże, daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Pauliny, Arka i Miłosza. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny, cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci moich kochanych rodziców, mamę Władysławę i tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa i Jana. O Boże, błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny i przyjaciół. O wszelkie łaski Boże dla Hani. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. Ojcze niebieski i miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary. Ty się tym zajmij.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, z tej strony ksiądz Łukasz i bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam w tej godzinie miłosierdzia do wspólnej modlitwy koronką. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny,
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać i zapraszamy kolejną osobę.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze,
4: za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Zapraszamy.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie.
2: Bóg zapłać i zapraszamy kolejną osobę.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać.
2: Bóg zapłać. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
6: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże i Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i życzę wszystkim dobrego weekendu.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. Wspólnoty siłą i nadzieją Kościoła to hasło tegorocznego Dnia Jedności, które odbędzie się już jutro w Ostrowi Mazowieckiej. Spotkanie ma zgromadzić przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających w diecezji. Będzie to także okazja do dziękczynienia za 100 lat istnienia diecezji łomżyńskiej oraz do spotkania osób, które na co dzień angażują się w życie Kościoła. Mówi ksiądz Andrzej Surdykowski z Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej.
2: Powoli kończymy jubileusz stulecia naszej diecezji łomżyńskiej. Z tej racji jako Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego zapragnęliśmy, aby odbyło się takie spotkanie wszystkich wspólnot naszej diecezji łomżyńskiej, czyli wszystkie grupy parafialne, wspólnoty, stowarzyszenia. Spotkamy się wspólnie, aby stanąć przed Panem Bogiem w dziękczynieniu, w uwielbieniu, ale też na wspólnej modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego.
1: Dzień Jedności rozpocznie się o godzinie 10 w hali Mosir.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Zainteresowanie zbliżającą się wizytą papieża we Francji przerosło oczekiwania organizatorów. Pielgrzymka rozpocznie się 25 września. Ze względu na ogromną liczbę zgłoszeń podjęto decyzję o powiększeniu strefy dla wiernych podczas papieskiej mszy na Polach Elizejskich. Wydarzenie zapowiada się jako jedno z największych zgromadzeń w historii francuskiej stolicy.
3: Plenerowa msza święta, którą papież odprawi na Polach Elizejskich, ma być kulminacyjnym punktem jego 4-dniowej wizyty nad Cekwaną. Zainteresowanie wydarzeniem jest tak duże, że liczba zgłoszeń przekroczyła początkowo zakładany limit 500 000 osób. Gdy liczba zgłoszeń zaczęła zbliżać się do ustalonego limitu, paryska diecezja zamknęła platformę zapisów. W sobotę 26 września tłumy wiernych zgromadzą się na trasie liczącej ponad 3,5 kilometra, biegnącej od placu Concorde, gdzie znajdować się będzie główny ołtarz, przez pola elizejskie i łuk triumfalny, aż do obwodnicy miasta. Mszę będzie można śledzić na dziesiątkach wielkich ekranów rozmieszczonych w całej strefie. Paryż przygotowuje się na największe wydarzenie religijne od niemal 30 lat, czyli od Światowych Dni Młodzieży w 1997 roku, gdy na spotkanie z Janem Pawłem II przybyło około 1 200 000 wiernych.
1: Relacjonował Stefan Folzer.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Małżeństwo rodzi życie. Pod takim hasłem 26 i 27 września na Jasnej Górze odbędzie się 42. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin. Jak zaznacza dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, ksiądz Robert Wielądek, na Jasną Górę pielgrzymki przyjeżdżają nie jako rodziny idealne, ale ze swoją codziennością, radościami, pytaniami i kryzysami.
4: Mamy tego świadomość, że małżeństwo i rodzina to nie są rzeczywistości łatwe. Są piękne, ale bywają również kruche i myślę, że mamy tego świadomość, że potrzebujemy miejsc, w których możemy na nowo przypomnieć sobie, po co jesteśmy i skąd czerpać siłę do wspólnej drogi i na pewno w Polsce dla nas takim miejscem szczególnym jest Jasna Góra. Miejsce, gdzie nie przyjeżdżamy tam jako rodziny idealne, ale przyjeżdżamy z tym, czym naprawdę często żyjemy. Przyjeżdżamy z naszą radością, z wdzięcznością, ale przewozimy również nasze zmęczenie, nasze pytania, może kryzysy. Chcemy to wszystko przynieść przed oblicze Matki Bożej i jeszcze raz powierzyć Bogu nasze małżeństwo, nasze dzieci, nasze rodziny.
1: Pielgrzymka rozpocznie się w sobotę mszą świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu. W programie znalazły się także Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, Apel Jasnogórski, konferencja oraz modlitwa różańcowa. Centralnym punktem niedzielnych uroczystości będzie msza święta na szczycie jasnogórskim, podczas której małżonkowie odnowią swoje przyrzeczenia małżeńskie.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, Jezus został w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Poszedł z nimi i wrócili do Nazaretu i był im poddany.
2: Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Maryja i Józef odnajdują 12-letniego Jezusa w świątyni w Jerozolimie, po tym jak wcześniej 3 dni go poszukiwali. Zmartwieni, niepewni co do jego losu. Ale też od niego usłyszeli dziwnie brzmiące słowa, mówiące o tym, że przecież oni powinni byli wiedzieć, że on jest do odnalezienia w tym, co należy do Ojca, do Boga Ojca. W tym wypadku do Boga należał Dom Boży, Jerozolimska Świątynia. Miejsce, w którym człowiek szuka Boga. Świątynia bowiem to miejsce modlitwy, spotkania z Bogiem, słuchania Jego nauki. Czy ja pamiętam o tym, że mogę spotkać Jezusa w Bożym domu, w świątyni, w kościele? Kościół przecież to miejsce celebrowania Najświętszej Ofiary, podczas której Jezus mówi do nas swoje słowo, i daje nam ciało i krew swoją w Eucharystii. Podczas mszy świętej On jest obecny pośród tych, którzy w niej uczestniczą, bo wtedy On uobecnia ofiarę złożoną za nas. Tam też, w świątyni, w tabernakulum, czeka na nas Jezus. Możemy Go spotkać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Czy wiecie, że ja jestem, że ja na was czekam w Kościele, w Bożym domu, w świątyni? Tak zdaje się mówić do nas Jezus. Czy my słyszymy Jego słowa? Bo one są też dla nas jednocześnie zaproszeniem na spotkanie z Nim w Jego domu.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
3: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
2: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Gruz zamiast dokumentów na biurku. Tak rozpoczął się dzień pracy wiceprezydent Ostrołęki. W jej gabinecie w zabytkowym ratuszu oberwał się znaczny fragment sufitu. Do zdarzenia doszło poza godzinami pracy. W pomieszczeniu nikogo nie było i nikt nie ucierpiał. Informuje Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Ostrołęckiego Ratusza.
2: W dniu wczorajszym w gabinecie pani wiceprezydent Ostrołęki doszło do groźnego zdarzenia. Po godzinach pracy urzędu oberwał się znaczny fragment sufitu. Tynk i elementy stropu spadły na meble i wyposażenie. Najważniejsza informacja jest taka, że stało się to w pustym pomieszczeniu i nic nikomu się nie stało. Służby natychmiast przystąpiły do sprzątania i kontroli całego budynku. Bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców odwiedzających Urząd Miasta w Ostrołęce jest dla nas bezwzględnym priorytetem.
1: Jak dodaje Katarzyna Ogniewska, zdarzenie po raz kolejny zwróciło uwagę na stan techniczny zabytkowego budynku.
2: To zdarzenie pokazało jednak wprost to, o czym mówimy już w sierpniu. Ostrołęcki ratusz wymaga natychmiastowej, kompleksowej modernizacji. Ostatni, kapitalny remont tego obiektu miał miejsce 57 lat temu i doraźne naprawy już po prostu nie wystarczą. Nie czekamy, podjęliśmy zdecydowane działania. Umowa na kompleksowy remont i przebudowę całego kompleksu przy placu Bema jest już podpisana. Ten remont to nie tylko kwestia wygody urzędników, to mocny sygnał, że chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo.
1: Remont Ostrołęckiego ratusza ma ruszyć w przyszłym roku. Koszt inwestycji to ponad 23 miliony złotych. 57 punktów schronienia wyznaczono dotychczas na terenie miasta Kolno. To miejsca, w których mieszkańcy mogą się tymczasowo ukryć w przypadku zagrożenia. Nie są to schrony, które zapewniają pełną ochronę, ale obiekty mogące zapewnić doraźne bezpieczeństwo. Miasto jednak planuje budowę miejsca schronienia przy lądowisku, mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda.
3: Bo takich prawdziwych miejsc schronienia to praktycznie mamy jedno. Natomiast my będziemy tworzyli pierwsze miejsce, mamy nadzieję, że otrzymamy na to pieniądze, to jest miejsce przy lądowisku helikoptera, przy szpitalu ogólnym. To jest miejsce, które będzie magazynem, a jednocześnie będzie miejscem schronienia personelu na przykład szpitala, być może dla części ludności z tego osiedla, ale będzie również sztabem kryzysowym, bo przecież w czasie jakiejkolwiek katastrofy, wojny, kataklizmu, no musi ktoś zarządzać sytuacją.
1: Pełną listę schronienia można zobaczyć na stronie Urzędu Miasta Kolno. Około 60% prac drugiego etapu łomżyńskich bulwarów zostało już wykonanych, przekazuje łomżyński ratusz. Wykonane są już nasypy, spory zakres robót związany z budową dróg dojazdowych, parkingów, postawiona jest już część konstrukcji budynku, który będzie pełnił funkcję obsługi plaży. Do tego wykonane zostały wszystkie kwestie związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Teraz będziemy wchodzili w etap, który będzie robił większe wrażenie, jeżeli chodzi o efekt wizualny, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
4: Będzie budowane już boisko do beach soccera, które będzie również służyło siatkówce plażowej i do piłki ręcznej plażowej. Będziemy w najbliższych dniach już mieli efekt wykonania ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych. Mamy już spory zakres slipu, który będzie służył do wodowania kajaków i też już rampa i schody, które będą służyły dostępowi do plaży, która będzie znajdowała się właśnie w tym miejscu, w którym była do tej pory plaża, no ale oczywiście już ta infrastruktura będzie na dużo bardziej zaawansowanym poziomie.
1: Zastępca prezydenta informuje, że prace idą zgodnie z planem.
4: Na ten moment nie widzimy żadnych symptomów, które by wskazywały na to, że termin realizacji tej inwestycji, który przypada na przełom września i października 2027 roku, aby ten termin był zagrożony. Postęp prac przebiega w sposób bardzo sprawny i wszystko wskazuje na to, że inwestycja będzie zrealizowana w terminie.
1: W przyszłym tygodniu miasto ma ogłosić wykonawcę trzeciego etapu łomżyńskich bulwarów. Po ukończeniu wszystkich prac mają one liczyć około 2,5 kilometra. Miejska sygnalizacja świetlna ma być synchronizowana z urządzeniami PKP PLK, przekazuje łomżyński ratusz. Chodzi o sprzężenie sygnalizacji na przejeździe kolejowym ze światłami na pobliskim skrzyżowaniu. Urządzenia kolejowe przekazywałyby informacje do miejskich świateł o zbliżającym się pociągu i rozpoczęcia procedury zamknięcia przejazdu. Miałoby to zapobiec takim sytuacjom, do której doszło w ostatnim czasie, gdy kolejny samochód znalazł się pomiędzy rogatkami na przejeździe przy ulicy Pileckiego. Władze Łomży, gdy tylko pojawiły się pierwsze informacje o planowaniu planowanej modernizacji linii nr 49 wskazywały kolejowej spółce na konieczność skoordynowania systemów sterowania ruchem, mówi Łukasz Czech z łomżyńskiego ratusza.
0: Wynika to głównie z bardzo małych odległości dzielących tory od miejskich skrzyżowań. Zgodnie z deklaracjami inwestora, spięcie systemów ma nastąpić przed ostatecznym oddaniem linii do odbioru końcowego i zostanie wdrożone w docelowej organizacji ruchu. Liczymy więc na to, że w momencie, kiedy ta cała inwestycja przez PKP zostanie zakończona, te systemy będą spięte, co zwiększy zarówno bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, jak też przepustowość na skrzyżowaniach znajdujących się w ich pobliżu.
1: Do tego czasu apelujemy do kierowców o szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych. Jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, nie wjeżdżajmy. Bluesowe brzmienia wypełnią w najbliższą sobotę Halę Kultury w Łomży. Z okazji Polskiego Dnia Bluesa mieszkańcy będą mogli posłuchać zarówno lokalnych muzyków, jak i artystów znanych z krajowych oraz zagranicznych scen. Zaprasza Jolanta Święczkowska z Miejskiego Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych w Łomży.
5: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Polski Dzień Bluesa. Gwiazdą będzie w tym roku amerykański bluesman Hamilton Loomis, więc myślę, że takie duże wydarzenie, duży akcent. Zapraszamy miłośników muzyki bluesowej, ale ogólnie miłośników muzyki ogólnie na to wydarzenie.
1: Polski Dzień Bluesa w Łomży rozpocznie się o godzinie 19. Kowbojskie kapelusze, buty, byk rodeo czy zabawy w stylu dzikiego zachodu. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Ostrołęce odbędzie się pod znakiem muzyki country. 20 września plac Józefa Bema zamieni się w prawdziwy dziki zachód. Do udziału w imprezie nie tylko mieszkańców Ostrołęki zachęca prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
6: Ta niedziela zapowiada się bardzo wyjątkowo, 20 września. W Ostrołęce tego dnia generalnie będzie bardzo się dużo działo, ale też obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, w tym roku w stylu country. Warto przyjechać do Ostrołęki na plac Bema. Wiele atrakcji, zarówno tych takich ruchowych, gier, konkursów właśnie dla seniorów, bo chcemy aktywnie wspierać właśnie naszych ostrołęckich seniorów, ale nie tylko. Dlatego zapraszamy gości spoza Ostrołęki. Będzie się wiele działo. Równolegle prowadzona jest Biała Niedziela, więc można będzie sobie robić bezpłatne badania. Gorąco Państwa zachęcam do wizyty w Ostrołęce w najbliższą niedzielę.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 i potrwa do 21. Zbliża się jesień, a wraz z nią sezon przeziębień i grypy. Chłodniejsze dni, mniej słońca i większa liczba kontaktów w zamkniętych pomieszczeniach sprzyjają infekcjom. Jak podkreślają specjaliści, w tym okresie warto szczególnie zadbać o odporność. Dietetyk Agnieszka Cuch radzi, by na talerzu nie zabrakło warzyw i owoców, produktów pełnoziarnistych oraz źródeł białka. Połowa września to ostatni dzwonek, by w pełni korzystać z żywności, jakie daje nam natura.
7: To już jest ostatni dzwonek, żeby tą naszą odporność wzmocnić. Zaczął się sezon na typowo jesienne owoce, które są bardzo bogate w witaminę C, na przykład papryka, dynia, śliwki, jabłka, gruszki.
1: Eksperci przypominają jednak, że dieta nie zastąpi podstawowej profilaktyki. Odpowiednia dieta i codzienne nawyki mogą pomóc lepiej przygotować organizm na sezon infekcji.
8: Flash regionu.

0: Nasz gość dnia.
1: Senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka jest gościem dnia Radia Nadzieja. Dzień dobry pani senator.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: W ocenie wywiadu w planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Przekazał w Sejmie premier Donald Tusk. Jesteśmy w tak dużym niebezpieczeństwie?
2: Ja myślę, że przede wszystkim źle się stało, że akurat te słowa padły wczoraj, 17 września, bo 17 września dla Polaków to jest data szczególna, to jest data tragiczna, to jest rocznica napaści Rosji na Polskę i od tego przecież zaczęło się wieloletnie zniewolenie. Dlatego też w ten dzień nie można tak szafować łatwo takimi słowami, które jednak mogą wzbudzić zagrożenie, niepokój. Oczywiście Polacy powinni wiedzieć, jaki jest stan zagrożenia i to powinno być przekazane spokojnie, ale też za tym powinny iść czyny rządu. A tutaj wrzuca się takie niepokojące jakby słowa, a robi się zupełnie co innego.
1: No, wzmacniana jest granica, też te wszystkie alerty dotyczące bezpieczeństwa są w jakiś sposób usprawniane, więc chyba rząd działa w tym kierunku.
2: Ale przede wszystkim jest też informacja, że przekazane są dla Ukrainy systemy Patriot, te bardzo newralgiczne dla Polski, bo to, że przekazują taką pomoc inne kraje, Francja, Anglia czy Niemcy, to są kraje, które są daleko położone od linii tego zagrożenia. My powinniśmy przede wszystkim starać się, żeby zapewnić odpowiednie wyposażenie do ochrony Polaków.
1: Ale podobno były tutaj naciski nawet ze strony Amerykanów, żeby to Ukraińcom dać.
2: Tutaj zbyt duża ta pomoc jest przekazywana, natomiast w zamian tak mamy budowę bagien, przez co ogłosiła wiceminister środowiska. To jest naprawdę ignorowanie rzeczywiście zagrożenia i stanu faktycznego. Pan redaktor wspomniał też o alertach i też mamy wczoraj sytuację wręcz skandaliczną, gdzie starosta z Włodawy mówi o tym, że został sam z problemem monitorowania zagrożenia zewnętrznego, że nie stać go na zwiększenie etatów, zajmuje się tym dwóch pracowników. To jest niepoważne. Przecież ten region jest buforem bezpieczeństwa dla całej Polski i to powinno być wynikać z zarządzania właśnie kryzysowego i to powinno być sfinansowane przez państwo. To natychmiast powinna

0: być udzielona pomoc dla tego starostwa, tym bardziej, że wiemy, że starostwa są w bardzo trudnej sytuacji finansowej, one nie mają własnych dochodów. Zostawiono im do prowadzenia jeszcze szpitale powiatowe dodatkowo, na które też nie otrzymują środków. Także to jest przykład, że państwo właściwie nie bierze odpowiedzialności za to, co jest najważniejsze w stworzeniu bezpieczeństwa dla mieszkańców.
1: Powiedziała pani o tych słowach, że ten 17 września to nie jest dobra data na słowa, które mogą pobudzać wyobraźnię w kierunku tym negatywnym niebezpieczeństwa. Ale prezydent Karol Nawrocki sam dodał tutaj trochę tej oliwy do ognia, mówiąc o tym, że nawet jak oddamy terytorium, to nie utracimy tego ducha. To były dopiero niefortunne sformułowania wczoraj.
0: Panie redaktorze, proszę nie powielać słów, które zostały zupełnie przeinaczone, wyrwane z kontekstu. Pan prezydent powiedział o tym, że Rosja nie zmieniła się, że nadal tak ma te zapędy imperialistyczne i powiedział, że Polska utraciła terytorium na 123 lata niewoli, ale nie straciła ducha, że dzięki temu odzyskaliśmy państwowość, odzyskaliśmy kraj, odzyskaliśmy Polskę. I to było tylko i wyłącznie w tym kontekście.
1: Czy mówił w kontekście tego, co się działo, ale pani o tym powiedziała, że dzisiaj trzeba uważać na słowa. No i padły takie słowa, które w tym momencie historii mogą być odebrane.
0: Nie, to było w 17 września w nawiązaniu do agresji Rosji na Polskę, w wyniku czego też, no przecież Polska była zniewolona przez Rosję. Natomiast to jest znów przykład tego, że nawet w obliczu zagrożenia, w obliczu bezpieczeństwa nie potrafimy stanąć razem i mówić jednym głosem, bo dla mnie tutaj podważanie roli prezydenta, a to robi cały czas rząd i premier Donald Tusk, jest sprawą niedopuszczalną.
1: Ale przed chwilą pani powiedziała, że słowa premiera były może nie na miejscu.
0: Ja przede wszystkim tutaj chcę powiedzieć jedno, że no niestety słowa premiera są rzucane często i to różne słowa, z których w ogóle później nic nie wynika. Jest osobą niestety, ale niewiarygodną i to podkreśla swoim działaniem. Nie zrealizował wielu obietnic. Tak samo i tutaj. No jest to niebezpieczeństwo. Czy to są słowa w danym momencie prawdziwe? Bo znów,
1: uważa premier, pani, że premier trochę straszy jednak w tym momencie?
0: Tak to może wyglądać niestety, bo premier mówi wcześniej o jakimś tam raporcie CIA, właśnie z którego wynika te zagrożenia. Okazuje się, że tego raportu nie otrzymał zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent Rzeczypospolitej, nie wie nawet wicepremier, minister obrony narodowej.
1: Jeszcze, ale dzisiaj szef, padła informacja, że szef BN-u powiedział, że jest to, że jest ten raport i on zostanie przekazany
0: tak,
1: do prezydenta.
0: Tak, ale czy to tak powinno wyglądać, że premier rzuca jakieś hasła, stwarza jakiś niepokój w społeczeństwie, a osoby, które odpowiadają za to bezpieczeństwo, o tym nie wiedzą. No to jest sytuacja w ogóle skandaliczna, to jest sytuacja niewłaściwa, nigdy nie powinna mieć miejsca. Więc też tutaj niestety, ale jest obawa tego, czy premier nie chce właśnie czasem celowo dozować te emocje, celowo dozować tymi zagrożeniami, by raz, przykryć wiele spraw trudnych dla swojego rządu, więc afery, ta nieudolność rządzenia i to, co złego się dzieje w społeczeństwie, a z drugiej strony też pojawia się niepokój, czy to czasem nie jest jakaś już metoda lata przygotowania do wprowadzenia może stanu wyjątkowego, nadzwyczajnego.
1: Czy pani, że premier by posunął się do takiego ruchu?
0: Ja niestety, ale no nie mam zaufania do premiera, jak duża część społeczeństwa rządzą siłowo, przejmują kolejne instytucje siłowo. To jest zamach na demokrację i niestety mogą posunąć się do tego też, żeby widzą, że notowania ich są słabe, więc zechcą na siłę utrzymać władzę i też może być taka sytuacja, że mogą nie dopuścić do wyborów.
1: Ale
0: więc dlatego chcielibyśmy wiedzieć, jak jest faktycznie i chcielibyśmy mieć zaufanie do premiera, ale no, po tym, co się dzieje i z Trybunałem Konstytucyjnym, z niedawnym
1: ministrem
0: Berkiem.
1: Ale pani senator, widząc tak, wizytę szefa CIA w Moskwie, widzimy kolejny dron na morzu złapany, widzimy, że te ataki są coraz bliżej polskiej granicy, no to jednak tutaj łączą nam się kropki, i które pozwalają wierzyć w to, że sytuacja jest jednak w jakiś sposób krytyczna. To nie jest wymysł premiera Tuska.
0: No, tego właśnie nie wiemy. Natomiast wiadomo, że te zagrożenia od pewnego czasu są. No, to jest już od jakiegoś czasu są tutaj i te drony, rakiety na terytorium Polski. Dlatego też no, ważne jest przede wszystkim, byśmy wzmacniali tutaj poczucie i swojego bezpieczeństwa. Dlatego też tak ważna jest ta dobra współpraca i sojusz północnoatlantycki i porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. Ta zapowiedź o tym, że będzie stała baza tutaj wojsk amerykańskich w Polsce, to dobra wiadomość. I to jest też tylko i wyłącznie dzięki dobrej współpracy i dobrej pracy pana prezydenta Karola Nawrockiego, bo też wiem, że no niestety, ale rządzący cały czas podważali ten sojusz i tą współpracę. Teraz próbują się pod tym podpisywać, no to dobrze, no przynajmniej, że też na to się zgadzają, bo no to jest tak ważne, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie. Ważna jest dobra tutaj też współpraca z Unią Europejską, ale nikt nie może podważyć, że największym gwarantem naszego bezpieczeństwa jest Sojusz Północnoamerykański i relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
1: A myśli pani, że... Czy jesteśmy bezpieczni? Mówię też to z perspektywy mieszkańca Łomży. Może zadaję też pytanie w imieniu tutaj mieszkańców naszego regionu, bo jesteśmy tak naprawdę niedaleko tej granicy.
0: No myślę, że powinniśmy czuć się bezpiecznie. Ta wojna no, trwa już dosyć długo i wiadomo, że na jakiś tutaj bezpośredni atak na Polskę to jest jednak wojna z NATO i myślę, że jednak Rosja na to się nie odważy. Póki co walczy z Ukrainą i niemniej jednak my powinniśmy robić wszystko, żeby tutaj starać się inwestować właśnie w wyposażenie i w lepsze przygotowanie do obrony naszego kraju.
1: I robimy to wszystko właśnie?
0: No tak jak powiedziałam, no jednak jest duży chaos panuje, więc no, część rzeczy oczywiście jest wykonywana, ale jest też widoczny ten chaos chociażby w nadzorowaniu służb specjalnych, które też powinny skupić się na tym, by przeciwdziałać różnym akcjom sabotażowym, dywersyjnym, a przecież takich mieliśmy dosyć dużo i to również na naszym terenie. A służby pod wodzą ministra Hierwińskiego, no niestety, ale zajmują się walką z opozycją, walką z panem prezydentem, a nie tym, czym powinny przede wszystkim, czyli troską o nasze bezpieczeństwo.
1: Ceny paliwa rosną, pani senator. Donald Tusk mówi, że to w zasadzie wina prezydenta Nawrockiego, bo nie chce podpisać ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. To czy prezydent powinien tą ustawę podpisać.
0: No właśnie, to jest kolejny przykład, że ten rząd nie rozwiązuje problemów Polaków, nie stara się ulżyć Polakom, tylko skupia swoją uwagę na walkę z prezydentem. To jest celowe przeciąganie tematu, tak by pokazać, że to niby jest wina pana prezydenta. Oczywiście to jest nieprawda, bo zresztą chyba no wszyscy pamiętamy, mamy to jeszcze i przed oczami, i w uszach, jak Donald Tusk, kiedy był w opozycji, mówił, że on zna się na rządzeniu, on wie, jak obniżyć cenę paliwa i to jest tylko jedna decyzja, by to paliwo było po 5,19. I jak zwykle zawsze podkreślał, że mówi to z pełną odpowiedzialnością, bo to jest takie charakterystyczne zdanie u niego. Więc, a teraz nie robi tego, no bo po prostu wiadomo, że te zyski, bo tu są, trzeba powiedzieć, że ponad 40% ceny z tego paliwa, to jest cena VAT-u, akcyzy, to jest dochody państwa, więc on po prostu ratuje budżet i dziurę budżetową, bo ten deficyt jest ogromny i rośnie na niespotykaną skalę.
1: No i wtedy z tych zysków można było
0: nie, natomiast
1: CPM
0: pan prezydent wskazał już w pierwszym projekcie ustawy wady i błędy i jednocześnie uwagi, jakie należy poprawić w tej ustawie. Mało tego, Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało swój projekt ustawy. Pan prezydent teraz też, tak, PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, też przedstawił projekt ustawy i wystarczy po ten projekt sięgnąć i obniżyć ceny paliwa.
1: Czyli każdy ma swój projekt ustawy, ostatecznie wyjdzie tak, że to ludzie będą płacić 10 zł.
0: I to jest oczywiście wina rządu i Donalda Tuska, który mógłby jedną decyzją obniżyć cenę paliwa, tak żeby Polakom żyło się lepiej.
1: To jeżeli chodzi o problemy tego rządu, głośno było o problemach w ochronie zdrowia, o Szpitalu Południowym, panu Kasprzyku, który teraz jak gdyby nigdy nic dalej przyjmuje pacjentów i temat ucichł. Czy on jeszcze wróci?
0: Znaczy, no przede wszystkim tutaj widać też dokładnie, że działa doktryna Neumanna, która ma się dobrze, że, bo to jest skandaliczne, że ten lekarz Kasprzyk do tej pory nie został przesłuchany. Pamiętamy, więc jeżeli dotyczyło to opozycji, to czy ksiądz Olszewski, czy urzędniczki z ministerstwa zostały wyprowadzane od razu w kajdankach zespolonych, żeby to było widowiskowe i w pamięci, jak gdyby utrwalił się obraz, że jest jakaś afera. Co tam oczywiście afery żadnej nie było, bo szybko to zostało zweryfikowane. Natomiast tutaj, gdzie no, widać od razu, że przecież Kasprzyk przyznał się sam, że co najmniej te 500 000 wziął za dużo, czyli okrad szpital. On do tej pory ma się dobrze, pracuje, więc to są sytuacje skandaliczne, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Widać, że prawo działa tylko nierówno, że swoi są chronieni. Natomiast sytuacja w szpitalach jest bardzo zła. To, co wprowadzona jest reforma, tak zwane konsolidacje, łączenia, no niestety, ale to jest droga do likwidowania niektórych oddziałów, a docelowo do likwidowania szpitali i rękami samorządów.
1: Czy o tej trudnej sytuacji w szpitalach już nieraz informowaliśmy i rozmawialiśmy z dyrektorami tych szpitali, no ale to myśli pani, czy ten temat wróci, bo rząd zapowiadał reformę, no nawet z tego powodu, że nic się nie dzieje, odwołano posiedzenie Senatu.
0: No, ten
1: nie mieliście
0: rząd i premier Donald Tusk jak zwykle jest jeżeli coś się dzieje, więc wychodzi na konferencję, robi tak surową minę i udaje, że od razu będzie ten problem rozwiązywał, podaje jakieś tam radykalne rozwiązania i podkreśla, że będzie to i mówi to, że to będzie z pełną odpowiedzialnością. Natomiast tutaj, jak widać, nie mają pomysłu na rozwiązanie tego tematu i zostało to zdjęte z obrad, dlatego posiedzenia Senatu nie było tego 1 we wrześniu.
1: No ale wy tutaj też jako środowisko Prawa i Sprawiedliwości przyłożyliście ręce do tego, bo kiedy temat był bardzo głośny, to postanowiliście zająć się sami sobą, czyli gdzieś kazaliście, prezes Kaczyński kazał podpisać lojalki, że żadnego stowarzyszenia być nie może. I wybraliście walkę wewnętrzną zamiast podgrzewać jeszcze temat ochrony zdrowia.
0: Znaczy, no to nie Prawo i Sprawiedliwość wybrało taką drogę, to jednak posłowie obecnej formacji Rozwój Plus zdecydowali, że chcą iść swoją drogą.
1: Ale najpierw ktoś ich wypchnął, na ran było nie, tylko
0: nie, absolutnie nikt ich nie wypchnął.
1: Tak.
0: Nie, panie redaktorze, oni robili wszystko, żeby zostać wykluczonym z Prawa i Sprawiedliwości, bo mogli robić to wszystko w ramach naszej formacji, a tego robić nie chcieli.
1: Nie,
0: no właśnie tego robić nie chcieli i za wszelką cenę chcieli iść swoją drogą, dlatego tak się stało. No też, tak jak już widać teraz, no bardzo źle się stało, bo ten, wszystkie sondaże, które pokazują, że ich elektorat to jest elektorat Prawa i Sprawiedliwości. O tyle mamy mniejsze notowania. Oni w ostatnim sondażu nawet są pod progiem wyborczym, więc no niestety, ale jest to działanie na rzecz Koalicji Obywatelskiej, a nie Prawa i Sprawiedliwości, więc to niedobrze się stało.
1: To już na koniec, panie poseł, żeby pani miała do wyboru korzystać z diety planetarnej, to pani by korzystała z takich posiłków właśnie, jakiś kotlet z fasoli na przykład, burger z fasoli.
0: To jest kolejne dziwactwo minister Nowackiej, bo to, że wprowadzamy do stołówek więcej warzyw, owoców, to jest bardzo dobre i to było od dawna. Natomiast dieta powinna być właśnie przede wszystkim dietą zbilansowaną i też no, dostosowaną do potrzeb dzieci. Więc jak najwięcej warzyw, owoców, tak, ale nie znów zakazy, że tylko 2 razy w tygodniu mięso, że tylko taki wywar zupy. To powinno być zostawione rodzicom. To jest rola rodziców od wprowadzania jakiejś tam ideologii już, bo tutaj jednak trzeba powiedzieć, że to jest podszyte też ideologią. Natomiast już są sygnały, że niestety dzieci nie chcą jeść, że duża część dzieci jest głodna, że wzrosły koszty obiadów, że dużo żywności jest wyrzucane, więc jest marnotrawstwo żywności. To jest oczywiście niepotrzebne w taki sposób, ale cóż, no, minister Nowacka nie liczy się zupełnie z wolą rodziców, ani przy wychowaniu, ani przy ustalaniu zasad, które powinny dotyczyć tylko i prawo powinny mieć tylko i wyłącznie rodzice.
1: No, mi mówiąc szczerze, gdyby ktoś kazał jeść kotleta z fasoli w podstawówce, no to no, nie tknąłbym nawet tego kotleta.
0: No właśnie. Więc tutaj no, to jest, tak jak powiedziałam, kolejne dziwactwo minister Nowackiej, która na siłę próbuje wprowadzać swoje zasady. Tak samo jest właściwie ze wszystkim. No, ona wprowadziła na siłę, że będzie zakaz prac domowych, co dla mnie no, jest totalną bzdurą, bo o tym powinni decydować nauczyciele. Oni widzą, kiedy jest taka potrzeba. Na siłę wprowadziła wychowanie zdrowotne, bo rodzice nie chcieli tego przedmiotu, bo też trzeba powiedzieć, że te treści one były w różnych innych przedmiotach. To nie jest, że raptem coś nowego...
1: No, tylko jest zebrano w jeden taki przedmiot.
0: Tak, ale skoro rodzice tego nie chcieli, więc powinno być to uszanowane. Natomiast minister Nowacka no, mówi, że rodzice są zmorą szkoły, więc tak traktuje, że rodzice nie mają nic do powiedzenia, ono wszystko wie najlepiej. No, tak nie powinno być. Powinniśmy traktować z szacunkiem i oczywiście rodzice powinni mieć prawo w wychowaniu swoich dzieci, ale także o tym też powinni móc decydować, czego uczą się ich dzieci.
1: Senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka była gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę, pani
0: senator. Dziękuję bardzo.
2: Nasz gość dnia.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Gruz zamiast dokumentów na biurku. Tak rozpoczął się dzień pracy wiceprezydent Ostrołęki. W jej gabinecie w zabytkowym ratuszu oberwał się znaczny fragment sufitu. Do zdarzenia doszło poza godzinami pracy. W pomieszczeniu nikogo nie było i nikt nie ucierpiał. Informuje Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Ostrołęckiego ratusza.
2: W dniu wczorajszym w gabinecie pani wiceprezydent Ostrołęki doszło do groźnego zdarzenia. Po godzinach pracy urzędu oberwał się znaczny fragment sufitu. Tynk i elementy stropu spadły na meble i wyposażenie. Najważniejsza informacja jest taka, że stało się to w pustym pomieszczeniu i nic nikomu się nie stało. Służby natychmiast przystąpiły do sprzątania i kontroli całego budynku. Bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców odwiedzających Urząd Miasta w Ostrołęce jest dla nas bezwzględnym priorytetem.
1: Jak dodaje Katarzyna Ogniewska, zdarzenie po raz kolejny zwróciło uwagę na stan techniczny zabytkowego budynku.
2: To zdarzenie pokazało jednak wprost to, o czym mówimy już w sierpniu. Ostrołęcki ratusz wymaga natychmiastowej, kompleksowej modernizacji. Ostatni, kapitalny remont tego obiektu miał miejsce 57 lat temu i doraźne naprawy już po prostu nie wystarczą. Nie czekamy, podjęliśmy zdecydowane działania. Umowa na kompleksowy remont i przebudowę całego kompleksu przy placu Bema jest już podpisana. Ten remont to nie tylko kwestia wygody urzędników, to mocny sygnał, że chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo.
1: Remont Ostrołęckiego ratusza ma ruszyć w przyszłym roku. Koszt inwestycji to ponad 23 miliony złotych. 57 punktów schronienia wyznaczono dotychczas na terenie miasta Kolno. To miejsca, w których mieszkańcy mogą się tymczasowo ukryć w przypadku zagrożenia. Nie są to schrony, które zapewniają pełną ochronę, ale obiekty mogące zapewnić doraźne bezpieczeństwo. Miasto jednak planuje budowę miejsca schronienia przy lądowisku, mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda.
3: Bo takich prawdziwych miejsc chronienia to praktycznie mamy jedno. Natomiast my będziemy tworzyli pierwsze miejsce, mamy nadzieję, że otrzymamy na to pieniądze. To jest miejsce przy lądowisku helikoptera przy szpitalu ogólnym. To jest miejsce, które będzie magazynem, a jednocześnie będzie miejscem schronienia personelu na przykład szpitala, być może dla części ludności z tego osiedla, ale będzie również sztabem kryzysowym, bo przecież w czasie jakiejkolwiek katastrofy, wojny, kataklizmu, no musi ktoś zarządzać sytuacją.
1: Pełną listę schronienia można zobaczyć na stronie Urzędu Miasta Kolno. Około 60% prac drugiego etapu łomżyńskich bulwarów zostało już wykonanych, przekazuje Łomżyński Ratusz. Wykonane są już nasypy, spory zakres robót związany z budową dróg dojazdowych, parkingów, postawiona jest już część konstrukcji budynku, który będzie pełnił funkcję obsługi plaży. Do tego wykonane zostały wszystkie kwestie związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Teraz będziemy wchodzili w etap, który będzie robił większe wrażenie, jeżeli chodzi o efekt wizualny, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
4: Będzie budowane już boisko do beach soccera, które będzie również służyło siatkówce plażowej i do piłki ręcznej plażowej. Będziemy w najbliższych dniach już mieli efekt wykonania ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych. Mamy już spory zakres slipu, który będzie służył do wodowania kajaków i też już rampa i schody, które będą służyły dostępowi do plaży, która będzie znajdowała się właśnie w tym miejscu, w którym była do tej pory plaża, no ale oczywiście już ta infrastruktura będzie na dużo bardziej zaawansowanym poziomie.
1: Zastępca prezydenta informuje, że prace idą zgodnie z planem.
4: Na ten moment nie widzimy żadnych symptomów, które by wskazywały na to, że termin realizacji tej inwestycji, który przypada na przełom września i października 2027 roku, aby ten termin był zagrożony. Postęp prac przebiega w sposób bardzo sprawny i wszystko wskazuje na to, że inwestycja będzie zrealizowana w terminie.
1: W przyszłym tygodniu miasto ma ogłosić wykonawcę trzeciego etapu łomżyńskich bulwarów. Po ukończeniu wszystkich prac mają one liczyć około 2,5 kilometra. Miejska sygnalizacja świetlna ma być synchronizowana z urządzeniami PKP PLK, przekazuje Łomżyński Ratusz. Chodzi o sprzężenie sygnalizacji na przejeździe kolejowym ze światłami na pobliskim skrzyżowaniu. Urządzenia kolejowe przekazywałyby informacje do miejskich świateł o zbliżającym się pociągu i rozpoczęcia procedury zamknięcia przejazdu. Miałoby to zapobiec takim sytuacjom, do której doszło w ostatnim czasie, gdy kolejny samochód znalazł się pomiędzy rogatkami na przejeździe przy ulicy Pileckiego. Władze Łomży, gdy tylko pojawiły się pierwsze informacje o planowaniu i modernizacji linii nr 49 wskazywały kolejowej spółce na konieczność skoordynowania systemów sterowania ruchem, mówi Łukasz Czech z Łomżyńskiego Ratusza.
0: Wynika to głównie z bardzo małych odległości dzielących tory od miejskich skrzyżowań. Zgodnie z deklaracjami inwestora, spięcie systemów ma nastąpić przed ostatecznym oddaniem linii do odbioru końcowego i zostanie wdrożone w docelowej organizacji ruchu. Liczymy więc na to, że w momencie, kiedy ta cała inwestycja przez PKP zostanie zakończona, te systemy będą spięte, co zwiększy zarówno bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, jak też przepustowość na skrzyżowaniach znajdujących się w ich pobliżu.
1: Do tego czasu apelujemy do kierowców o szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych. Jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, nie wjeżdżajmy. Bluesowe brzmienia wypełnią w najbliższą sobotę Halę Kultury w Łomży. Z okazji Polskiego Dnia Bluesa mieszkańcy będą mogli posłuchać zarówno lokalnych muzyków, jak i artystów znanych z krajowych oraz zagranicznych scen. Zaprasza Jolanta Święczkowska z Miejskiego Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych w Łomży.
5: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Polski Dzień Bluesa. Gwiazdą będzie w tym roku amerykański bluesman Hamilton Loomis, więc myślę, że takie duże wydarzenie, duży akcent. Zapraszamy miłośników muzyki bluesowej, ale ogólnie miłośników muzyki ogólnie na to wydarzenie.
1: Polski Dzień Bluesa w Łomży rozpocznie się o godzinie 19. Kowbojskie kapelusze, buty, byk rodeo czy zabawy w stylu dzikiego zachodu. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Ostrołęce odbędzie się pod znakiem muzyki country. 20 września plac Józefa Bema zamieni się w prawdziwy dziki zachód. Do udziału w imprezie nie tylko mieszkańców Ostrołęki zachęca prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
6: Ta niedziela zapowiada się bardzo wyjątkowo, 20 września. W Ostrołęce tego dnia generalnie będzie bardzo się dużo działo, ale też obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, w tym roku w stylu country. Warto przyjechać do Ostrołęki na plac Bema. Wiele atrakcji, zarówno tych takich ruchowych, gier, konkursów właśnie dla seniorów, bo chcemy aktywnie wspierać właśnie naszych ostrołęckich seniorów, ale nie tylko. Dlatego zapraszamy gości spoza Ostrołęki. Będzie się wiele działo. Równolegle prowadzona jest Biała Niedziela, więc można będzie sobie robić bezpłatne badania. Gorąco Państwa zachęcam do wizyty w Ostrołęce w najbliższą niedzielę.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 i potrwa do 21. Zbliża się jesień, a wraz z nią sezon przeziębień i grypy. Chłodniejsze dni, mniej słońca i większa liczba kontaktów w zamkniętych pomieszczeniach sprzyjają infekcjom. Jak podkreślają specjaliści, w tym okresie warto szczególnie zadbać o odporność. Dietetyka Agnieszka Cuch radzi, by na talerzu nie zabrakło warzyw i owoców, produktów pełnoziarnistych oraz źródeł białka. Połowa września to ostatni dzwonek, by w pełni korzystać z żywności, jakie daje nam natura.
7: To już jest ostatni dzwonek, żeby tą naszą odporność wzmocnić. Zaczął się sezon na typowo jesienne owoce, które są bardzo bogate w witaminę C, na przykład papryka, dynia, śliwki, jabłka, gruszki.
1: Eksperci przypominają jednak, że dieta nie zastąpi podstawowej profilaktyki. Odpowiednia dieta i codzienne nawyki mogą pomóc lepiej przygotować organizm na sezon infekcji.
8: Flash regionu.
9: Zapraszamy na reklamy.
10: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Po reklamie.

0: 9:00. Gość poranka.
1: Naszym dzisiejszym gościem w poranku 7:09 jest radny województwa podlaskiego pan Artur Kosicki. Dzień dobry.
2: Witam panią redaktor i witam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Zaczniemy od sytuacji, które miały miejsce w ostatnich dniach tuż przy polskiej granicy w sąsiednich województwach. Mam tutaj na myśli rosyjski atak na Ukrainie. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty. Gdybyśmy w województwie podlaskim usłyszeli taki alarm, byłaby panika, czy trochę jesteśmy na to uodpornieni?
2: W mojej ocenie jedno i drugie. Przede wszystkim te alerty, no oczywiście są wysyłane do mieszkańców, ale ludzie już ich tak dużo dostają, że zaczyna ta się robić taka sytuacja, no, że coraz mniejsza jest reakcja, taka poważna, właściwa reakcja na tego typu komunikaty. Po drugie, no, co wynika z komunikatu, monitorujemy sytuację. To musi być konkret w mojej ocenie, bo jeżeli już zawiadamiamy jakąkolwiek osobę, na przykład pani redaktor by dostała takie zawiadomienie i w tym zawiadomieniu by było konkretnie, proszę opuścić miejsce, udać się do miejsca schronienia albo coś takiego, no to w tej sytuacji pani by wiedziała, co robić. A z tych alertów, raz, że one już powszechnieją, ale z drugiej strony też nie wiadomo, co by należało zrobić w tej sytuacji. Dlatego musi być wprowadzona zmiana tych alertów, taka pewna gradacja, to znaczy na przykład alert, nie wiem, pomarańczowy, czerwony, tak? Społeczeństwo powinno wiedzieć, co oznacza który, w jakiej sytuacji takiego czy innego alertu powinno się zachować, bo my mamy problem z tymi alertami, o których właśnie mówiłem i na przykład wielu moich znajomych mówi, że dostaje ten alert, ale no dostaje i co w związku z tym. Abstrahuję od tego, że te pieniądze, które powinny już pracować tutaj, jeżeli mówimy o budowaniu schronu, bo to jest najważniejsze.
1: No a zostanie... trochę może odrabiamy tę pracę domową. Jest program
2: odrabiamy?
1: Ochrony ludności,
2: no,
1: ochrony cywilnej.
2: Uwagę. Ale co kupujemy z tego programu? Kupujemy ciągniki, kupujemy jakieś maszyny, które, no, w mojej ocenie, no, może są potrzebne, ale nie

0: 2012, to mieliśmy specjalną specustawę do budowy dróg. I wtedy te drogi się szybko budowały. To samo powinno być zrobione ze schronami. Tu nie ma na co czekać. Tu trzeba przygotować konkretne rozwiązania, jeszcze bardziej je, że tak powiem, zmodyfikować, żeby one dawały możliwość szybkiego projektowania, zatwierdzania takich projektów i po to, żeby one mogły być, że tak powiem, budowane. Na dzień dzisiejszy ja tylko słyszę cały czas już od 3 lat, że my budujemy, budujemy i budujemy. A jakoś nie widziałem, żeby faktycznie gdzieś się coś budowało. I to jest w mojej ocenie sytuacja niedopuszczalna. Bo
1: w Łomży się będzie budowało, a przy nowej hali?
0: Będzie się budowało, ale się nie buduje jeszcze.
1: No ale to tak nie da się chyba zrobić wszystkiego od tak.
0: Pani redaktor,
1: ad hoc.
0: Ja mogę takich przypadków podać bardzo dużo, jeśli chodzi o specregulacje. Rząd miał czas na to, żeby takowe stworzyć. Nie stworzył do końca. Tu powinny być konkretne rozwiązania prawne mówiące o tym, że jeżeli na przykład chcesz budować, nie, my proszę zwrócić uwagę, że dyskutujemy, czy na przykład schron ma być pod jednym szpitali w Łomży, czy nie. Czy ma służyć temu na przykład jakiś parking podziemny w budynku, czy nie. No, to już zostało dookreślone. Ale na samą budowę schronów już to powinno być realizowane, a nie na etapie zamiaru. Będzie się budował, a to, a tamto. Nie, na to już nie mamy czasu. Jeżeli faktyczne jest...
1: A czy mamy na to pieniądze?
0: No, jeśli chodzi o województwo podlaskie, w mojej ocenie za mało. Myśmy to jako radni opozycyjni podnosili, że te środki, które wpłynęły do województwa podlaskiego są właśnie na obronę cywilną nieadekwatne do stopnia zagrożenia dla naszego regionu. I to już mówiliśmy 1,5 roku temu. No, co się zmieniło? No, widać tutaj centrala, rząd Tuska nie widzi jakichś problemów, bo cały czas te środki, jeśli chodzi na przykład o Warszawę, o Poznań, są o wiele większe niż Białystok czy Łomże. I jeżeli tego nie zmienimy, czyli też nie stwierdzimy, gdzie jest realne zagrożenie, no choćby ten przykład alertów. No przecież ich nie było w Warszawie czy w Poznaniu. One były pod województwie podkarpackim i lubelskim. No plus do tego jeszcze województwo podlaskie. No to tu powinno iść jak najwięcej środków i tu powinno się jak najszybciej działać odnośnie miejsc schronienia czy schronów. A tak się nie robi. Tych środków jest za mało w mojej ocenie w naszym regionie. Nie tylko w ogóle w Polsce Wschodniej, bo tu jeszcze jest mowa o województwie warmińsko-mazurskim, które też jest istotne z punktu widzenia tego położenia.
1: Ile płaci pan za paliwo? A może jeździ pan elektrykiem? Nie wiem.
0: Nie, nie jeżdżę elektrykiem. Płacę za paliwo ponad 9 zł.
1: To dużo?
0: Oczywiście, że dużo i w tej sytuacji, no cóż, no tylko, że akurat samochód jest narzędziem, które umożliwia mi wykonywanie mojego zawodu jako prawnik i jestem w wielu miejscach i cóż, trzeba płacić. Mnie na to stać być może, ale jest wiele osób, które na to nie stać.
1: O, to odważna deklaracja, że pana na to stać, ale są tacy, którzy mówią, że ich na to nie stać i takie 9 zł, benzyna 8 zł, ja wczoraj tankowałam, to jest nie do przyjęcia. Oczywiście. Czy to nie jest tak, że jesteśmy świadkami przeciągania liny kosztem Polaków, nie. Kosztem portfeli Polaków?
0: Nie, pani redaktor, ale przeciągania liny między kim a kim?
1: Między prezydentem a rządem.
0: A właśnie, i czekałem na to pytanie, bo powiedzmy sobie szczerze, ustawa o tych nadmiarowych zyskach koncernów to jest przede wszystkim ustawa, która ma umożliwić złupienie tych koncernów z tych zysków, z tego paliwa. To nie jest taka ustawa, jaką przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy konkretu obniżenia VAT-u bodajże do 8% i zdjęcia akcyzy na paliwo o jakieś 8-9%. Tak? I w tej sytuacji mamy praktycznie zmianę od zaraz. A w ustawie, którą przedstawia rząd, mamy sytuację taką, że te nadmiarowe zyski mają być spółkom zabrane. No ale co zrobią te spółki i koncerny? Przecież podniosą ceny tych paliw z tego powodu, że mając dodatkowe podatki nałożone na nie, naturalnie będzie, że trzeba je będzie wprowadzić i nałożyć na zwykłego odbiorcę. To jest w mojej ocenie nietrafione rozwiązanie. Oczywiście rząd potrzebuje jakiegoś tłumaczenia, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Rozwiązania leżą na stole. Co jeszcze? Rozwiązania już były stosowane. Przecież była tarcza antyinflacyjna bodajże w 2021-2022 roku, gdzie właśnie to zostało obniżone i VAT, i akcyza.
1: Chociaż na początku Prawo i Sprawiedliwość, z tego co pamiętam, w tym 2021 nie do końca chciało obniżyć tę akcyzę i VAT.
0: To nie chodziło o to, czy chciało, czy nie chciało, tylko na ile Komisja Europejska się zgodziła, bo tutaj nie ma pewnej dobrowolności.
1: A to wszystko mamy zrzucać na Komisję Europejską?
0: Nie, nie, nie. Tam tylko chodziło o to, żeby to trzeba było uzgodnić. A wiadomo, że Komisja różnie uzgadnia. Ja sam wiem po programie regionalnym,

0: że potrafia i uzgadnia coś w ciągu dnia, dwóch, a potrafi też i uzgodnić coś w ciągu dwóch miesięcy. I tu o to tylko chodziło, na ile se możemy pozwolić z zdjęciem tej akcyzy. I wtedy te paliwo było o wiele tańsze, bo przecież ta tarcza dotyczyła sytuacji związanej, czy to z COVID, z pandemią, czy to z kwestią wojny na Ukrainie. I to było można odczuć z dnia na dzień. A teraz wrzucanie ustawy, która de facto nakłada nowe podatki na spółkę, spowoduje, że te spółki podniosą cenę i przerzucą to na konsumenta. I jeszcze do tego, niż ten cały obrót w budżecie, bo wiemy, jak się z koncerny rozliczają, wpłyną do nas, to już dawno Polacy zapłacą więcej.
1: No właśnie, bo my cały czas słyszymy te przerzucanie się winą, a koniec końców co, mamy wyznawać zasadę płacz i płać?
0: Nie, panie redaktor, to nie ma przerzucania się winy. Ja wierzę w mądrość naszego społeczeństwa i jak wielokrotnie rozmawiam, nawet tutaj jadąc do pani, też rozmawiałem ze znajomym, który prowadzi działalność gospodarczą, on to rozumie. Chodzi tu tylko o to, żebyśmy właśnie w takich audycjach jak dzisiaj w Radiu Nadzieja o tym otwarcie mówili, co się z czym wiąże i dlaczego. Bo zamydlanie oczu przez niektóre media powoduje właśnie narzucanie tej narracji typu pan prezydent coś zawetował, przez to nie będziemy mieli tańszego paliwa. Dawno byśmy mogli mieć to tańsze paliwo. I każdy o tym wie i są na to dowody z historii.
1: Jak można było doprowadzić do sytuacji, gdzie Prawo i Sprawiedliwość, patrząc na poparcie, ma porównywalne do Konfederacji?
0: Dlaczego? No dzisiaj w Interii ukazał się sondaż, gdzie 30% ma Koalicja Obywatelska, 25% ma Prawo i Sprawiedliwość.
1: No to te 25 to chyba takie optymistyczne.
0: Podobne były w stosunku do innych mediów. Akurat ta sondażownia dosyć specyficzne wyniki ma i historia już pokazuje, że bardzo mocno się rozmija z tym, co jest w rzeczywistości, ale ja przyjmuję to, co teraz
1: zostało. A pana zadowala taki wynik?
0: Nie. Nie, ja uważam, że stać nas na to jako formację, żeby być liderem sondaży. Tylko, że na to trzeba ciężko pracować i tu trzeba włożyć dużo jeszcze pracy.
1: A to nie jest już zaprzepaszczone?
0: A dlaczego?
1: Po tym rozpadzie i po rozwodzie z Mateuszem Morawieckim?
0: Nie, no tutaj wyniki pokazują, że akurat ugrupowanie Rozwój Plus jest poniżej progu, czyli nie wchodzi na dzień dzisiejszy do Sejmu. Ja bym powiedział w taki sposób, prędzej czy później i tak na prawicy dojdzie do jakiejś dyskusji. Tylko pytanie w jakim zakresie, bo tutaj te wszystkie ugrupowania, one dają taką możliwość tworzenia dużej koalicji, tak żeby było można wziąć odpowiedzialność za państwo. Tylko na dzień dzisiejszy wszyscy walczą o swoje, bo o tym, kto jaką będzie miał siłę w parlamencie, będzie decydowała ilość posłów, senatorów wprowadzonych do tego parlamentu. Także dziś wszyscy walczymy o swoje, ale w takim dobrym znaczeniu walki politycznej, tak? I ja tutaj nie widzę żadnych problemów.
1: Ale wy straciliście, no absolutnie straciliście po tym rozłamie.
0: Oczywiście, panie redaktor, że straciliśmy, tylko nie straciliśmy tyle, na ile mówi się w mediach i podaje takie dane. Bo mówię, no przed wejściem do studia widziałem właśnie najnowsze badania zrobione na rzecz dużego medium, można powiedzieć, jednego z kluczowych, gdzie jest wprost 30 Koalicja Obywatelska. Popatrzmy jeszcze na jeden. Takie moje doświadczenia, jeśli chodzi o politykę. Zawsze, ja pamiętam, jak startowałem do sejmiku w 2018 roku, to panie redaktor, nie było żadnego, ale to żadnego badania, które by pokazywało, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory do sejmiku w województwie podlaskim. Wszystko to było 13-14 mandatów. Jaka była rzeczywistość? 16. Nie było to samo w 2024 roku. Żadnego badania, w którym to Prawo i Sprawiedliwość by miało 14 czy 13 mandatów do sejmiku. Co się stało? 15 mandatów, pół na pół. I jeszcze do tego brakowało nam dosłownie parę głosów, żebyśmy mieli większość samodzielną. I tutaj ja widzę już z doświadczenia swojego, bo o takim mogę mówić, że Prawo i Sprawiedliwość jest niedoszacowane. W ogóle partie prawicowe są niedoszacowane.
1: Dlatego... A z czego to wynika? Ludzie wstydzą się przyznać do tego, że głosują na prawicę?
0: Nie, bardziej w mojej ocenie od sondażowni, która to robi. Już tak mówię, oceniam to kolokwialnie, bo część tych firm, które robią te badania, to dosyć, można tak kolokwialnie to określić, po łebkach to robi. No przecież pamiętamy te sławne stwierdzenie przy wyborach prezydenckich, jak to jeden z czołowych polskich, takich bym powiedział, osób zajmujących się sondażami, powiedział, że to Trzaskowski wygrywa 70-30, a może niech będzie 60-40. Jak wyszło? wygrał pan Karol Nawrocki. Także tutaj ja bym powiedział w taki sposób. Jeżdżę dużo po regionie, rozmawiam z ludźmi, jest dużo zastrzeżeń do Prawa i Sprawiedliwości, ale nie jest źle. Wprost odwrotnie. Tylko żeby nie spocząć na laurach, trzeba dalej ciężko pracować.
1: Będzie się trzeba dogadać z Mateuszem Morawieckim? Z Konfederacją?
0: Nie wiem, ja uważam, że ja już długo rozmawiam z Konfederacją, na przykład w Białymstoku i dyskutuję o wielu rzeczach.
1: Jak się dogadujecie?
0: Normalnie, łączą nas wspólne cele.
1: Chociaż to wiadomo, ta polityka regionalna, ona też zupełnie różni się od tej ogólnokrajowej.
0: Oj,
1: to jest insza inszość.
0: Teraz się tak nie zmienia. Jak ja widzę po sejmiku, to właśnie odwrotnie. Na sam sejmik właśnie weszła ta polityka krajowa. Za mojej kadencji to ona była regionalna, ale teraz, to muszę powiedzieć, po tym jak słyszę niektóre wypowiedzi pana marszałka Prokuryma, to wprost mogę powiedzieć, że tak jakbym słyszał Donalda Tuska, ale to jest ta sama retoryka i ta sama wiarygodność, to ocenią mieszkańcy.
1: Po wakacyjnej przerwie wracają obrady sejmiku 22 września, sesja, na której będą poruszane ważne tematy, między innymi sytuacja PKS Nowa. Nadal jest pan przeciwny tej zmianie lokalizacji bazy łomżyńskiej PKS-u?
0: Panie redaktor, oczywiście, że jestem przeciwny.
1: Dlaczego? Związkowcy się dogadali. I teraz mówią, że jest w porządku.
0: Jest w porządku, będzie w porządku dopiero wtedy, kiedy zobaczę w przepisach, dokumentach strategicznych spółki PKS Nowa to, co uzgodniłem przy związkowcach, że będzie wpisane, że środki ze sprzedaży części bazy w Łomży zostaną spożytkowane na bazę w gminie. Ja powiedziałem w taki sposób, jeżeli to będzie wpisane, to w to uwierzę. A jeżeli PKS jest dzisiaj zadłużone na półrocze, na kwotą minus 11 milionów złotych, czego nigdy jeszcze w historii nie było, to czy pani uważa, że zarząd tej spółki wyłoży pieniądze na bazę w sytuacji, kiedy będzie miała kolosalną stratę? Nie, oni będą zobligowani do pokrycia tej straty, bo nie będą mieli z czego jej pokryć, bo inaczej będzie trzeba tą spółkę postawić w stan upadłości. Jestem za tym, że jeżeli się wszystkie strony domówiły, ale nie wszystkie, bo to tylko związkowcy, jednego ze związków domówili się, że ma być taka sytuacja. Część związków jest temu przeciwna, bo wiemy z doświadczeń zarządzania przez Platformę Obywatelską, PKS-em i PSL, że raczej jest wyprzedawany majątek i pokrywana później strata i łatana jest dziura, a nie ma żadnych inwestycji. Jedyna komercyjna, jaka powstała, to jest tylko dworzec w Łomży, ale za tych czasów to przecież został majątek sprzedany na 36 milionów złotych. Za lata tylko 16-18. A teraz już mamy majątek sprzedany w wysokości prawie 11 milionów złotych. Takich nigdy sytuacji nie było.
1: No ale jakiś program naprawczy jest wdrażany, będzie wdrażany.
0: Ale jaki? Słyszała pani redaktor o takim programie?
1: Ja nie słyszałem. Jeśli są...
0: Ja jestem radnym sejmiku i nie słyszałem żadnego programu naprawczego. Słyszałem tylko okrągłe zdania, jak to będzie cudownie i wspaniale, a jest sytuacja na przykład taka, że w okręgu północnym spółka PKS Nowa przegrała praktycznie wszystkie przetargi na dowóz dzieci do szkół.
1: Ale czy to jest wina tylko spółki?
0: No a czyja? W tej sytuacji, przecież to spółka przedstawia ofertę i tam mówi w taki, a nie inny sposób, przedstawia ile jest w stanie przeznaczyć środków i jakie autobusy do tego podstawia. Mówiłem, że trzeba z KPO i to do końca jeszcze zarządzający programem zwiększył tą wartość dofinansowania, żeby zakupić tabor B6, czyli ten jeszcze spalinowy, który spokojnie mógłby być konkurencyjny. Na dzień dzisiejszy mamy elektryki, które nie mają do końca przygotowanej infrastruktury do tego, żeby jeździć, a po drugie są drogie w utrzymaniu. Jak to się sprawdzi? Na krótkich dystansach? Tak. Bo sam zapisałem w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego pierwszy raz w historii samorządu pieniądze na tabor. Ale część trzeba, że tak powiem, wydać pieniędzy na tabor, który jeszcze jest tradycyjny, bo nie mamy przygotowanej infrastruktury, a drugą część nie na elektryki, a na hybrydy. I o tym mówiliśmy, że trzeba renegocjować program, a był taki moment, pół roku temu, i zmienić kwalifikacje tego zamierzenia na hybrydę, a nie na elektryki, bo nie ma do tego przygotowanej infrastruktury. Dlatego PKS nie jest konkurencyjny. Super.
1: No to jaki jest pana zdaniem program naprawczy i pomysł na to, żeby uratować sytuację?
0: Panie redaktor, myśmy od początku mówili, że trzeba zróżnicować tabor. Jeden ma być spalinowy, tradycyjny, bo taką mamy infrastrukturę i ten tabor już stał na, bym powiedział, w tych zakładach, które to produkują. Można było na to uzyskać dofinansowanie prawie 95%. Można było wtedy, i to było przygotowywane za moich czasów, po to spółka była oddłużana. I dlatego wynik był za 2023 rok najniższy, bo prawie 300 tysięcy tylko straty. Nie 12 milionów, nie 11. Oddaliśmy spółkę z wynikiem za 2023 rok minus 300 tysięcy. Po to, żeby mogła ta spółka wystąpić w konkursie i nabyć tabor, praktycznie wkładając tam 5% wkładu własnego. To są grosze. Stać by było PKS na takie rzeczy. I z drugiej strony, z tego co słyszałem, spółka PKS Nowa zadłużyła się na to, żeby wziąć, skorzystać z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Ten wkład powinien być pokryty ze środków Urzędu Marszałkowskiego, a nie ze środków tego kredytu, że spółka musiała wziąć kredyt, żeby mieć na wkład własny na te elektryki. To dalej jest pogłębianie zadłużenia. A jeżeli to zestawimy z tą sytuacją, że nie ma i jest coraz mniej tych dowozów do szkół i przegrywa PKS konkurencję, no to będzie tylko i wyłącznie się pogłębiało. Teraz boję się, że już jesteśmy w sytuacji takiej, że nie da się tego odwrócić, bo tych konkursów już nie ma. To jest pewne strategiczne patrzenie na to i żeby była jasność. Myśmy na normalnej komisji, bez żadnych mediów, to mówili i prezesowi Wojnie, i prokurentowi Bryglewskiemu, i dla zarządu. Myśmy wskazywali, zróbcie to. Tylko co? PiS to zrobił, to znaczy, że to było B i było trzeba to wyrzucać do kosza? Nie, dziś byłyby pieniądze. Czekano w PKS-ie na wejście ustawy o przewozach. Została ona zawetowana z bardzo prostej przyczyny, że gminy nie mogły same decydować, które linie by mogły finansować, a które nie. A PKS przygotowywał się do tego. Przecież tam jest dramatyczna sytuacja. Mówi się w ogóle o kredycie na 50 lat w PKS Nowa. Także kto to będzie spłacał? No pani nawet nie dzieci, a wnuki, panie redaktor. Tego będzie dużo. Tych przykładów można...
1: O ile ktoś jeszcze PKS-ami będzie jeździł, to jest zasadnicze pytanie.
0: O ile wcześniej on nie będzie w upadłości. Bo
1: ale w ogóle patrząc na to, my dzisiaj coraz rzadziej korzystamy z tych PKS-ów.
0: Może być konkurencyjny, tylko trzeba to zoptymalizować w inny sposób. Tylko że na dzień dzisiejszy obecny zarząd zarówno PKS-u, jak i zarząd województwa uważa, że pozjadą wszystkie rozumy i wie wszystko najlepiej. A zwróćmy uwagę, co się dzieje. Nie mamy więcej środków, nie ma, bym powiedział, jakichś dobrych perspektyw, jeśli chodzi o pieniądze z Unii na następną perspektywę. Słyszymy tylko pożyczki, pożyczki i pożyczki. To co, pożyczkę trzeba oddać. Także to nie wygląda dobrze. No i nie będzie już pieniędzy na tabor nowy dla PKS Nowa, bo jaki? No tutaj już nie ma nawet takich działań w nowej perspektywie finansowej. To już była, to był ostatni moment i ostatnie rozdanie, żeby można było takie środki uzyskać.
1: Spoglądam na zegarek, musimy kończyć, a myślałam, że po wakacjach każdy będzie wypoczęty, będzie spokojniej, będzie więcej zrozumienia.
0: Ale jest więcej
1: współpracy też przede wszystkim.
0: Panie redaktor, ja bardzo często przekazuję swoje uwagi, tylko tak jak mówię, to wymaga też podejścia z drugiej strony. Ja, jak pełniłem funkcję marszałka, rozmawiałem o wielu projektach, czy to z marszałkiem Leszczyńskim, bo wtedy przekazywał mi, jak można powiedzieć, władzę w urzędzie marszałkowskim i słuchałem, co do mnie mówi. Oczywiście podejmowałem własne decyzje, ale proszę zwrócić uwagę, Dolina Rynicza 4.0 to był projekt, który się narodził przede mną. Ja go kontynuowałem, ja nie wyrzucałem wszystkiego do kosza.
1: A tutaj też jest wszystko wyrzucane? No nieprawda.
0: To, co było rozpoczęte, jest kontynuowane. Bo nie można było tego w żaden sposób, no jakby pan marszałek Piorunek zlikwidował umowę na drogę Łomża-Mężeni, to pewnie by nie mógł tutaj już wjechać, bo by go ludzie wynieśli. Ale tam już była umowa i nie było możliwości cofnąć dofinansowania. W mojej ocenie, ja uważam, że tam, ja mam takie doświadczenie i to doświadczenie wynika z tych wszystkich rzeczy, które w sejmiku zaistniały. Tam, gdzie były umowy już popodpisywane, no to już nie dało rady tego wypowiedzieć. A tam, gdzie tych umów nie ma, to zostało to pozmieniane. Ksylopolis, inne te inwestycje strategiczne, Dolina Wodorowa była. Przecież to wszystko zostało zmienione.
1: Radny województwa podlaskiego Artur Kosicki był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję państwu. Dziękuję panie redaktor. 7:09

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: I tak jak obiecałam, ostatnim już gościem w poranku 7-9 jest profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Od rana docierają do nas informacje, że w Polsce ponownie poderwano myśliwce w związku z atakiem Rosji na Ukrainie. To kolejna taka sytuacja. Wczoraj bardzo niepokojące wystąpienie premiera Donalda Tuska, który mówił o tym, że Rosja może uderzać w państwa NATO i przedstawiać te ataki jako przypadkowe. Panie profesorze, zawsze były spekulacje, analizy, ale chyba pierwszy raz tak wprost usłyszeliśmy, że Polska musi przygotować się na takie ataki.
2: To bardzo dobrze, dlatego że tak naprawdę cały czas te zagrożenia są, one nie znikają, one nie zniknęły od 2022 roku. Już żeśmy mieli naprawdę sporo ataków, które można byłoby tutaj sklasyfikować jako właśnie działania takie wyjątkowo agresywne. Choćby nawet upadek tego K-101 nie tak dawno, co uważam też było bardzo groźne, chyba nawet groźniejsze od tych uderzeń tych paru dronów w pobliżu granicy. No ale wreszcie rzeczywiście premier musiał po prostu powiedzieć społeczeństwu, nie że wiem, że coś może nam zagrażać i że jest sytuacja skomplikowana, ale nazwać to po imieniu, że rosyjskie działania wobec Ukrainy polegające między innymi na niszczeniu tej infrastruktury krytycznej, granicznej, na obezwładnieniu możliwości dostarczania Ukrainie pomocy, że te wszystkie działania będą teraz coraz bardziej niestety dotyczyć.
1: Ale te informacje do tej pory, odnoszę takie wrażenie, były opakowane w jakiś papierek. Wszyscy wiedzieliśmy, o co chodzi, ale tak wprost, tak jak wczoraj, nikt tego nie powiedział.
2: No ale trzeba powiedzieć coś wprost, dlatego że myśmy stali się też ofiarą tego właśnie niedopowiedzenia. To znaczy, kiedy pojawiały się te zagrożenia, kiedy te samoloty były podrywane, kiedy tak naprawdę operowały, chroniąc naszą przestrzeń powietrzną, cały czas myśmy mówili, no dobrze, no ale co dalej, dlaczego? Ludzie się pytali, no a dlaczego nas alarmują? Po co te alarmy? Dlaczego my dostajemy alerty RCB i tak dalej? No to trzeba było to przeciąć i bardzo dobrze, że premier powiedział, no jesteśmy na wojnie de facto. Ona nie tylko toczy się u naszych granic, ale Federacja Rosyjska w ramach swoich koncepcji, prawda, wojny tej wysuniętej z Europą, operuje na terenie Polski, państw bałtyckich i wielu innych krajów w Europie i skutki tego widzimy i musimy się przygotować, że te działania będą coraz bardziej agresywne, dlatego że po prostu Rosja słabnie, a słabnąca Rosja jest coraz bardziej agresywna. No, ta opowieść o szczurze w kącie nie jest przypadkowa. No, ten szczur wprawdzie jeszcze nie jest zagnany do kąta, no ale mentalnie to Rosja jest gotowa na każdą prowokację, byle tylko przełamać ten impas, który bezpośrednio zagraża tej dyktatorskiej władzy.
1: Rosja słabnie i porywa się na ataki 3 kilometry od naszej granicy?
2: Nie, to, że akurat atakuje przy granicy, jest oczywiste, dlatego że zmieniła koncepcję działań bojowych. I ta koncepcja mówi, atakujemy infrastrukturę krytyczną na obszarach przygranicznych, dlatego że mamy uniemożliwić Ukrainie dostawanie czy tam otrzymywanie pomocy. I dlatego realizuje się taki, a nie inny cel. I to jest koncepcja po prostu wojny w tym okresie, który teraz widzimy, czyli mniej więcej jesień, zima, przełomu 26-27, bo Rosjanie będą chcieli zniszczyć całą infrastrukturę, a jednocześnie zniszczyć możliwości dostarczania Ukrainie pomocy, liczyć na to, że Ukraina w końcu padnie, czy też przystąpi do rozmów wymuszonych przez Stany Zjednoczone na rosyjskich warunkach. Więc my tutaj jesteśmy dodatkiem, dlatego że tak naprawdę mamy dwie operacje. Jedna to jest ta ukraińska i ona rzeczywiście tutaj jest odczuwalna także przy naszych granicach, a druga to jest operacja na Europie. Rozbicie Europy, osłabienie Europy, bo tylko wtedy zdobędziemy Ukrainę, a wzięcie Ukrainy to jest element do działań właśnie wobec Europy, bo Rosjanie bardzo jasno nakreślili swoje cele i oni je będą realizować bezwzględnie, a te cele to jest przywrócenie odpowiedniego miejsca dla Federacji Rosyjskiej plus wpływ czy kontrola w jakiejkolwiek formie terenów postsowieckich plus Europy Środkowej. I do tego potrzebna jest Ukraina jako symbol tego, że jeżeli nie dostaniemy tego, co chcemy, to bez względu na koszty weźmiemy to sobie sami.
1: A Rosja, próbując atakować przy granicy, chce pokazać, że artykuł 5 traktatu NATO nie zadziała?
2: A czy artykuł 5 NATO nie ma jak działać w tym momencie? Właśnie dlatego, że nazwijmy to gotowaniem żaby. No te ataki przy granicach, one pełnią tą rolę takiego testu. Tak naprawdę większe testy były, kiedy przebiła się owa rakieta H-101, a jakoś tak nie bardzo mogliśmy reagować. Cała zabawa polega na tym, co podkreślił zresztą premier, że Rosja uderza przypadkiem, nagle. To nie oni, tylko jakaś tam ukraińska wroga rakieta, to ktoś zakłócił, a to nie miało tu polecieć. I w ten sposób tworzy sytuację, w której nie można tego uznać za celową agresję do NATO. Zwłaszcza, że rozpatrujemy poszczególnymi państwami. Ja już kilka razy w różnych rozmowach postulowałem, że tak naprawdę zarówno NATO, jak i Unia Europejska powinny zebrać wszystkie te akty agresji, które były, i ustalić, czy to nie jest jednak agresja wobec Unii, a nie poszczególnych państw. Bo jak będziemy to rozbijać, to wtedy właśnie Rosja cały czas ma ten plus, że traktujemy to, czasami jako działanie kryminalne, czasami jako działanie, prawda, dywersyjne, ale nie widzimy całości, a całość jest bardzo dobrze rozpisana. To znaczy, celem jest cała infrastruktura Unii Europejskiej i NATO, celem jest rozbijanie państw od środka, celem jest wzmacnianie grup, powiedzmy, skrajnie prawicowych, celem w końcu jest dojście do sytuacji, w której społeczeństwa zmęczone tym wszystkim, a wspierane przez ugrupowania prawicowe z hasłem "to nie nasza wojna" porzucą Ukrainę, a jak rozbita będzie Unia od środka, to może uda się zrealizować ten drugi cel, czyli jednak przejęcie jakiejś kontroli nad państwami tutaj Europy Środkowej z nadzieją właśnie na to, że wycofają się stąd siły natowskie do granicy z 91 roku.
1: Bo my ciągle słyszymy o tym, że dochodzi do tych ataków 3 kilometry od naszej granicy, 4, 5, 10. Te rosyjskie ataki, one są tak technicznie przemyślane, żeby faktycznie to nie spadło po polskiej stronie, czy to jest absolutny przypadek?
2: Nie. To nie jest ani przypadek, ani tutaj specjalne przemyślenie, żeby nie spadło po polskiej stronie. Po prostu atakuje się konkretne cele. Jeżeli mamy infrastrukturę graniczną, jeżeli mamy przejścia drogowe, przejścia kolejowe, to atakuje się to wszystko, co służy przekraczaniu granicy. Czyli miejsca, na których podjeżdżają pociągi po to, by przejść odprawę i zostać wysłanym na stronę polską.
1: A Putinowi zależy na tym, żeby przestać wspierać Ukrainę? Żeby Europa przestała wspierać?
2: Dlatego, że bez wsparcia europejskiego Ukraina upadnie w ciągu kilku miesięcy. Nie dlatego, że nie będzie chciała walczyć, tylko dlatego, że zbankrutuje. Ukraina jest na gigantycznym wsparciu finansowym tutaj Unii Europejskiej. Na pomocy zarówno jeżeli chodzi o sprzęt, amunicję i wszystkie elementy działań wojskowych, jak i ogromnym wsparciu finansowym, żeby funkcjonowało państwo, żeby funkcjonował aparat państwowy, żeby wypłacać emerytury, pensje, żeby można było odbudowywać infrastrukturę zniszczoną. To wszystko to są pieniądze płynące z Europy. Ukraina wydaje około 40% czy ponad 40%, a może już i więcej budżetu tylko i wyłącznie na bieżące działania wojskowe. No, trudno w ten sposób funkcjonować jako państwo.
1: I ostatnie pytanie, bo spoglądam na zegarek, muszę o to zapytać. Pochodzi pan z województwa podlaskiego, Radio Nadzieja, poranek 7-9 też w województwie podlaskim. Najbardziej zagrożone tereny to Lubelszczyzna, Podkarpacie. A co z Podlaskiem?
2: Z Podlaskiem nic, no Łukaszenka prowadzi sobie swoje manewry i już. My jesteśmy przyzwyczajeni, pamiętajmy, i kryzysy graniczne i wiele innych rzeczy, więc Podlasie spokojnie tutaj przyjmuje tą rzeczywistość, choćby dlatego, że no cóż, Białoruś nie jest Ukrainą, to znaczy Rosja kontroluje Białoruś, ale Łukaszenka robi wszystko, by nie zostać wchłoniętym i tym samym wszystkie te pomruki Łukaszenki, te wszystkie działania, no to są symbole, które mają bardziej pokazać, że jestem gotowy i sprawdzać przy okazji, czy jak coś się będzie działo, jestem w stanie zareagować, niż mieć wojsko, które przekroczy granicę, bo Łukaszenka sporo ugrał już ze Stanami. Nie wiem, czy aktualnie miałby ochotę sobie to popsuć, ponieważ znowu możemy dostać jakieś konkretne pieniądze i grać na dwa fronty, a to najlepiej umie.
1: Dużo spokoju życzymy. Profesor Daniel Boćkowski był naszym gościem w poranku 7-9. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.
2: Kłaniam się nisko.
0: 7-9. Twój początek dnia.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
1: W kościele parafialnym w Śniadowie rozpoczyna się msza święta, tam się przenosimy, aby tę mszę świętą transmitować. Ja nazywam się Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności.
2: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
3: Amen.
2: Pan z Wami.
3: I z Duchem Twoim.
2: Święty Stanisław Kostka, którego dziś wspominamy, urodził się w 1550 roku w Rostkowie na Mazowszu. Zmarł w 1568 roku w Rzymie. Mimo krótkiego życia stał się wzorem posłuszeństwa, wierności Bogu wbrew opinii nawet najbliższej rodziny czy ukochanych osób. W młodym wieku, przeżywszy niewiele czasu w zakonie ojców jezuitów, doszedł do wielkiej świętości, zawstydzając wielu. Jest patronem polskiej młodzieży, Polski i wszystkich nowicjuszy. Niech orędownictwo świętego Stanisława pomaga nam kochać Boga i własne powołanie, abyśmy mogli być przykładem dla innych. W tej najświętszej ofierze, modląc się za młodzież, za dzieci, za wychowawców w tygodniu wychowania, w sposób szczególny my, kapłani, modlimy się w następujących intencjach. Ksiądz Michał modli się za świętej pamięci Jana Boguskiego. Jest to intencja wnuka Łukasza z rodziną. Ksiądz Szymon modli się za świętej pamięci Mariusza i Wiesława Duchnowskich. Ja natomiast modlę się za świętej pamięci Karolinę Borawską w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Stając przy ołtarzu Bożym, przeprośmy Boga za brak posłuszeństwa i radości w przeżywaniu osobistego powołania. Panie Jezu, który przewodzisz nam w drodze do świętości, zmiłuj się nad nami. Chryste, który pragniesz, abyśmy byli świętymi, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który w swoich świętych dajesz nam wzór do naśladowania, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
3: Amen. Chwała

0: módlmy się. Boże, Ty wśród wielu cudów Twojej mądrości obdarzyłeś świętego Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku. Spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystywali czas na gorliwą pracę i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Piszę do Was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do Was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do Was, młodzi, że zwyciężyliście złego. Napisałem do Was, dzieci, że znacie Ojca. Napisałem do Was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Napisałem do Was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w Was, a zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia pochodzi nie od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwości. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Oto Słowo Boże.
2: Bogu niech będą dzięki.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.

psalmista w jednym z psalmów stopni woła: uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Tak śpiewali pątnicy, którzy zmierzali na święto Paschę i zbliżali się do Jerozolimy. Zapewne tak też modlił się Jezus, który razem z rodzicami wchodził do świątyni. Ale radością jest przebywać w domu Pańskim. Radością jest mieszkać w domu Pana. Święty dnia dzisiejszego, święty Stanisław, już jako dziecko pragnął być blisko Pana. Posłany ze swoim starszym bratem do Wiednia na nauki, przed lekcjami w kolegium jezuickim najpierw chodził na mszę świętą, a potem jeszcze przed lekcjami długo trwał na adoracji, długo trwał przed Jezusem Eucharystycznym. Szukał u Niego siły i wsłuchiwał się w Jego głos. Ojciec, który był kasztelanem zakroczymskim, miał dla syna plan: wykształcić go, obsadzić na urzędzie, aby wzrastał i aby wzrastało bogactwo rodziny. Ale Stanisław bardziej słuchał Boga niż ojca.

Jan, święty, autor listu, wskazuje, że list, który napisał, jest zapewnieniem, że dostępujecie, dzieci, odpuszczenia grzechów ze względu na imię Jezusa. Ojcowie, wy poznaliście tego, który jest od początku. Młodzi, wy w tym, który jest od początku w Jezusie Chrystusie, zwyciężyliście Boga. Trzeba, abyśmy my wszyscy poznawali Boga, poznawali Ojca, abyśmy zbudowali relacje z tym, który ukochał nas odwieczną miłością wpierw, nim przyszliśmy na świat. Ukochał nas i ma dla nas wspaniały plan. I trzeba, byśmy szli za Jezusem, wsłuchując się w Jego głos. Ta determinacja świętego Stanisława już w murach zakonu jezuitów wskazuje na coś istotnego, bo jeden z przełożonych pisze: jest u nas człowiek szlachetnego rodu i jeszcze szlachetniejszej cnoty. Wsłuchanie się w Chrystusa i odkrywanie Jego darów jest tym, co zapewnia nam szczęście, które Pan dla nas przygotowuje. Ale musimy odkrywać i rozumieć, że Bóg zaprasza nas do tej szczególnej relacji. Zaprasza nas do swego domu, byśmy w nim budowali z nim relacje. Byśmy w tym domu, w domu Boga, napełniali się mocą i światłem. Byśmy w tym domu Boga napełniali się mądrością. A może tak jak sam Jezus, tą mądrością zadziwiali uczonych. Zadziwiali tych, którzy przeżywali swoją mądrość w sposób bardzo egoistyczny, by ta mądrość wlana w nasze serce przez Boga stawała się mądrością, która poprowadzi nas do mądrości odwiecznej i pozwoli nam z nią się zjednoczyć. Amen.

Przedstawiennictwo świętego Stanisława Kostki zanieśmy przed tron Boży nasze modlitwy, aby duchowni polscy na wzór świętego Stanisława Kostki byli gotowi poświęcić wszystko, by wytrwać w powołaniu. Ciebie prosimy, aby nasza ojczyzna dumna z tak wielu świętych Polaków cieszyła się nieustannie ich wstawiennictwem u Boga. Ciebie prosimy, aby dzieci i ludzie młodzi wsparci modlitwą męczenników nie zdradzili nigdy swej religijnej tożsamości i przynależności do wspólnoty ochrzczonych. Ciebie prosimy, aby nowicjusze i nowicjuszki w pełni

rozumieli sens powołania na drogę rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, Ciebie prosimy, aby nasi zmarli Karolina Borawska, Mariusz i Wiesław Duchnowscy, Jan Boguski zostali zaproszeni na ucztę dzieci Bożych w niebie. Ciebie prosimy, abyśmy sami, trwając we wspólnocie, otworzyli nasze serca na przyjście Ducha Świętego Ożywiciela. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, w Tobie jest sens naszego życia i istnienia. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych pokornych modlitw i bądź dla nas tym, czym byłeś dla świętego Stanisława, początkiem i ostatecznym celem. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, niech ta ofiara udzieli nam takiego męstwa w trudnościach życiowych, jakiego przykład dał święty Stanisław Kostka. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: W górę serca.
1: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Otobir Катаемица Вихарен.
1: Глуши мы чем я тут можно понять.
2: Вы знаете,
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
3: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
4: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zastali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej przeczystym oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem Kostką i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się wołać –

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadzi do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: Z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Pokój na wszystkich.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławień, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: myślę. Wszechmogący Boże, niech dzięki wstawiennictwu świętego Stanisława Kostki działanie tego sakramentu oświeci nas i zapali, aby płonęły w nas święte pragnienia i abyśmy obfitowali w dobre czyny. Przez Chrystusa Pana naszego. Odkrywać Bożą drogę dla naszego życia. I tak jak święty Stanisław, podążać do gwiazd przez trudy. Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Ten piątkowy wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. 13 minut, nie 13, 17 minut, tak? 17 minut brakuje do godziny 19. Za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy w parafii pod wezwaniem w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Śniadowie. Co dzisiejszy piątkowy wieczór nieco w przód wbiegnijmy. Bluesowe brzmienia wypełnią już jutro Hale Kultury w Łomży z okazji Polskiego Dnia Bluesa. Mieszkańcy będą mogli posłuchać zarówno lokalnych muzyków, jak i artystów znanych z krajowych oraz zagranicznych scen. Zaprasza Jolanta Święszkowska z Miejskiego Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych w Łomży.
1: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Polski Dzień Bluesa. Gwiazdą będzie w tym roku amerykański bluesman Hamilton Loomis, więc myślę, że takie duże wydarzenie, duży akcent. Zapraszamy miłośników muzyki bluesowej, ale ogólnie miłośników muzyki ogólnie na to wydarzenie.
0: Polski Dzień Bluesa w Łomży rozpocznie się o godzinie 19. No jeszcze powtórzmy termin: jutrzejsza sobota, miejsce to Łomżyńska Hala Kultury.

0: Sylwia Grzeszczak. Już za chwilę to był J.P. Cooper. Zbliża się jesień, a wraz z nią sezon przeziębień i grypy. Chłodniejsze dni, mniej słońca i większa liczba kontaktów w zamkniętych pomieszczeniach sprzyjają infekcjom. Jak podkreślają specjalisty, w tym okresie warto szczególnie zadbać o odporność. Dietetyka Agnieszka Cuch radzi, by na talerzu nie zabrakło warzyw i owoców, produktów pełnoziarnistych oraz źródeł białka. Połowa września to ostatni dzwonek, by w pełni korzystać z żywności, jaką daje nam natura.
1: To już jest ostatni dzwonek, żeby tą naszą odporność wzmocnić. Zawsze jest dobry czas, żeby zacząć dbać o siebie, więc tym bardziej, jeżeli do tej pory nie dbaliśmy, tak, nie zwracaliśmy uwagi na to, co jest na naszym talerzu, to warto jeszcze dziś właśnie zwrócić uwagę. Zaczął się sezon na typowo jesienne owoce, które są bardzo bogate w witaminę C, na przykład papryka, dynia, śliwki, jabłka, gruszki. Teraz jest właśnie sezon na te owoce, które są bardzo bogate, przede wszystkim dobrze znaną, myślę, wszystkim witaminę C.
0: Eksperci przypominają jednak, że dieta nie zastąpi podstawowej profilaktyki. Odpowiednia dieta i codzienne nawyki mogą pomóc lepiej przygotować organizm na sezon infekcji. Zapowiadana Sylwia Grzeszczak. Przypomnę też, że o 19 na antenie Radia Nadzieja pojawi się młodzież ze wspólnoty Azel Młodych, wspólnoty działającej przy parafii pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży. To pierwsza po wakacjach audycja prowadzona właśnie przez młodzież skupioną we wspólnocie Azyl Młodych, a więc na audycję oczekujemy. No a póki co gramy. Sylwia Grzeszczak, Mango. Yeah.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na pierwszej tegorocznej audycji Azylu Młodych. Ja nazywam się Kacper Jastrzębski. Uczę się w pierwszym ELO na profilu matematyczno-fizycznym i w tym roku będę, znaczy no nie w tym, w sumie w następnym, ale będę pisał maturę. Jestem już w klasie maturalnej, a moimi gośćmi dzisiaj są...
1: Dobry wieczór Państwu. Aleksandra Chomątowska z tej strony. Mam 18 lat, niestety. Bardzo ciężko mi to powiedzieć, ale taka prawda, mam 18 lat. Uczę się w drugim liceum ogólnokształcącym w Łomży na profilu humanistycznym.
2: Dobry wieczór, nazywam się Krzysztof, mam 19 lat, jestem najstarszy z towarzystwa. Studiuję na Politechnice Warszawskiej na kierunku inżynieria biomedyczna.
0: Ja tak nie wspomniałem, mam 16 lat, w grudniu 17, tak żeby już było poprawnie i tak zgodnie. Tak na początku, to jak wam mija dzień dzisiaj?
1: Szczerze, mogło być. Napisałem dzisiaj świetną kartkóweczkę z polskiego. Dobrze mi poszło. Z WOS-u przełożyliśmy, ale bardzo ciekawym punktem kulminacyjnym dzisiejszego dnia było to, że zaprosili już wszystkie klasy maturalne na aulę i tłumaczyli krok po kroku, jak wygląda matura. Że mam te, że w maju piszę, jakbym nie wiedziała, potem to, potem tamto. I my tak siedzimy, ojeju.
2: No ja jeszcze cieszę się swoimi wakacjami przedłużonymi, tak mi też taki spokojny dzień. Spokojny dzień, bardzo miły.
0: Ja dzisiaj miałem akurat sprawdzian z angielskiego. Pisałem artykuł odnośnie tego, że młodzież w dzisiejszych czasach coraz mniej się interesuje różnymi rzeczami, coś takiego. No a tak to dzisiaj miałem mało lekcji. No, kończyłem o 12:35 i to jest akurat ogromny plus klasy maturalnej, że się kończy dużo wcześniej względem poprzednich lat, albo na przykład w ogóle drugiej klasy, gdzie się codziennie o 15 praktycznie kończyło. I tak w temacie, to jak tam nowy rok szkolny lub akademicki, jakie macie plany na ten rok?
1: Matura. Nauka, niestety. Nie myślałam, że ten dzień naprawdę nadejdzie, ale tak już po dzisiaj, właśnie po tym spotkaniu, tak z dziewczynami sobie siedzimy i tak, kurczę, to naprawdę jest w tym roku szkolnym, że kolej przyszła na nas i no głównym planem to będzie chyba serio przyłożyć się do tego, żeby na jakieś fajne studia się dostać. Ale no zobaczymy.
2: No ja planuję w tym roku, myślę, że przede wszystkim powiększyć jakieś swoje umiejętności, które pozwoliłyby mi na jakiś dalszy rozwój w swoim kierunku i na robienie rzeczy, które też będą zwiększały jakieś, będą rozwijały moje zainteresowania.
0: Ja na ten nowy rok szkolny mam plan nie tylko, tak jak Ola, dobrze zdać maturę, ale też aż tak się nie zadręczać, bo to mam wrażenie, że jest właśnie też taki spory problem, przynajmniej z którym ja miałem i tak myślałem, że będę miał, że będę się mocno tą maturą zadręczał i tak dalej i żeby tak znaleźć jakiś balans. Oczywiście miesiąc przed maturą, dwa miesiące, jakieś takie wielkie powtórki, no ale na razie tak sobie przynajmniej przez pierwszy semestr pozwolić na taki, że się nie przejmuję, na razie to jeszcze dużo czasu. No takie, no trochę... No takie podejście może niezbyt czasami no, poprawne, no zależy od osoby. A macie coś takiego, na czym chcielibyście się w szczególności skupić? Jakiś taki konkretny, nie wiem, czy przedmiot, czy jakaś taka dziedzina nauki, w której jakoś szczególnie chcielibyście się poprawić lub poduczyć, coś takiego?
1: No to u mnie to, no ja jestem na profilu humanistycznym, więc ja bym się chyba najbardziej skupiła na wiedzy o społeczeństwie, no bo to jest, no to nie jest prosty przedmiot, trzeba naprawdę wiedzieć co i jak, a ja nie jestem troszeczkę taką osobą, więc chyba na tym się skupię, a tak poza to bardzo bym chciała się w tym roku skupić również na rozwoju w moim ulubionym sporcie, czyli w siatkówce. Bo około tak mniej więcej w kwietniu łomżyńskie szkoły mają tak zwaną licealiadę w siatkówkę. I tak jak w trzeciej klasie, czyli rok temu byłam w tym drugim składzie, tak, taki moje marzenie malutkie i taki plan to jest, chociaż na ten ostatni rok tej szkoły dostać się do tego pierwszego składu i zagrać meczyk.
2: Ja bym się chciał szczególnie skupić, myślę, na sobie, nie tyle co na nauce. Nie w takim egoistycznym znaczeniu, a właśnie w takim, żeby znaleźć taki spokój, znaleźć też balans między nauką a swoim życiem, też w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Myślę, że takim ogólnie na takim rozwoju siebie samego.
0: Ja tak powiem szczerze, że w ostatnim czasie i to w sumie przez ostatni tydzień szkoły mi się taki jakiś taki szczególny pomysł zrodził, żeby więcej czytać, bo ostatnio na polskim omawialiśmy fragment z książki Moczarskiego Rozmowy z katem i tam jest przedstawiany portret nazisty i powiem szczerze, że jakoś tak zaciekawiło mnie po prostu ta książka i w ogóle cała historia wokół tej książki i tak pomyślałem, że właśnie żeby więcej czytać w tym roku, no i też zadbać o jakiś taki swój rozwój fizyczny bardziej, czyli więcej biegać, ćwiczyć, być w tym w szczególności w bieganiu, być bardziej bardziej się tego trzymać, nie odpuszczać sobie i tak, tak jak sobie postanowię to tak robić. No i oczywiście skupić się też na nauce i taki zachować ten właśnie balans, o którym tutaj Krzysiek wspominał. Ale żeby zachować ten balans, to trzeba umieć tak moim zdaniem wszystkie takie jakieś sfery życia utrzymać w takim w dobrobycie, na takim dobrym poziomie, czyli zarówno nasz rozwój jakiś fizyczny, psychiczny i duchowy. Więc jak w tym nowym roku szkolnym lub akademickim zachować wiarę w Boga?
2: No myślę, że przede wszystkim nie warto jest zmieniać. Jeżeli coś działa, to nie warto tego zmieniać, dlatego wiadomo, że rok szkolny się różni od wakacji tym, że mamy dużo więcej obowiązków, mamy dużo mniej wolnego czasu i teraz ważne jest to, żeby w tym wolnym czasie mimo wszystko, mimo tego, że mamy dużo nauki, mamy maturę, mamy jakieś zajęcia, żeby też znaleźć czas na takie wyciszenie się, znaleźć czas, żeby troszeczkę pobyć sam na sam z Bogiem i myślę, że to przede wszystkim pozwala tak utrzymywać tą dobrą relację z Bogiem.
1: Właśnie ja też bym powiedziała bardzo podobnie jak Krzysiek, bo oczywiście teraz czasu mamy mniej, jest bardzo dużo obowiązków, nie tylko szkolnych, ale nawet i też i w domu. I warto sobie znaleźć nawet taką chwilę, ustalić sobie, że na przykład codziennie, nie wiem, koło godziny, nie wiem, 17, 18, tak przez 5 minut albo przez 10 pobędę sama ze sobą, i na przykład jeszcze porozmawiam z Bogiem, żebyśmy nie zapominali o tym.
0: Uważam, że też ważnym elementem jest właśnie tutaj, co Ola wspomniała, taka regularna modlitwa, czyli na przykład codziennie rano jakieś takie westchnienie do Boga lub właśnie wieczorem, albo nawet chodzenie codziennie na przykład na mszę świętą, w szczególności jeżeli ktoś ma bardzo intensywny rok przed sobą, to jednak codzienna Eucharystia, moc sakramentów może, a nawet raczej na pewno, pomoże nam w takim w zachowaniu spokoju, w zachowaniu relacji z Bogiem w nowym roku szkolnym. A tak jak każdy rok szkolny przynosi ze sobą jakieś tam trudności, kartkówki, sprawdziany, czy nawet jakieś trudności w relacjach, bo jednak widzimy się z wieloma ludźmi codziennie, więc te relacje też czasami mogą w różny sposób wyglądać. I jak w tym takim gąszczu tych jakichś niepowodzeń, tych trudności, czy może nas to zbliżać do Boga? A jeżeli, w jaki sposób może nas to zbliżyć do Boga?
1: No to odpowiada na to pytanie, czy trudności, niepowodzenia w szkole mogą nas zbliżyć do Boga? No oczywiście, że tak. Jest wiele sytuacji, tak jak właśnie Kacper tutaj powiedział. Może był jakiś trudny sprawdzian, trudna kartkówka, albo może coś się stało po prostu w innej kwestii, może z jakiejś konkretnej relacji i może nam być trudno. Ale myślę, że warte do zapamiętania jest to, do zapamiętania są słowa z Ewangelii Mateusza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Więc ja mu odpowiadała, że tak, bo nieważne, co się dzieje, nieważne, w jakich emocjach aktualnie jesteśmy, czy jesteśmy radośni, czy jesteśmy smutni, czy jesteśmy źli, pamiętajmy, że z tym wszystkim powinniśmy zwrócić się do naszego Ojca, bo On nas otacza ogromną opieką, ogromnym zrozumieniem, ogromnym bezpieczeństwem i On nas przez to przeprowadzi, nieważne, jak nam będzie trudno.
2: No, ja się zgadzam. Myślę, że ten taki natłok obowiązków, czasami to poczucie, że wszystkiego jest za dużo, że nie dam rady, może nas tylko zbliżyć do Boga i trzeba pamiętać, że te niepowodzenia, te trudności mogą być takim naszym małym krzyżem, który możemy dźwigać, ale trzeba pamiętać, że te niepowodzenia i te trudności, Golgota też ma szczyt, tak? Także po tych gorszych okresach zawsze nadchodzi słońce.
0: To ja tak tutaj chciałbym dorzucić od siebie, że kiedy mamy jakąś trudność lub jest nam ciężko, to często warto na przykład takie swoje jakieś bóle po prostu w pewnym sensie jednoczyć z bólami Chrystusa. W takim sensie, że po prostu myśleć o tym, że Chrystus też cierpiał, że też przechodził przez trudne momenty, a Bóg nieraz, jak w historii pokazywał, przez coś, co pozornie wydaje się złe lub coś, co pozornie może być negatywne, Bóg z tego potrafi wyprowadzić większe dobro. Widzimy to chociażby w tym, że no potop wydaje się być takim no czymś raczej no ciężkim, jakimś trudnością, a i tak później Bóg z tego dał radę ludziom wyprowadzić jakąś drogę do zbawienia, zawrzeć nowe przymierze z Noem. Albo no wiele różnych innych sytuacji, w których właśnie te trudności zbliżają nas do Boga i gdzie właśnie ze zła, z tego, co jest trudne, Bóg potrafi wyprowadzić jakieś większe dobro. W szkole często uczymy się o różnych rzeczach, o różnych przedmiotach, ale moim zdaniem uczymy się też o nas samych. Czego szkoła nas uczy o nas samych i czego może nas nauczyć o Bogu?
1: No, o nas samych, to ja na przykład jestem takiego przekonania, że szkoła ma chyba taki największy wpływ na kreowanie naszego charakteru, naszej osobowości i w ogóle, no bo na przykład jesteśmy na początek w przedszkolu, od razu jesteśmy z innymi dziećmi, jesteśmy w podstawówce z innymi osobami, jesteśmy w liceum, a po prostu w szkole średniej jesteśmy z innymi osobami i każdy ma jakiś na nas wpływ. Więc ja bym powiedziała, że szkoła no, nas kreuje, poznajemy siebie, poznajemy siebie w też takim kontekście, że wiemy, jak w jakiej sytuacji na przykład się zachowamy, bo na przykład przyjdzie coś dla nas, jakieś takie zdarzenie z rzeczywistością, przyjdzie jakaś nowa sytuacja i my nie wiemy, co z tym zrobić. I wtedy w szkole możemy poznać to, jak my reagujemy na jakieś właśnie relacje, jakieś konkretne sytuacje. A czy szkoła może nas czegoś uczyć o Bogu? No myślę, że tak, ze względu na też nawet po prostu na takie przedmioty jak religia, historia, w szkołach średnich to jeszcze filozofia.
2: Ja myślę, że też oprócz tego szkoła nas uczy tego, jak reagujemy na te ciężkie emocje, jak reagujemy na stres, jak reagujemy właśnie na jakieś niepowodzenia, tak jak była mowa przed chwilą, ale też szkoła pozwala nam dostrzec swoje talenty, swoje predyspozycje, to, co lubimy, to, czego nie lubimy. Może nie do końca, ale pozwala nam chociaż odrobinę dostrzec to, w jakim kierunku chcielibyśmy iść w życiu. No a jeżeli chodzi o to, co szkoła nas może nauczyć o Bogu, no to ja sam Boga odnalazłem w szkole średniej dzięki kapłanowi Grzegorzowi. I dowiedziałem się od niego tego, że nieważne ile tak naprawdę razy upadniemy, ważne, że się podnosimy. I tak jak jest na obrazie stworzenie Adama, Bóg zawsze do nas wyciąga rękę i to w naszej gestii leży to, czy odpowiemy na to jego wezwanie.
0: Tutaj, jeżeli chodzi o to, czego nas szkoła może nauczyć o Bogu, to personalnie uważam, że lekcje religii w dużej mierze to zapewniają, wiadomo, że stosunek do tego przedmiotu jest czasami różny, zarówno samych uczniów, jak i niektórych nauczycieli, ale mimo wszystko uważam, że jest to przedmiot, który uczy nas o Bogu, a nas samych możemy poznawać poprzez te relacje, które budujemy, poprzez to, że uczymy się reagować na jakieś różne sytuacje, na różne trudności, o których tutaj Krzysiek wspominał. Wiele osób mówi, że szkoła... ma opinię, że szkoła ich tak naprawdę niczego nie nauczyła. Osoby, które na przykład skończyły szkołę, czasami mówią, że ta szkoła ich niczego nie nauczyła lub że jest to czas zmarnowany. Jaka jest wasza opinia na ten temat? Czy jakby jest to w niektórych przypadkach rozsądne? Czy można w jakiś sposób to obronić, takie stanowisko, że szkoła niczego nie uczy? Że szkoła niczego nie uczy?
1: Dosłownie wczoraj albo dwa dni temu miałam

0: pod tej kwestii jakby tej takiej książkowej, tej wiedzy takiej właśnie naukowej, tak to nazwijmy, ale właśnie to jest to, o czym rozmawiamy. Jeżeli szkoła nas nie nauczy czegoś takiego naukowego, to nauczy nas wiele o nas samych. Więc ja uważała, że szkoła nas wielu rzeczy uczy.
1: Uważam, że przede wszystkim szkoła nas uczy życia. Szkoła nas uczy takiego obcowania w społeczeństwie, uczy nas, jak zachowywać się wobec innych ludzi i też wbrew pozorom, tak jakby się mogło niektórym wydawać, tak jak przed chwilą Ola powiedziała, uczy też nas dużo rzeczy naukowych. Czasami się wydaje, że to jest bezużyteczne, a później w losowym momencie życia jednak się okazuje, że to nie jest bezużyteczne. Sam na przykład ostatnio nigdy nie lubiłem czytać lektur w szkole i dopiero jak skończyłem szkołę, to zacząłem dostrzegać jakąś wartość w tych lekturach. Zacząłem ich słuchać ostatnio, więc uważam, że szkoła jest bardzo użyteczna i wszystkie głosy, które mówią, że niczego nie uczy, uważam, że są przez ludzi, którzy nie rozumieją, są wygłaszane przez ludzi, którzy nie rozumieją konceptu szkoły jako takiej.
2: To moim zdaniem punkt widzenia mocno zależy od punktu siedzenia, że tak naprawdę to, jaki kto ma swój taki background, to co, jakby kto od czego wychodzi, to mocno to wpływa na jego opinię. Ale bezapelacyjnie szkoła uczy. I to może na pierwszy rzut oka takich rzeczy, takich życiowych, niektórym może się wydawać, że nie. No ale tak jak tutaj Krzysiek wspomniałeś, w losowym momencie może się okazać to jednak przydatne, a nawet rzeczy, które powiedzmy może realnie nigdy nie użyjemy w życiu, to i tak jest to jakby jakiś rozwój naszego umysłu, naszego jakiegoś logicznego myślenia, czy po prostu pamięci, więc w każdej kwestii wydaje mi się, że jednak szkoła jest potrzebna i wymaga po prostu od nas pracy. Przez to, że też wymaga od nas pracy, to wiele osób właśnie jest zniechęcona, bo ten nadmiar różnych obowiązków i tak dalej. I to jest po prostu jakby, tak jak często możemy widzieć na przykład hejt w stronę kościoła. I często ten hejt jest jakby wymierzany przez osoby, które z tym kościołem tak naprawdę nigdy nie miały za wiele wspólnego, więc jakby nie wiedzą, jak naprawdę wygląda czasami kościół i ich opinia bazuje tylko na jakichś takich pojedynczych, wyrwanych z kontekstu przesłankach. Wydaje mi się, że często jest tak samo w przypadku szkoły, że po prostu ludzie, bazując na jakichś takich pojedynczych, powiedzmy, złych momentach, oceniają negatywnie całą szkołę. No i przede wszystkim no to właśnie to, że szkoła wymaga, że stawia przed nami jakieś zadania. Często znajduję w sobie takie coś, że łatwo mi zacząć różne jakieś rzeczy lub zadania, ale ciężko je doprowadzić do końca. Że na przykład tak postanawiam, no to w tym tygodniu to przeczytam taką i taką książkę, zaczynam ją czytać, potem odstawiam i nie wiem, albo zaczynam czytać inną, albo robię w ogóle coś innego. I tak ciężko mi czasami pewne rzeczy doprowadzić do końca. Jak zaczynacie i kończycie powierzone wam obowiązki?
1: Nie mam się czym pochwalić, bo też sam często tak robię, ale przeczytałem ostatnio w książce takie mądre zdanie, że bardziej niż na celu powinniśmy się skupić na drodze, która prowadzi do tego celu, więc jeżeli chcemy się czegoś nauczyć, zdobyć konkretną umiejętność, to nie powinniśmy się skupiać stricte na tej umiejętności, tylko skupiać się na tej drodze, która do niej prowadzi, na tym, że codziennie uczy się czegoś nowego, dostrzegać te takie małe kroczki, które prowadzą i właśnie wyznaczanie sobie też takich małych osiągnięć. Myślę, że łatwiej człowiekowi jest zdobywać małe osiągnięcia częściej niż dalekie, duże osiągnięcie oddalone dużo w czasie, ponieważ jesteśmy zdemotywowani wtedy do pracy i do dalszego dążenia do tego celu.
0: No, też nie mam się czym pochwalić akurat, jestem kolejna w kolejce. Ale co bym mogła powiedzieć? Ja bym podeszła do takich rzeczy, które zaczynam, a nie kończę, z taką świadomością, że ja robię to po coś. I we wszystkim się znajdzie to po coś, bo nawet czytając taką, nazwijmy to w cudzysłowie, głupią lekturę szkolną, możemy sobie pomyśleć, że no dobra, przeczytam ją i co z tego? No, Ja uważam, że każda lektura

0: która niesie ze sobą jakąś taką wiedzę, najczęściej nawet i moralną. Nawet takie podejście, że przeczytam tą lekturę, dobrze napiszę kartkówkę i będę miała z tego bardzo wysoką ocenę, to może też doprowadzić do tego, że dobra, skończę to, co zaczęłam.
1: Tylko też tak tutaj odnośnie tego, co Krzysiek powiedziałeś, że te małe kroki, małe cele, to dlaczego na przykład wiele osób tak głośno mówi o maturze i że to jest ten jeden duży cel i że do niego tak naprawdę przez 4 lata od pierwszej klasy mówią, że się trzeba przygotowywać. To czy to nie jest trochę sprzeczne z tą ideą takiego, że jednak te krótkie cele i tak dalej?
2: Krótka odpowiedź brzmi, jest sprzeczne, a długa odpowiedź brzmi, no jest to problem, który nie zależy od uczniów, a pochodzi bardziej z góry. Matura jest ważna, ale uważam, że matura to egzamin taki jak każdy inny, duży sprawdzian, powiedzmy taki duży sprawdzian, więc no to jest problem niezależny od uczniów, ale uczniowie mogą sobie stawiać małe cele, to jeżeli słuchają nas uczniowie, to stawiajcie sobie małe cele i pamiętajcie, że matura nie jest taka straszna.
1: Bo tak rozmawiamy o tym, że ciężko nam tak doprowadzić jakieś różne rzeczy do końca. Co powoduje, że tak jest? Co jest tego powodem? Czy jest to jakaś rzecz taka po prostu czysto ludzka, związana z naturą? Czy jednak na przykład może to jakiś, nie wiem, zła siła szepcze do ucha, żeby nie robić, odciąga? Jak waszym zdaniem to działa? Co powoduje, że tak ciężko jest nam jako ludziom po prostu doprowadzić pewne rzeczy do końca?
0: Ja bym powiedziała, że przynajmniej w moim przypadku są takie dwa główne czynniki bardzo ludzkie. Po pierwsze, totalne lenistwo. Jestem bardzo leniwą osobą, za co mi jest wstyd, ale już to pominę. Po prostu jak coś zaczynam, na przykład nawet takie głupie sprzątanie pokoju, sobie sprzątam i nagle tak pomyślę, w sumie idę spać. Odłożę wszystko, nie skończę tego, idę spać. To wychodzi się z tego lenistwa. Po drugie, jeżeli jest jakiś taki większy cel, w sensie droga, żeby go osiągnąć jest o wiele dłuższa, to myślę, że takie małe niepowodzenia mogą nas totalnie demotywować do skończenia tego celu, no bo o, tu mi raz nie wyszło, to mi to w ogóle nie wyjdzie, to nie ma sensu, więc totalnie się poddajemy. Ale czy tak powinno być? No moim zdaniem nie, bo ja uważam, że jeżeli osiągniemy jakiś cel, bo właśnie takich większych walkach, tak to nazwijmy, to przynajmniej w moim zdaniu satysfakcja z osiągnięcia tego celu jest o wiele większa.
2: No myślę, że takim, przynajmniej według mnie, powodem, dlaczego rezygnujemy z tych celów, dlaczego ich nie doprowadzamy do końca, jest to, że nie mamy takiego ustalonego planu działania. No i też mam wrażenie, że ludzie są z natury leniwi. To taka przypadłość ludzka, że jesteśmy po prostu leniwi. I wolimy zamiast robić jakieś właśnie rzeczy, które chcemy, to wolimy położyć się na kanapie i włączyć Netflixa. Tak jak teraz mi przychodzi do głowy, święty Paweł pisał, że nie robię rzeczy, które chcę, lecz robię rzeczy, których nie chcę, w takim wolnym cytacie, powiedzmy. Więc myślę, że to jest główny powód, to, że z natury jesteśmy tacy lenistwo. To jest w naturze człowieka.
1: Też tak oboje wspomnieliście o tym właśnie lenistwie. Gdzie znaleźć taką złotą granicę pomiędzy tym, kiedy jest to odpoczynek, naładowanie baterii, relaks, na przykład po ciężkim dniu w szkole, a kiedy jest to już lenistwo? Gdzie wyznaczacie taką granicę?
0: No ja bym powiedziała, że taką złotą granicą to byłoby, że na przykład no wrócę ze szkoły, położę się, odpocznę chwilę, ale jeżeli ja nagle sięgam po na przykład, załóżmy, telefon i scrolluję bez sensu, bez celu w ogóle Instagrama przez kilka godzin albo robię w ogóle coś innego, no to już jest ta taka granica lenistwa, nie?
2: A ja uważam, że nie ma w tym nic złego, o ile nie zaburza to naszego rytmu, bo jeżeli jesteśmy w stanie wrócić ze szkoły, włączyć sobie jeden odcinek serialu, po czym się pouczyć, zrobić to, co musimy, no i na wieczór sobie na przykład włączyć drugi odcinek serialu, to jest okej. Okay. To jest okej, okay, no bo też potrzebujemy, nie samą nauką człowiek żyje, nie samym jej rozwojem człowiek żyje.
1: Tak dużo już o nauce w sumie wspomnieliśmy, dlatego idąc dalej, to w szkołach uczy się wielu różnych teorii, między innymi właśnie teorii Wielkiego Wybuchu, czy teorii ewolucji. i wielu ateistów, w szczególności no, w Stanach Zjednoczonych i za granicą, ponieważ w Polsce no, nie ma tego, nie jest to aż tak często używane jako argument, ale jest często traktowane jako argument przeciwko istnieniu Boga. Czy waszym zdaniem musi tak być? Czy nauka kłóci się z wiarą, czy raczej się uzupełnia?
2: Ja myślę, że nauka z wiarą się uzupełnia. Szczególnie to potwierdzają duzi naukowcy. Na przykład Heisenberg pisał coś takiego, że pierwszy łyk ze szklanki nauk przyrodniczych zrobi z ciebie ateistę, lecz na samym dnie tej szklanki czeka Bóg. Inny fizyk, Planck, mówił, że dla wierzących Bóg jest na początku rozważań, a dla naukowców jest zwieńczeniem tych rozważań. Dla wierzących jest fundamentem, a dla naukowców jest ukoronowaniem całej nauki po prostu. Więc uważam, że powierzchowne poznanie nauki może powodować, że będziemy się czuli mądrzejsi od wszystkich i powiemy, Boga nie ma, nie może być Boga przecież. A im bardziej się będziemy zagłębiać w tę naukę i to, jak właśnie świat jest złożony, jak jest piękny, tym bardziej będziemy w tym odnajdywać Boga, więc uważam, że to się uzupełnia.
0: No, ja bym chyba tak naprawdę powiedziała i potwierdziła słowa Krzyśka, że nauka oraz wiara się uzupełniają, bo tak jak możemy czegoś nauczyć, tak nazwijmy to powierzchownie, tak dzięki wierze, tak możemy się w to jeszcze bardziej zagłębić. I wiara, a nauka będą odpowiadać w ogóle na dwa różne pytania, nawet o tą samą rzecz.
1: Ja tutaj zgadzam się z wami, że się uzupełniają jednak i że powiedzmy no, jedno wynika z drugiego. Tak dla kontekstu powiem, że na przykład teorię Wielkiego Wybuchu stworzył katolicki ksiądz, jeżeli się nie mylę, albo zakonnik. Więc w ogóle używanie tego argumentu przeciwko wierze już w samej fundamencie moim zdaniem jest po prostu no, lekką ignorancją czasami. No i też sam na przykład Darwin, który opracował teorię ewolucji, na początku jakby przez w ogóle bardzo długi czas szukał wielu argumentów przeciwko swojej tezie, tylko po prostu nie znalazł ich wystarczająco. I jakby sam podkreślił, że on nie chce w żaden sposób walczyć z Kościołem. Jeżeli się nie mylę, gdzieś tam była jakaś taka wypowiedź. Tylko, że to nie jest aż tak oparte jakby no, na faktach, bo tak po prostu gdzieś to usłyszałem. Nie jestem tego w 100% pewien. No i jeszcze tak powiedzmy podsumowując odnośnie tego, że właśnie nauka, to jedną z dziedzin nauki jest na przykład między innymi filozofia i logika, za pomocą której no, święty Tomasz z Akwinu przedstawił swoje 5 dróg udowodnienia istnienia Boga, chociażby właśnie na przykład no, pierwsza przyczyna, to jest takie powszechne, że każdy jakiś taki ciąg przyczynowy musi mieć tą pierwszą przyczynę, która sama w sobie jest bez przyczyny.
2: Żeby był ruch, musi być poruszyciel.
1: Dokładnie. No i tym takim pozytywnym akcentem zapraszamy serdecznie na krótką muzyczną przerwę.

0: Dobry wieczór, witam po krótkiej przerwie i od razu przechodzimy do następnego tematu, czyli odnośnie chrztu. Chciałbym z wami porozmawiać na temat właśnie chrztu. Do tego też się odnosi fragment z Pisma Świętego, który jest umieszczony na plakacie, który promuje dzisiejszą audycję. Czyli, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ponieważ chrzest jest niejako początkiem. Czy znacie jakąś osobę, która niedawno przyjęła chrzest?
1: Ja chyba nie.
2: Ja też.
0: Ja akurat, no powiedzmy, tak zależy jak traktujemy niedawno, bo niedawno, no to no już niedługo 2 lata temu mój chrześniak przyjął chrzest, więc tak można powiedzieć, że znam. No ale tak niedawno, czyli że nie wiem, z miesiąc temu czy 2 miesiące, to nie. Dlaczego chrzcimy dzieci? Jaki jest tego powód? Dlaczego akurat tak dzieci w większości, na przykład takim tradycyjnym katolickim rozumieniu właśnie chrzest dzieci? Ponieważ wielu na przykład protestantów uważa, że chrzest dzieci jest nie okej. Jak możecie się do tego odnieść?
1: No, ja bym chyba powiedziała, że to już wychodzi chyba z takiej naszej, nazwijmy to, tradycji, że jeżeli rodzice są wierzący, to oni od razu by chcieli, żeby ich dziecko również przejęło ich wiarę, dlatego robią to od razu.
3: Myślę, że chrzcimy dzieci ze względu na to, że chcemy dla naszych dzieci jak najlepiej. No i niektórzy powiedzą, że to jest nieświadoma decyzja, że to dziecko powinno zdecydować, no ale nie mówią tak w kontekście wyboru diety dla dziecka. Nie mówią tak w kontekście wyboru, do jakiego przedszkola pójdzie dziecko. Więc dlaczego miałoby decydować... Znaczy, no, to rodzic powinien zadecydować o tej drodze dla dziecka. Dziecko, jeżeli nie będzie chciało tej drogi przyjąć, to jej i tak nie przyjmie. A chrzest, wierzymy, że jest łaską, jest to sakrament, więc możemy pokazać im, wskazać tą wiarę. No, a jak już będzie dojrzałe, samo wybierze, czy będzie chciało ją dalej rozwijać w sobie.
0: To ja tak tutaj dopowiem, że właśnie jakby chrzest zmywa z nas grzech pierworodny. I to jest tak moim zdaniem jedna z najważniejszych rzeczy, dlaczego chrzcimy akurat dzieci, bo nikt z nas nie zna dnia ani godziny i dlatego właśnie chrzcimy dzieci, żeby miały tą, powiedzmy, no... Może niepewność, ale żebyśmy jakby mieli podstawy sądzić, że będą zbawieni pod tym względem. Że właśnie jakby chrzest jest, tak przynajmniej w katolickim nauczaniu, konieczny do zbawienia. Ale jednak tak idąc dalej, chrzest jednak był przez wieki uważany za takie świadome przyjęcie wiary, za takie bycie w tej wierze. To jakby... Dlaczego ta logika wielu właśnie protestanckich grup, że chrzest no, powinni właśnie przyjmować świadomie? Dlaczego mimo wszystko waszym zdaniem jest to odrzucane? Jeżeli jednak przez wieki było to traktowane jako jakaś taka świadoma decyzja, no to dlaczego?
3: Historycznie na pewno spowiedź nie była na tyle powszechna, więc uważano, że jedynym sposobem, żeby zmyć z siebie grzechy, było przyjęcie chrztu. A że chrzest można było przyjąć raz w życiu i wierzono też, że no, skoro już się ochrzciłem, jestem chrześcijaninem, to powinienem być czysty, powinienem nie grzeszyć, to pokuty za grzech były bardzo duże. Często powodowało to wyłączenie tak naprawdę ze wspólnot. Pokuty trwały do roku nawet, często kończyły się dopiero Wielki Czwartek. Osoby pokutujące nie mogły sprawować urzędów, co właśnie wykształciło takie myślenie w ludziach, że w takim razie jak się ochrzczę tuż przed śmiercią, bo nie zdążę nagrzeszyć, więc umrę czysty. Ale Kościół zauważył, że powoduje to, że ludzie żyją po prostu całe życie w grzechu z przekonaniem, że chrzest ich obmyje. Przez co zaczął zachęcać do chrztu niemowląt i uważam, że jest to lepsze rozwiązanie, ponieważ chrzest daje nam łaskę, daje nam, zmywa z nas grzech pierworodny, ale nie zwalnia nas z tego, nie powoduje, że musimy być całe życie czyści, bo jesteśmy ludźmi i przez spowiedź możemy zmywać z siebie grzech, a nie tylko przez chrzest.
0: Tutaj też się właśnie zgadzam i tak poza tym, no to nawet chrzest niemowlęcia jest i tak takim ofiarowaniem Bogu, też tego dziecka. Więc siłą rzeczy, no załóżmy sobie taki hipotetyczny scenariusz, że na przykład dwójka rodzeństwa, załóżmy, że są dosłownie identyczni. Dwie identyczne osoby. I jakby mają takie same wychowanie, to osoba ochrzczona, przynajmniej moim zdaniem, ma większą tendencję do tego, żeby robić dobro mimo wszystko. Więc ten chrzest w pewnym sensie też prowadzi do tego, że jednak ludzie no, czynią to dobro i idą bardziej w tym kierunku. A mimo wszystko, wielu... Dlaczego pomimo chrztu tak wielu katolików dalej jakby nie wierzy w dogmaty wiary? Bo jednak, no wiadomo, że jak ktoś nie chce praktykować, to i tak nie będzie praktykował. Ale skoro rodzice zobowiązują się, że będą wychowywać dziecko w wierze katolickiej i jeżeli, powiedzmy, to dziecko już od małego ma być, powiedzmy, w taki sposób no, wychowywane, to dlaczego wielu, nawet dojrzałych katolików, kwestionuje lub nie wierzy w niektóre takie powszechne dogmaty po prostu?
1: Ja bym to trochę powiedziała ze swojego przykładu. Ze względu na to, że oczywiście przyjęłam wszystkie sakramenty, ale ja na przykład nigdy nie otaczałam się przed zaczęciem chodzenia na azyl, nie otaczałam się takimi ludźmi, którzy mówili wprost o wierze. W sensie to byli ludzie wierzący, ale nigdy... Inaczej, to byli ludzie wierzący, ale dla nas wiara to był troszeczkę temat tabu, żeby w ogóle o tym porozmawiać. I tu mówię i o moich znajomych, i tu mówię o mojej rodzinie, więc tak naprawdę ja do tych sakramentów troszeczkę podchodziłam z przymuszenia takiego, że no masz to zrobić i tyle. I przez to ja właśnie tak kwestionowałam, że ale po co mi to, ja w sumie to nie wierzę, bo nigdy mi takiej nauki o tym, ani nigdy nie miałam takiej rozmowy o wierze takiej wprost, żeby naprawdę zrozumieć, że to serio jest, to serio działa. I dopiero po wstąpieniu, dopiero po zaczęciu chodzić na spotkania azylu, ja Boga poznałam jakby osobiście, dzięki naszym wyjazdom, szczególnie dzięki adoracji na weekendzie Alfa. To dopiero wtedy, kiedy też poznałam no, ludzi z naszej wspólnoty, to dopiero zaczęłam się otwierać na tą wiarę.
0: Tak, Ola, mówiłaś, że wcześniej... nie miałaś jakby, nie było aż tak dużo rozmawiane o wierze. Tak bym się chciał zapytać, jakby z czego myślisz wynika? To takie, że jestem właśnie w ludziach taki często ta obojętność, że mimo tego, że deklarują tą wiarę, to jednak jest tak wielu takich tak zwanych letnich katolików, którzy no pójdą w niedzielę do kościoła, ale w sumie to nie wiedzą, co się dzieje na ołtarzu, nie znają oficjalnego nauczania i tak naprawdę wewnątrz duszy to w sumie nie wiedzą, czego kościół do końca naucza. Skąd to wynika, że rzecz, która na przykład no, w średniowieczu, czy po prostu przez wieki była kluczowym elementem życia, była centrum tak naprawdę całego życia człowieka, w dzisiejszych czasach jest często taką sprawą drugą albo w ogóle trzeciorzędną, taką spychaną na bok. Z czego to się bierze, twoim zdaniem?
1: Kurczę, to jest bardzo dobre pytanie, to po pierwsze. Po drugie, bardzo trudne. Tak jak już sam powiedziałeś, uważam, że w takich aktualnych naszych czasach wiara niestety zostaje spychana na te poboczne i dalsze ścieżki, gdzie no nie powinno tak być. Bo tak jak u nas, u młodzieży, to wyżej będą jakieś na przykład relacje, nie będę już wymieniać jakie, ale wszystkie relacje, później może szkoła, jakieś obowiązki i dopiero gdzieś tam dalej może być ta wiara. Tak samo dorośli, może być relacje, praca, i przez te wyższe obowiązki oni mogą zatracić takie poczucie w ogóle sensu tej wiary. I ja naprawdę nie rozumiem, czemu wiara mogła się stać w ogóle takim tematem tabu, bo ja kiedy o tym mówię, z kimś rozmawiam na ten temat, ja czuję tak ogromną ulgę i czuję się naprawdę spełniona, mówiąc o tym. Kiedyś miałam z tym ogromny problem i w ogóle wspomnienie, albo nawet powiedzenie czegoś takiego, że pomodlę się za ciebie, albo poradzenie komuś, że wiesz co, jeżeli jest ci trudno, to pomódl się. Kiedyś dla mnie to było ogromnym wyzwaniem, a teraz to jest tak naprawdę pierwsza rzecz, którą komuś mówię, jeżeli mu jest źle, bo wiem, że mu to naprawdę pomoże.
3: To ja wrócę do oryginalnego pytania jeszcze na koniec. Wydaje mi się, że powodem, dlaczego ludzie pomimo tego, że przyjęli chrzest, to są takimi właśnie letnimi katolikami, czy odchodzą od kościoła, jest to, że tak naprawdę miłość, największą miłością Boga jest to, że Bóg nam daje wolną wolę i tą łaskę, która płynie z sakramentu chrztu i innych sakramentów, z sakramentu bierzmowania, komunii, ona w nas działa, czy my tego chcemy, czy nie, ale właśnie ta miłość Boga polega na tym, że daje nam wolną wolę, daje nam decyzję, czy chcemy przy nim trwać, czy nie. Myślę też, że dużo ludzi po drodze gubi się w życiu i tak naprawdę przez to, że ten chrzest staje się taką odległą perspektywą, bo miałem go, jak byłem niemowlakiem, a bierzmowanie też często jest odległą perspektywą, bo to jest ósma klasa, to wiadomo, to też nie jest jeszcze moment, kiedy jesteśmy w pełni wykształceni, jeśli chodzi o zdolności takie poznawcze, to wydaje mi się, że nie rozumiemy w pełni tych łask, które płyną z sakramentów. No a też ludzie odchodzą od kościoła z innych powodów. Nie tylko właśnie przez to, że nie czują tych łask sakramentów, tylko są też inne powody, ale to chyba temat na inną audycję, nie na to.
0: Ja jeszcze tak dopowiem od siebie, że uważam, że jednym z głównych powodów, dlaczego tak wielu ludzi odpada od wiary w dzisiejszych czasach, jest czysta ignorancja. Po prostu brak takiego zaangażowania, żeby udowodnić coś, co jest sprzecznego z aktualnym światopoglądem. Czyli jeżeli ktoś jest jakby ateistą i wychodzi już od razu z tezą, że Boga nie ma, to jakby siłą rzeczy będzie znajdował te argumenty, które będą go przekonywać, że tego Boga nie ma. I jakby często, przynajmniej z mojego doświadczenia, czasami brakuje takiego właśnie zakwestionowania, że a może to właśnie ta druga strona ma rację. I to jakby, to nie jest kwestia tylko ateistów, bo to działa jakby w dwie strony. Po prostu powinniśmy moim zdaniem dociekać prawdy, szukać prawdy, poznawać ją. I z czasem, jak będziemy ją poznawać, to nawet już sama prawda nam się ukaże. Czyli jak Jezus mówi, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Czyli właśnie Jezus jako ta prawda sam nam się w tym życiu prędzej czy później ukaże z tego naszego dociekania, czy teraz, czy później, czy za parę lat. To mimo wszystko uważam, że właśnie wiele osób po prostu nie szuka, nie zadaje sobie głębszych, czy to filozoficznych po prostu takich pytań i przez to w taki sposób funkcjonujemy i żyjemy. Nikt z nas tutaj, o ile mi wiadomo, dzieci nie ma, więc tak możemy trochę pospekulować w sumie. Jak waszym zdaniem powinno się kształtować wiarę dzieci? Oczywiście jest to tylko spekulacja, bo wiadomo, że jakby nikt z nas, o ile mi wiadomo, nie ma, no to tak właśnie pospekulować, jak waszym zdaniem powinno się tą wiarę kształtować? No bo skoro od chrztu, od niemowlęcia, to w jaki sposób, jakie są takie metody właśnie?
1: Dobrze, to spekulując... No ja bym powiedziała, że powinniśmy kształtować wiarę u dzieci tak, no od początku, tak? Ale tak im, no wiadomo, że mózg dziecka jest mniejszy, troszeczkę wolniej działa, jeżeli to dziecko nie ma takiej konkretnej świadomości, może mieć wiele pytań, dlatego ja bym tak powolutku tłumaczyła, o co chodzi w tej wierze. Tak naprawdę pomalutku, jeżeli by miał jakieś pytania, oczywiście... pomóc, zrozumieć i też właśnie tak jak kiedyś mówiłam, nie tworzyć w ogóle tego z tematu wiary, tematu tabu. Ja bym chciała, żeby jakieś te dziecko miało właśnie takie poczucie, że może naprawdę o to zapytać, a ja się postaram mu pomóc tak, jak potrafię.
3: Dobrze, to spekulując, myślę, że powinno się dzieciom pokazywać wiarę. Wiadomo, że na początku dziecko niewiele będzie rozumiało, ale też uważam, że powinno się w miarę szybko pokazać dziecku prawdziwy aspekt tej wiary, bo uważam, że jeżeli w trzeciej klasie podstawówki dalej mówimy dzieciom, że Bóg jest, to jest dziadek na chmurce, to coś jest trochę nie tak. No ale też trzeba zachęcać do tej wiary, ale nie przymuszać, bo ja przynajmniej tak uważam, że z niewolnika nie ma pracownika. Trzeba zachęcić to dziecko, żeby ono lubiło wiarę. Żeby ona nie była tylko przykrym obowiązkiem, że muszę iść w niedzielę do kościoła, a wieczorem zmówić pacierz, tylko trzeba dawać z siebie żywy przykład. I to jest szczególnie, to jest taka szczególna i też trudna bardzo rola, uważam, rodziców, żeby dzieci właśnie w nich widziały tą wiarę. Żeby widziały, że moja mama i mój tata się modlą, chodzą do kościoła i że żyją tą wiarą, a nie chodzą do kościoła i tyle tak naprawdę. To myślę, że jest najważniejsze w tym wszystkim.
0: To tak już nie spekulując, przejdźmy do następnego pytania. Czy ktoś nieochrzczony może być zbawiony?
3: To będzie taka kontrowersyjna opinia i mam nadzieję, że, bo troszeczkę o tym czytałem ostatnio i nie wiem, czy trochę się nie sprzeciwiam jakimś dokumentom soborowym sprzed kilku wieków i na przykład świętemu Augustynowi, ale uważam, że tak, Łotr na krzyżu nie był ochrzczony, Łotr na krzyżu został zbawiony. A także męczennicy z innych kościołów niż katolicki wylewali krew za Chrystusa. Taki najświeższy przykład to męczennicy koptyjscy, którzy zostali zamordowani przez ekstremistów, zostali uznani za świętych kościoła. Więc z jednej strony mamy to powiedzenie, że poza kościołem nie ma zbawienia, a z drugiej to jest moja personalna opinia. Mam nadzieję, że jeszcze nie jestem ekskomunikowany, to uważam, że tak. Osoba nieochrzczona też może zostać zbawiona.
0: Ja tak chciałbym od siebie dodać, tak, że po pierwsze, ja taki argument słyszałem, że po pierwsze, nie mamy pewności, że Łotr na krzyżu nie był ochrzczony. To jest taka pierwsza rzecz, że możemy powiedzieć, że nie był, ale z drugiej strony nie wiemy tego, czy nie był, bo mógł być.
3: Z drugiej strony nie wiemy, czy był.
0: Ale też, jeżeli się nie mylę, jest w kościele takie coś jak chrzest męczeński. W takim sensie, że jeżeli ktoś umiera za wiarę, to ta jakby ta krew męczeńska, to, że przelał swoją krew, że stracił życie za Chrystusa, to jakby już samo w sobie powoduje, że może być zbawiony, o, w ten sposób patrząc. Ale tak podpierając trochę twoje zdanie, to ja uważam też, że na przykład czy dzieci nienarodzone, czy dzieci, które na przykład umarły przed chrztem, one są niewinne w żaden sposób, więc uważam, że przynajmniej z mojego ludzkiego punktu widzenia nie mam podstaw sądzić, że nie byłyby zbawione, pomimo tego, że oczywiście nie były ochrzczone, chociaż powinno się w takich sytuacjach doprowadzić do tego, że chrzest, żeby był jak najwcześniej się da, w momencie, gdy wiemy, że na przykład dziecko może urodzić się chore, czy coś takiego.
3: To jeszcze jedna kontrowersyjna opinia, ale to akurat mówiąc za papieżem Franciszkiem. To już nie jest moja opinia, tylko papieża Franciszka. Papież Franciszek kiedyś powiedział takie zdanie, z którym myślę, że zgadzam się, może nie w 100%, ale chciałbym się zgodzić. Papież Franciszek powiedział, że chciałby, żeby piekło było puste. I myślę, że to jest taki piękne pokazanie tego miłosierdzia Bożego, że przez wiarę, przez wiarę możemy być zbawieni. Wiadomo, że sakramenty również są ważne, ale ja też bym chciał, żeby piekło było puste.
0: No, a tak już trochę odbiegając od tych spraw, może takich trochę dogmatycznych, prawnych, bo to tak, tak trochę można w takiej kategorii w Kościele upatrywać te tematy, to jakie waszym zdaniem są podstawy wiary katolika? Bo przed chwilą rozmawialiśmy, jak właśnie takie no, dzieci do tej wiary wprowadzać, jak je tak przygotowywać do tej takiej dojrzałej wiary, to jakie są właśnie te takie podstawy, na przykład według których wy się kierujecie? Takie podstawy właśnie wiary. Filary może.
1: O, filary wiary? No to tak, ja bym powiedziała, że podstawą wiary, no to oczywiście jest wiara w Trójcę Świętą. I też wiara w to, że Jezus umarł za nas na krzyżu, żeby nas zbawić. I to musi być taka prawdziwa wiara. I też myślę, że też takim filarem też byłoby tworzenie w ogóle relacji z Bogiem.
3: Moim zdaniem filarem wiary katolickiej jest wiara w obecność ciała i krwi Pańskiej w Eucharystii.
0: Tutaj też się zgadzam. Uważam, że wiara w realną obecność jest podstawą. I na drugim miejscu jest wiara w prymat papieża. Tak uważam, że jednak jeżeli ktoś uważa, że papież ma prymat, że jednak jest tym pierwszym, to jednak jest to wyznacznik wiary. Ponieważ w przeciwieństwie do prawosławnych i protestantów, my mamy tą opokę, tą skałę piotrową, na której możemy zawsze się oprzeć. I kiedy nie jesteśmy pewni, co mamy uważać, to zawsze powinniśmy patrzeć na Rzym. I to jest to taka moim zdaniem piękny, jeden z najbardziej, jeżeli nie najpiękniejszy element właśnie naszej wiary, oddzielając jakby oczywiście sferę metafizyczną, to jest piękne, że właśnie mamy tą taką opokę, że mamy papieża. To jest takim moim zdaniem podstawa. No i oczywiście wiara w realną obecność i we wszystkie inne oficjalnie ogłoszone dogmaty. I tak trochę może odbiegając od takiego dosłownego rozumienia pewnych rzeczy, to co czyni waszym zdaniem katolika prawdziwym katolikiem?
1: No, ja bym powiedziała, że co czyni katolika prawdziwym katolikiem, to jest właśnie tworzenie takiej żywej relacji z Bogiem, bo tak jak bardzo mi się na TikToku często wyświetla, że ludzie są tak zwane lukewarm Christian, to jest tak, jak ty powiedziałeś, że nie wiem, jak to przetłumaczyć.
0: Letni.
1: No, że...
0: ale to tak się dziwnie tłumaczy.
1: No tak dziwnie się tłumaczy, ale to po prostu chodzi o to, że jakby, że jest wierzący, ale już nie do końca praktykujący. Więc ja bym pomyślała, że się takim prawdziwym katolikiem będzie osoba, która ma tą żywą wiarę w Boga, tworzy z nim relacje, ale też osoba, która żyje tą wiarą właśnie pod takim względem, że kocha drugiego bliźniego, przebacza mu, rozumie go i też może się poświęcać za innych.
3: To dobrze byłoby zacząć, co rozumiemy jako prawdziwy katolik, czy jest prawdziwy, nieprawdziwy katolik, ale to już takim śmiechem, żartem, ale myślę, że podążanie za dwoma najważniejszymi przykazaniami, które przekazał nam Chrystus, czyli będziesz miłował Pana Boga swego, to po pierwsze, a po drugie bliźniego swego jak siebie samego. I myślę, że jeżeli będziemy podążać za tymi dwoma przykazaniami, to wszystko będzie okej.
0: Ja się tutaj z wami w 100% zgadzam. I chciałbym, już niestety zbliża się koniec powoli naszej audycji azylowej, tej dzisiejszej oczywiście. I chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas słuchają, w szczególności Krzyśkowi i Oli, że zgodzili się być tutaj dzisiaj ze mną i rozmawiać na takie, no jakby nie patrzeć, jednak poważne tematy, w szczególności tutaj w tej naszej drugiej części. I od siebie chciałbym pozdrowić mamę, tatę, brata Kubę, babcię, ciocię, wujka, siostrę Olę, wszystkich słuchaczy, całą klasę czwartą D, Dawida, Wojtka, Zuzię, czyli naszych nowych liderów azylowych, wszystkich księży od nas z parafii i wszystkich słuchaczy, wszystkich tych, którzy znaleźli przynajmniej chwilę czasu, żeby nas tutaj dzisiaj posłuchać.
1: To ja bym chciała oczywiście podziękować Kacprowi za zaproszenie nas. Dziękuję serdecznie. Ale bym chciała pozdrowić od siebie mamę, tatę, brata, całą rodzinkę i chciałabym pozdrowić moich przyjaciół. Chciałabym pozdrowić Majusię, Janka. Mam nadzieję, że dał radę połączyć się z nami. W sensie połączyć się z radiem i słuchaj tej audycji, ale serdecznie pozdrawiam. Wiem, że Lenka też słuchała. Pozdrawiam również Natalkę, Zuzię, Oliwkę, Anielę, Majkę, Karola i wszystkich słuchaczy.
3: Dziękuję bardzo Kacprowi za zaproszenie na audycję. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy Radia Nadzieja, także cały Azyl Młodych. Pozdrawiam też moją babcię i pozdrawiam również Karolinę.
0: To ja jeszcze tak od siebie jeszcze jedne pozdrowienia chciałbym dodać. Serdecznie pozdrawiam cię, Jan Masie, tak szczerze. Serdecznie cię pozdrawiam. Dziękuję serdecznie za całą dzisiejszą audycję i życzę wszystkim Państwu dobrego wieczoru.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. Wspólnoty siłą i nadzieją Kościoła to hasło tegorocznego Dnia Jedności, które odbędzie się już jutro w Ostrowi Mazowieckiej. Spotkanie ma zgromadzić przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających w diecezji. Będzie to także okazja do dziękczynienia za 100 lat istnienia diecezji łomżyńskiej oraz do spotkania osób, które na co dzień angażują się w życie Kościoła. Mówi ksiądz Andrzej Surdykowski z Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej.
2: Powoli kończymy jubileusz stulecia naszej diecezji łomżyńskiej. Z tej racji jako Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego zapragnęliśmy, aby odbyło się takie spotkanie wszystkich wspólnot naszej diecezji łomżyńskiej, czyli wszystkie grupy parafialne, wspólnoty, stowarzyszenia. Spotkamy się wspólnie, aby stanąć przed Panem Bogiem w dziękczynieniu, w uwielbieniu, ale też na wspólnej modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego.
1: Dzień Jedności rozpocznie się o godzinie 10 w hali Mosir.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Zainteresowanie zbliżającą się wizytą papieża we Francji przerosło oczekiwania organizatorów. Pielgrzymka rozpocznie się 25 września. Ze względu na ogromną liczbę zgłoszeń podjęto decyzję o powiększeniu strefy dla wiernych podczas papieskiej mszy na Polach Elizejskich. Wydarzenie zapowiada się jako jedno z największych zgromadzeń w historii francuskiej stolicy.
3: Plenerowa msza święta, którą papież odprawi na Polach Elizejskich, ma być kulminacyjnym punktem jego 4-dniowej wizyty nad Cekwaną. Zainteresowanie wydarzeniem jest tak duże, że liczba zgłoszeń przekroczyła początkowo zakładany limit 500 000 osób. Gdy liczba zgłoszeń zaczęła zbliżać się do ustalonego limitu, paryska diecezja zamknęła platformę zapisów. W sobotę 26 września tłumy wiernych zgromadzą się na trasie liczącej ponad 3,5 kilometra, biegnącej od placu Concorde, gdzie znajdować się będzie główny ołtarz, przez pola elizejskie i łuk triumfalny, aż do obwodnicy miasta. Mszę będzie można śledzić na dziesiątkach wielkich ekranów rozmieszczonych w całej strefie. Paryż przygotowuje się na największe wydarzenie religijne od niemal 30 lat, czyli od Światowych Dni Młodzieży w 1997 roku, gdy na spotkanie z Janem Pawłem II przybyło około 1 200 000 wiernych.
1: Relacjonował Stefan Folzer.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Małżeństwo rodzi życie. Pod takim hasłem 26 i 27 września na Jasnej Górze odbędzie się 42. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin. Jak zaznacza dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, ksiądz Robert Wielądek, na Jasną Górę pielgrzymki przyjeżdżają nie jako rodziny idealne, ale ze swoją codziennością, radościami, pytaniami i kryzysami.
4: Mamy tego świadomość, że małżeństwo i rodzina to nie są rzeczywistości łatwe. Są piękne, ale bywają również kruche i myślę, że mamy tego świadomość, że potrzebujemy miejsc, w których możemy na nowo przypomnieć sobie, po co jesteśmy i skąd czerpać siłę do wspólnej drogi i na pewno w Polsce dla nas takim miejscem szczególnym jest Jasna Góra. Miejsce, gdzie nie przyjeżdżamy tam jako rodziny idealne, ale przyjeżdżamy z tym, czym naprawdę często żyjemy. Przyjeżdżamy z naszą radością, z wdzięcznością, ale przewozimy również nasze zmęczenie, nasze pytania, może kryzysy. Chcemy to wszystko przynieść przed oblicze Matki Bożej i jeszcze raz powierzyć Bogu nasze małżeństwo, nasze dzieci, nasze rodziny.
1: Pielgrzymka rozpocznie się w sobotę mszą świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu. W programie znalazły się także Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, Apel Jasnogórski, konferencja oraz modlitwa różańcowa. Centralnym punktem niedzielnych uroczystości będzie msza święta na szczycie jasnogórskim, podczas której małżonkowie odnowią swoje przyrzeczenia małżeńskie.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.
5: Zapraszamy na reklamy.
0: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Po reklamie.
6: Wieczór w dobrym nastroju. W dobrym nastroju.

0: Sylwia Grzeszczak, za nami Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, za nami też pierwsza powokacyjna audycja Azylu Młodych, audycja młodzieży skupionej właśnie przy parafii świętego Bruna na Włomży we wspólnocie właśnie Azyl Młodych i oczekujemy na kolejną październikową odsłonę tej audycji, a póki co powiedzmy o tym, że około 60% prac drugiego etapu Łomżyńskich Bulwarów zostały już wykonanych, przekazuje Łomżyński Ratusz. Wykonane są już nasypy, spory zakres robót związany z budową dróg dojazdowych, parkingów. Postawiona jest już część konstrukcji budynku, który będzie pełnił funkcję obsługi plaży. Do tego wykonane zostały wszystkie kwestie związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Teraz będziemy wchodzili w etap, który będzie robił większe wrażenie, jeżeli chodzi o efekt wizualny, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński. Tej wypowiedzi teraz posłuchajmy.
1: Będzie budowane już boisko do beach soccera, które będzie również służyło siatkówce plażowej i do piłki ręcznej plażowej. Będziemy w najbliższych dniach już mieli efekt wykonania ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych. Mamy już spory zakres slipu, który będzie służył do wodowania kajaków i też już rampa i schody, które będą służyły dostępowi do plaży, która będzie znajdowała się właśnie w tym miejscu, w którym była do tej pory plaża, no ale oczywiście już ta infrastruktura będzie na dużo bardziej zaawansowanym poziomie.
0: Zastępca prezydenta informuje, że prace idą zgodnie z planem.
1: Na ten moment nie widzimy żadnych symptomów, które by wskazywały na to, że termin realizacji tej inwestycji, który przypada na przełom września i października 2027 roku, aby ten termin był zagrożony. Postęp prac przebiega w sposób bardzo sprawny i wszystko wskazuje na to, że inwestycja będzie zrealizowana w terminie.
0: W przyszłym tygodniu miasto ma ogłosić wykonawcę trzeciego etapu Łomżyńskich Bulwarów. Po ukończeniu wszystkich prac mają one liczyć około 2,5 kilometra. W 11 prawie minut po 20. Patrycja Markowska na antenie Radia Nadzieja.

Patrycja Markowska, 14 minut po 20, a to oznacza, że po krótkiej chwili muzyki będzie to kapucyński zespół uwielbienia. Weźmiemy w dłonie różańce, modlitwa różańcowa o 20:20 w Radiu Nadzieja. I jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, to podaję numer telefonów do studia 512 123 502 albo drugi podobny numer 512 123 503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl

0: się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Część czwarta Różańca Świętego. Tajemnice chwalebne. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Marka. Anioł rzekł do niewiast: nie bójcie się, szukać Jezusa z Nazaretu krzyżowanego. Powstał, nie ma go tu, oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, idzie przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Życzę błogosławionej nocy Panu Hubertowi, wszystkim modlącym się i mojej całej rodzinie z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać, Pani Jadwiga. Dobrej nocy. Bóg zapłać. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Marka. Po rozmowie z uczniami Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga, oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zapłać za wspólną modlitwę różańcową modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy. Z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Państwu. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jakim Duch pozwalał mówić. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Modliła się Teresa z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać, Pani Tereso. Rozważajmy tajemnicę czwartą, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny z Ewangelii według świętego Marka. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie. Domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Zapraszam.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać, Pani Mario. Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Maryja rzekła: wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię, a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Zapraszam.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: A Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze zbawiać, Panna chwalebna i błogosławiona. O Panie nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Mów zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
0: Bóg zapłać Pani Tereso. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na antenie obok Pani Teresy modliła się Pani Jadwiga. Pani Jadwiga z mężem. Pani Teresa oraz Pani Maria. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, gorąco dziękuję wszystkim Państwu za współtworzenie tej wieczornej modlitwy różańcowej na antenie Radia Nadzieja. Zespół klerycki Fioretti, Otwarte Drzwi.

0: zespół Gaudeamus, modlitwy, małżeństwo. Rodzi życie pod takim hasłem w dniach 26 i 27 września na Jasnej Górze odbędzie się 42. pielgrzymka małżeństw i rodzin. Jak zaznacza dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, ksiądz Robert Wielądek, na Jasną Górę pielgrzymi przyjeżdżają nie jako rodziny idealne, ale ze swoją codziennością, radościami, pytaniami i kryzysami.
1: Mamy tego świadomość, że małżeństwo i rodzina to nie są rzeczywistości łatwe. Są piękne, ale bywają również kruche. I myślę, że mamy tego świadomość, że potrzebujemy miejsc, w których możemy na nowo przypomnieć sobie, po co jesteśmy i skąd czerpać siłę do wspólnej drogi. I na pewno w Polsce dla nas takim miejscem szczególnym jest Jasna Góra. Miejsce, gdzie nie przyjeżdżamy tam jako rodziny idealne, ale przyjeżdżamy z tym, czym naprawdę często żyjemy. Przyjeżdżamy z naszą radością, z wdzięcznością, ale przewozimy również nasze zmęczenie, nasze pytania, może kryzysy. Chcemy to wszystko przynieść przed oblicze Matki Bożej i jeszcze raz powierzyć Bogu nasze małżeństwa, nasze dzieci, nasze rodziny.
0: Pielgrzymka rozpocznie się w sobotę, a więc 26 września, mszą świętą w kaplicy Cudownego Obrazu. W programie znalazły się także Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, Apel Jasnogórski, konferencja oraz modlitwa różańcowa. Centralnym punktem niedzielnych uroczystości będzie msza święta na szczycie jasnogórskim, podczas której małżonkowie odnowią swoje przyrzeczenia małżeńskie. A więc 26 i 27 września na Jasnej Górze 42 pielgrzymka małżeństw i rodzin. Mówimy o Jasnej Górze i mówmy wciąż, bo już za krótką chwilę modlitwa apelowa na antenie Radia Nadzieja i będziemy mogli wyśpiewać na koniec tego piątkowego i wrześniowego dnia: Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam, łącząc się modlitewnie właśnie z pielgrzymami zgromadzonymi w tym momencie w kaplicy Cudownego Obrazu, tam na Jasnej Górze. Tuż po apelu jasnogórskim kolejne notowanie listy z mocą, następnie aktualności Radia Watykańskiego, a jutrzejszy sobotni poranny program Radia Nadzieja poprowadzi Anna Borawska, Hubert Chojnowski. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy, witamy, witamy. Lista z mocą jest. Melduje się również dwójka prowadzących. Dzisiaj zmiany. Jest ze mną Dariusz Jakubiak.
2: I jest również Paweł Hajduga. Dobry wieczór.
1: To znaczy wracamy na właściwe tory. Jeszcze jakby Ewa do nas zaglądnęła, to byłoby już zupełnie w komplecie. No może przyjdzie taka chwila. Ostatnio zmiany, więc mam nadzieję, że chociaż wy jesteście z nami w komplecie. Zameldujcie się na Facebooku, czekamy na was. Będziemy, albo już jesteśmy. Sprawdźcie. Na pewno będziemy was pozdrawiać. Pozdrawiajcie, zostawcie ślad, a może jakieś foto jeszcze wakacyjne. Może jeszcze przed urlopem jesteście, a może już typowo jesienny klimat za oknami się włączył, więc może pod kołderką, pod kocykiem z herbatką i przed radioodbiornikiem spędzicie z nami co najmniej 3 najbliższe kwadranse.
2: A my już tutaj rozpoczynamy granie. Wchodzimy do naszej poczekalni, a w poczekalni Maria Bober i Jadwiga Postrożna, tak jak w tamtym tygodniu, z utworem Ukryta Miłość. Jeżeli chcecie, żeby ten utwór znalazł się w naszej dwudziestce listy z mocą, to wysyłajcie SMS-y o treści rdn.lista.191 na numer 7148.

0: Jeszcze nie teraz, ale może za tydzień. Wszystko w waszych dłoniach. Głosujcie. Pamiętajcie, każdy oddany głos SMS-owy to aż 10 punktów. Naprawdę warto. W przypadku Marii Bober i Jadwigi Postrożnej ma treść erden.lista.191. To była nasza jedyna perełka, jedyna propozycja do kolejnego notowania listy z mocą.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A w naszej liście mamy dzisiaj dużo zmian, bo nawet mamy 9 awansów, mamy 9 spadków i tylko 2 utwory utrzymały swoją pozycję i tak patrzę, no staliby walcy, myślę, nie będzie to żadne zaskoczenie, kto utrzymał się na swoich pozycjach, bo no są takie utwory, które mają swoje ulubione miejsca i tak też było dzisiaj. Ale jest dużo zmian i widzę takich sporych skoków o 5-6 miejsc w górę lub w dół. O, nawet jeden, a to nie będę zdradzał, o ile poszedł najwyższy. Zacznijmy może od
2: Spadkowiczów.
1: Od Spadkowiczów. Miejsce 20 otwiera nam mniejsze granie z utworem Nadzieja. rdn.lista.185 w tym tygodniu 11 punktów.

0: Siódmy tydzień na liście z mocą. Pozdrawiam Maćka przy okazji, który zliczył wszystkie tygodnie, zrobił robotę, którą ja robiłem od prawie 2 lat. Gratulujemy wytrwałości w liczeniu. Siódmy tydzień, mniejsze granie. rn.lista.185.11.
1: A miejsce 19 to kolejny spadek. Teleo z utworem Na wieki wieków z 18 na 19. rn.lista.190, 13 punktów w tym tygodniu.

0: fajnie grają tam na dole. Odwrócone tabele.
1: Dziwię się właśnie, że tak taki fajny utwór, a 19 miejsce. No jeżeli chcecie, żeby powędrowało w górę, no to głosujcie rdn.lista.190 albo też wchodźcie na stronę internetową lista z mocą.rdn.pl i tam możecie oddawać również głosy na Teleo, albo nie tylko na Teleo, bo na przykład na miejscu 18 mamy pierwszy awans dzisiaj i jest to wielki uśmiech na mojej twarzy, bo to Dzikie Serca z utworem Stać się kimś. 15 punktów zdobyli w tym tygodniu. rdn.lista.162 na numer 7148.

0: Cała Polska razem z nami, myślisz? Śpiewała teraz ten kawałek?
1: No ja na pewno.
0: Wielka radość.
1: Nie puszczamy tego państwu, ale możecie być pewni, że śpiewałem sobie tutaj razem z Pawłem utwór Stać się kimś.
0: Śpiew to duże słowo, ale Dzikie serce po raz 47 na liście z mocą, no i awans. Wydawało się, że po 2 tygodniach na ostatniej lokacie, no pożegnamy się z utworem Stać się kimś, ale nie, to za wczesne te smutki były w ubiegłym tygodniu. Jest radość. erden.lista.162.
1: Ale mamy teraz kolejnego spadkowicza i to z 12 na 17.

0: jest hip-hop, jest bujanie. Ja uwielbiam tę muzykę. Mam nadzieję, że Bieber zostanie z nami na dłużej. No to jedyny utwór. O, jest jeszcze kilku hip-hopowców, nie będziemy zdradzać, chociaż spadków nie było w tym tygodniu. No ale Bibro, mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej i zachęcam do głosowania. Arden.lista.187 to numer przypisany do utworu Jestem głosem ulic. Punktów 16.
1: Kolejne 5 oczek w dół z 11 na 16. Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna. Rdn.lista.156 i 17 punktów w tym tygodniu podarowaliście Agnieszce Miłek i Mariuszowi Śniegulskiemu.

0: taki wakacyjny vibe trochę ma ta piosenka, a to już ostatnie notowanie wakacyjne w tym roku, bo od przyszłym tygodniu już spotykamy się jesienią.
1: No tak, ale to jeszcze cała jesień, zima, wiosna, brr, byle do lata.
0: Dokładnie, ale możecie opisywać wasze wakacyjne przygody, bo jesteśmy już na Facebooku, jest post z naszymi wspaniałymi twarzami na zdjęciu. Zachęcamy, piszcie co tam u was ciekawego, jak spędziliście wakacje, czy przy oceanie bez dna, czy w innych okolicznościach przyrody. Będziemy niedługo zaglądać właśnie na Facebooka, ale na razie zobaczmy sobie na kolejnego spadkowicza, a raczej na duet spadkowiczów. Z 9 na 15 spadają Aaron i Krux z utworem Anioły. rdn.lista.142 i w tym tygodniu 21 punktów.

0: ratujcie świat.
1: 79 tygodni na liście. No spory staż, ale to do rekordzistów jeszcze daleko, daleko. O tym za chwilę, bo będą okrągłe jubileusze. Póki co nasz ulubiony duet na pozycji 15. Duży spadek, 6 oczek w dół. rdn.lista.142 punktów 21.
2: A na miejscu 14 Maria Bober przedstawi nam utwór Moc Słowa. Kolejny spadek z 10.4 oczka w dół. rdn.lista.146 23 punkty.

0: Maria już była dzisiaj w poczekalni, po raz drugi, więc na pozycji 14, tym razem solo. Na który utwór zdobędzie wasze serce? No póki co Maria Bober, pomimo spadku 4 lokaty, no wciąż wygrywa z tą z poczekalni. Jak będzie w przyszłym tygodniu? Wszystko zależy od was. Jeśli chcecie zagłosować na utwór Moc Słowa, no to trzeba słać SMS-y o treści rden.lista.146 i niezmiennie ślemy go pod numer 7148 i niezmiennie kosztuje to złoty 23 całkowity koszt.
1: Były cztery oczka w dół, to teraz cztery oczka w górę. Marcin Wargowski z 17 na 13 z utworem Nadzieja. rdn.lista.148127 punktów.

0: takim pięknym biciem serca zakończyliśmy utwór Marcina Wargockiego.
1: Tak, nadzieja za nami, 17 tygodni jest z nami, zdecydowanie więcej, bo 123 tygodnie jest z nami Ania Jaskierska. Awans, dwa oczka w górę i zmierza pewnie ku pierwszej dziesiątce z utworem Porwij mnie, rden.lista.113, punktów 28.

0: dałbyś się porwać za nich?
1: Oczywiście.
0: No to nie tylko, nie jesteś sam. Ale może być nas więcej. Wystarczy wysłać SMS-a o treści rden.lista.113. Wędrują one do Ani, a Ania wędruje w górę tabeli. No już prawie zamyka drugą dziesiątkę. I 123 tygodnie jest z nami, a zdecydowanie więcej, prawie dwukrotnie, bo 209 tygodni jest z nami.
1: Siostra Julita Zawadzka, która zalicza w tym tygodniu spadek z 6 na 11 miejsce. Utwór Czuwajmy, rdn.lista.026, taki jest właśnie przypisany do niego numer. Wysyłamy na 7148, 33 punkty w tym tygodniu.

0: Pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce zajmuje siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. Gratulujemy bardzo serdecznie. 209 tygodni, no bo pozycja mogła być jednak trochę wyższa. Była pierwsza dziesiątka, będzie w przyszłym tygodniu. Ślijcie SMS do treści rdn.lista.026. W tym tygodniu 33 punkciki.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę 717 notowania otwiera nam ksiądz Jakub Bartczak i ponownie zalicza spadek 5 oczek z 5 na 10. No powiem ci, że zrobiła nam się trochę taka hip-hopowa ta lista z mocą, bo i tutaj mamy Bibro, mamy Arona i Kruksa, teraz ksiądz Jakub Bartczak też nam tutaj rapowym brzmieniem nas uracza.
2: Jeszcze jubileusz dzisiaj, o ile dobrze, moja matematyka ma się jak się ma, ale Maćka mam nadzieję lepiej, więc wychodzi na to, że dzisiaj 300 spotkanie jest z księdzem Jakubem Bartczakiem. Gratulujemy bardzo serdecznie, niezły staż. No był jeden utwór, który miał znacznie większy, Arkadio, Kinga Kielich, nie wiem czy kojarzysz te czasy.
1: Nie, to jeszcze nie moje czasy.
2: Ponad 10 lat był z nami od samego początku do waszego przyjścia. Ale jest z nami już 300 tygodni, życzymy co najmniej drugie tyle. Może być z tym samym utworem, a jeśli chcecie do naszej podczekalni wrzucić inne, zapraszamy. Czekamy na lista z mocą małpka.rdn.pl, a my teraz słuchamy utworu Lubię być księdzem, rdn.lista.902.

i wybrzmiał nam prawie cały ksiądz Jakub Barczak. Więc lećmy od razu do kolejnego utworu, czyli Marcin Styczeń, Awans. Jest to z 15, 6 oczek do góry. Utwór Nas Pojedynku, rdn.lista.170, zdobył 37 punktów w tym tygodniu.

0: Dużo gramy, ale trzeba przyspieszyć? Nie, lubię jak dużo gramy. Mam nadzieję, że...
1: Mamy dobry czas, jak tak patrzę, ale to...
0: 36 tygodni jest z nami Marcin Styczeń i jego noc z pojedynku będzie na pewno dłużej. rdn.lista.170 to numer przypisany do utworu, punktów 37. No to oczko wyżej, awans kolejny.
1: I kolejne 5 oczek w górę. Z 13 na 8 Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. Więcej SMS-ów pewnie poszło, skoro awansował o 5 oczek w górę. rdn.lista.124. 38 punktów, więc też poszły głosy ze strony lista z mocą.rdn.pl.

0: Adam Rymasz, grupa Odpowiem, jest bliżej, mocniej, więcej, ale może być lepiej. rdn.lista.124. Czekamy na Was na Facebooku. Pamiętajcie, zaglądajcie, zostawcie ślad, za chwilkę tam zaglądniemy, a teraz wpadamy na miejsce siódme.
1: Viola Brzezińska. 9 oczek w dół, jak tak, w górę, przepraszam, 9 oczek w górę, mamy największy awans dzisiaj Violi Brzezińskiej z utworem Historia pewnego dzieciństwa. To jest jakaś świeżynka, bo tak, powiedz mi Pawle, ile tutaj mamy Violę?
0: 3 tygodnie.
1: 3 tygodnie, czyli no, chyba miałem ją okazję prezentować na premierę, ale rzeczywiście nie mam jej osłuchanej tak jak chociażby księdza Jakuba. Więc wy też posłuchajcie, jeżeli chcecie, żeby powędrowała jeszcze wyżej w tabeli, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.189, w tym tygodniu 41 punktów.

0: Przebaczam ci.
1: To życie jeszcze.
0: Oddzwoń, jak to odsłuchasz. Przebaczam ci, słyszysz?
1: Wyjdzie ci. Powiedz proszę, że.
2: I piękna modulacja.
3: Wiola Brzezińska. Historia pewnego dzieciństwa. erden.lista.189. Bardzo ładny awans. A teraz przed nami kolejny awans. Też ładny, oczko w górę.
4: Po jedno oczko. Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz Mnie. 44 punkty zdobyła dzięki wam w tym tygodniu. I jeżeli chcecie, aby zdobyła ich więcej w przyszłym, to ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.188 na numer 7148.

0: Dominika, dwie szósteczki przy jej nazwisku zapisane. Szósty tydzień, szósta pozycja. No i punktów 44. Może być lepiej, będzie lepiej, wierzymy, bo jest coraz wyżej, no coraz bliżej podium. Utwór Nauczysz mnie, rdzeń.lista.188.
1: I zmieniamy trochę stylistykę na trochę mocniejsze brzmienie, bo tutaj z 8 na 5 wskakuje Kapela N z utworem Anioł Pański. Ach, te gitarki. Rdn.lista.180, punktów 48.

0: od 18 tygodni są z nami z utworem Anioł Pański, kapela N. rdn.lista.180.48.
1: A miejsce czwarte to tak jak w tamtym tygodniu i pewnie jak szybko, o nie, tylko w tamtym, no, Janusz Jędruksik upodobał sobie tą czwartą pozycję, bezpieczna, bo nie trzeba spadać z podium. Obserwuję z dystansu podium na spokojnie utwór I cóż mogę ci dać. I możemy sobie wejść na szybko na Facebooka, bo widziałem, że właśnie Janusz się nam tutaj zameldował, a także Mariusz, Marek, Jacek, Bartosz, Ewa i Maciej. Co tutaj w komentarzach? Marek pozdrawia radio, całe RDN i listę z mocą. Jacek, gorące pozdrowienia z Walii. Mariusz pozdrawia prowadzących i słuchaczy. I Bartosz Baran, czyli Bibro, pozdrawia serdecznie wszystkich słuchaczy i całą ekipę. Jest też Maciej, też nas pozdrawia. My również pozdrawiamy i już słuchamy. Słuchamy, co Janusz Jędrusik może nam dać. Wy możecie dać mu SMS o treści rdn.lista.116, a punktów 117.

0: 118 tygodni, 117 punktów i 116 to jego numer. Dokładnie rden.lista.116 to SMS-y, które wędrują do Janusza i Jędrusika na utwór I cóż mogę ci dać? Czy uda mu się zachować miejsce, wskoczyć na podium? A może spadnie, okaże się już za tydzień, a przed nami już tylko podium 717 notowania listy z mocą.
1: Miejsce trzecie.
2: A podium w tym tygodniu otwiera zespół Arete z utworem Zwyciężyłaś i jest to spadek o jedno oczko. rden.lista.133 i zdobył zespół Arete 334 punkty.
3: Pan, on ciebie wybrał sam, by ludziom pomoc nieść, dał odwagę.
4: Przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos, krzyczący wciąż, że to jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

Niewiele zabrakło, żeby utrzymać pozycję drugą. Zaledwie 4 punkty i byłaby druga lokata. 4 punkty, czyli 8 głosów internetowych. Tak też możecie głosować. Zachęcaliśmy, że zapraszamy na stronę internetową. Czy to przez stronę jeszcze ze starszą domeną rdn.listazmocą.rdn.pl. Tam będzie przekierowanie na naszą radiową stronę. No i wszystkie aktualne i archiwalne notowania znajdziecie na naszej liście. Utwory przypisane do każdego utworu, więc numery możecie znaleźć, śledzić i głosować przy okazji właśnie w taki sposób i zbierać te punkciki, które, jak się okazuje, mogą zaważyć nawet na lokatach na podium.

0: Miejsce drugie.
1: A miejsce drugie to projekt Tylko Jezus z utworem Ja kłania. rdn.lista.940 i 337 punktów. Tak jak Paweł wspomniał, różnica tylko 4 punktów między drugim a trzecim miejscem. A co będzie na pierwszym, przekonamy się niedługo. Na razie utwór Ja kłania.

0: skrzypeczki nam tu przygrywają.
1: Szkockie?
0: Tak.
1: Szkocka. Tylko Jezus. Szkocka muzyka oczywiście. Jak łania rdn.lista. 940 punktów 337. Też niewiele by zabrakło. No trochę więcej niż klikanie przez... Chociaż dałoby się naklikać wspólnie z przyjaciółmi, z rodziną. Może byłoby pierwsze miejsce. Na pewno nie w tym tygodniu. No ale jest dobrze. Jest pozycja druga przed nami. Już tylko jedynka.

0: Miejsce pierwsze.
1: ...364 punkty, czyli 3 SMS-y tak naprawdę zaważyły o tym, że to Magdalena Sikora z utworem On z nami utrzymała pierwszą pozycję z tamtego tygodnia. No, też nie jest to jakieś zaskoczenie. Magdalena Sikora bardzo długo w tej topce nam się utrzymuje. Jeżeli chcecie, żeby dalej utrzymywała się na pierwszym miejscu, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.159 na numer 7148.
2: To wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że będziecie z nami za tydzień. Lista będzie, my będziemy w jakim składzie, to się okaże. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Życzymy dobrego tygodnia i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia też na Facebooku.
1: My się będziemy widzieć.
2: My też się będziemy widzieć. Wy też nas zobaczycie na Facebooku. Zapraszamy. Możecie tam zaglądać przez cały tydzień, nie tylko dziś. No i nisko kłaniamy się. Dariusz Jakubiak
1: i Paweł Hajduga.
2: Do usłyszenia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież spotkał się z przedstawicielami Międzynarodowego Ośrodka Studiów Leona XIV. Będzie ono zgłębiać nauczanie obecnego pontyfikatu. We Frzyngi odbył się Międzynarodowy Kongres Renovabis. Dziś wspomnienie świętego Stanisława Kostki papież powierzył jego wstawiennictwu przyszłość polskiej młodzieży. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami nowo powstałego Ośrodka Studiów Leona XIV. Zostało ono utworzone przez Augustianów. Zajmuje się badaniem i promocją nauczania aktualnego papieża.
2: Leon XIV wskazał na dziedzictwo świętego Augustyna, które stanowi inspirację dla jego nauczania. Ma ono wiele do zaoferowania współczesnemu światu.
3: Noi guardiamo la storia alla luce del crocifisso risorto.
2: Patrzymy na historię w świetle ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Nie interpretujemy teraźniejszości jako zamkniętego przeznaczenia, lecz jako przestrzeń otwartą na nawrócenie osobiste i wspólnotowe. Wierzymy w siłę królestwa, które rozwija się z małości ziarnka gorczycy. Papież zachęcił zebranych, by byli znawcami nowości Boga. Nie olśniewają one szybkością i wydajnością. Bóg realizuje je po cichu, uwalniając stary świat od jego ślepych zaułków.
1: Siedzibą Międzynarodowego Ośrodka Studiów Leona XIV jest augustiański klasztor we Florencji.
0: Wiadomości ze świata.
1: We Frzyngi odbył się Kongres Renovabis, agencji niemieckiego episkopatu, która udziela pomocy finansowej Kościołowi w Europie Wschodniej. Z Watykanu uczestniczył w nim kardynał Grek. Podziękował Renovabis za wsparcie dla procesu synodalnego. Polskę reprezentował Zbigniew Nosowski.
4: Wielkim szczęściem było dla mnie uczestniczenie w tym kongresie Renovabis i spotkanie ludzi chyba z 27 krajów, skupionych wokół kwestii, które dla mnie wydają się kluczowymi, zupełnie kluczowymi aspektami chrześcijańskiego świadectwa we współczesnym świecie, takich jak dialog, zrozumienie, wpływ Kościoła na spójność społeczną, na budowanie wspólnoty ponad podziałami i wspólnego dobra.
1: Dziś w Polsce przypada wspomnienie świętego Stanisława Kostki. Jego postać przypomniał przedwczoraj Polakom Leon XIV. Prosił, by za wstawiennictwem świętego Stanisława modlić się za polską młodzież, by nie lękała się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Do Polski trafiły też w tym tygodniu relikwie świętego Stanisława. Przekazał je biskup Adam Bab.
5: Relikwie zasadniczo otrzymały diecezjalne stowarzyszenia katolickiego, Stowarzyszenia Młodzieży, te diecezjalne struktury. No na pewno teraz we wrześniu, kiedy mamy wspomnienie liturgiczne świętego Stanisława Kostki, to będzie okazja do tego, żeby te relikwie, można powiedzieć, przyjąć, pomodlić się przy nich. No ale podstawowa rzecz to, można powiedzieć, dobrze przeżyć tajemnicę świętych obcowania. Święty Stanisław Kostka, no to nie jest postać tylko z przeszłości, tylko ktoś, kto w naszej kościelnej wspólnocie wciąż jest obecny jako świadek, no właśnie, pewnie jakiegoś dobrego stosunku do życia dla młodego człowieka, czy model takiego stosunku.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka jest gościem dnia Radia Nadzieja. Dzień dobry, pani senator.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: W ocenie wywiadu w planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Przekazał w Sejmie premier Donald Tusk. Jesteśmy w tak dużym niebezpieczeństwie?
2: Ja myślę, że przede wszystkim źle się stało, że akurat te słowa padły wczoraj, 17 września, bo 17 września dla Polaków to jest data szczególna, to jest data tragiczna, to jest rocznica napaści Rosji na Polskę i od tego przecież zaczęło się wieloletnie zniewolenie. Dlatego też w ten dzień nie można tak szafować łatwo takimi słowami, które jednak mogą wzbudzić zagrożenie, niepokój. Oczywiście Polacy powinni wiedzieć, jaki jest stan zagrożenia i to powinno być przekazane spokojnie, ale też za tym powinny iść czyny rządu. A tutaj wrzuca się takie niepokojące jakby słowa, a robi się zupełnie co innego.
1: No, wzmocniona jest granica, też te wszystkie alerty dotyczące bezpieczeństwa są w jakiś sposób usprawniane, więc chyba rząd działa w tym kierunku.
2: Ale przede wszystkim jest też informacja, że przekazane są dla Ukrainy systemy Patriot, te bardzo newralgiczne dla Polski, bo to, że przekazują taką pomoc inne kraje, Francja, Anglia czy Niemcy, to są kraje, które są daleko położone od linii tego zagrożenia. My powinniśmy przede wszystkim starać się, żeby zapewnić odpowiednie wyposażenie do ochrony Polaków.
1: Ale podobno były tutaj naciski nawet ze strony Amerykanów, żeby to Ukraińcom dać.
2: Tutaj zbyt duża ta pomoc jest przekazywana, natomiast w zamian tak mamy budowę bagien, przez co ogłosiła wiceminister środowiska. To jest naprawdę ignorowanie rzeczywiście zagrożenia i stanu faktycznego. Pan redaktor wspomniał też o alertach i też mamy wczoraj sytuację wręcz skandaliczną, gdzie starosta z Włodawy mówi o tym, że został sam z problemem monitorowania zagrożenia zewnętrznego, że nie stać go na zwiększenie etatów, zajmuje się tym dwóch pracowników. To jest niepoważne. Przecież ten region jest buforem bezpieczeństwa dla całej Polski i to powinno być wynikiem

0: za to, co jest najważniejsze w stworzeniu bezpieczeństwa dla mieszkańców.
1: Powiedziała pani o tych słowach, że ten 17 września to nie jest dobra data na słowa, które mogą pobudzać wyobraźnię w kierunku tym negatywnym niebezpieczeństwa. Ale prezydent Karol Nawrocki sam dodał tutaj trochę tej oliwy do ognia, mówiąc o tym, że nawet jak oddamy terytorium, to nie utracimy tego ducha. To były dopiero niefortunne sformułowania.
0: Panie redaktorze, proszę nie powielać słów, które zostały zupełnie przeinaczone, wyrwane z kontekstu. Pan prezydent powiedział o tym, że
1: oczywiście
0: Rosja nie zmieniła się, że nadal tak ma te zapędy imperialistyczne i powiedział, że Polska utraciła terytorium na 123 lata niewoli, ale nie straciła ducha, że dzięki temu odzyskaliśmy państwowość, odzyskaliśmy kraj, odzyskaliśmy Polskę. I to było tylko i wyłącznie w tym kontekście.
1: Czy mówił w kontekście tego, co się działo, ale pani o tym powiedziała, że dzisiaj trzeba uważać na słowa. No i padły takie słowa, które w tym momencie historii mogą być odebrane.
0: Nie, to było w 17 września w nawiązaniu do agresji Rosji na Polskę, w wyniku czego też, no przecież Polska była zniewolona przez Rosję. Natomiast no to jest znów przykład tego, że nawet w obliczu zagrożenia, w obliczu bezpieczeństwa nie potrafimy stanąć razem i mówić jednym głosem, bo dla mnie tutaj podważanie roli prezydenta, a to robi cały czas rząd i premier Donald Tusk, jest sprawą niedopuszczalną.
1: Ale przed chwilą pani powiedziała, że słowa premiera były może nie na miejscu.
0: Ja przede wszystkim tutaj chcę powiedzieć jedno, że no niestety słowa premiera są rzucane często i to różne słowa, z których w ogóle później nic nie wynika. Jest osobą niestety, ale niewiarygodną i to podkreśla swoim działaniem. Nie zrealizował wielu obietnic. Tak samo i tutaj. No jest to niebezpieczeństwo. Czy to są słowa w danym momencie prawdziwe? Bo znów, no...
1: Tu uważa premier, pani, że premier trochę straszy jednak w tym momencie?
0: Tak to może wyglądać niestety, bo premier no mówi wcześniej o jakimś tam raporcie CIA, właśnie z którego wynika te zagrożenia. Okazuje się, że tego raportu nie otrzymał zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent Rzeczypospolitej, nie wie nawet wicepremier, minister obrony narodowej.
1: Jeszcze, ale dzisiaj szef, padła informacja, że szef BN-u powiedział, że jest to, że jest ten raport i on zostanie przekazany
0: tak,
1: do prezydenta.
0: Tak, ale czy to tak powinno wyglądać, że premier rzuca jakieś hasła, stwarza jakiś niepokój w społeczeństwie, a osoby, które odpowiadają za to bezpieczeństwo, o tym nie wiedzą. No to jest sytuacja w ogóle skandaliczna, to jest sytuacja niewłaściwa, nigdy nie powinna mieć miejsca. Więc też no tutaj niestety, ale jest obawa tego, czy premier nie chce właśnie czasem celowo dozować te emocje, celowo dozować tymi zagrożeniami, by raz, no przykryć wiele spraw trudnych dla swojego rządu, więc afery, ta nieudolność rządzenia i to, co złego się dzieje w społeczeństwie, a z drugiej strony no też pojawia się niepokój, czy to czasem nie jest jakaś już metoda przygotowania do wprowadzenia może stanu wyjątkowego, nadzwyczajnego.
1: A to się do takiego ruchu?
0: Ja niestety, ale no nie mam zaufania do premiera, jak duża część społeczeństwa rządzą siłowo, przejmują kolejne instytucje siłowo. To jest zamach na demokrację i niestety mogą posunąć się do tego też, żeby widzą, że notowania ich są słabe, więc zechcą

0: tą na siłę utrzymać władzę i też może być taka sytuacja, że mogą nie dopuścić do wyborów.
1: Ale
0: więc dlatego chcielibyśmy wiedzieć, jak jest faktycznie i chcielibyśmy mieć zaufanie do premiera, ale po tym, co się dzieje i z Trybunałem Konstytucyjnym, z niedawnym ministrem
1: Berkiem. Ale pani senator, widząc tak, wizyta szefa CIA w Moskwie, widzimy kolejny dron na morzu złapany, widzimy, że te ataki są coraz bliżej polskiej granicy, no to jednak tutaj łączą nam się kropki, i które pozwalają wierzyć w to, że sytuacja jest jednak w jakiś sposób krytyczna. To nie jest wymysł premiera Tuska.
0: No tego właśnie nie wiemy, natomiast wiadomo, że te zagrożenia od pewnego czasu są, no to jest już od jakiegoś czasu są tutaj i te drony, rakiety na terytorium Polski. Dlatego też ważne jest przede wszystkim, byśmy wzmacniali tutaj poczucie i swojego bezpieczeństwa. Dlatego też tak ważna jest ta dobra współpraca i sojusz północnoatlantycki i porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. Ta zapowiedź o tym, że będzie stała baza tutaj wojsk amerykańskich w Polsce, to dobra wiadomość. I to jest też tylko i wyłącznie dzięki dobrej współpracy i dobrej pracy pana prezydenta Karola Nawrockiego, bo też wiem, że no niestety, ale rządzący cały czas podważali ten sojusz i tą współpracę. Teraz próbują się pod tym podpisywać, no to dobrze, no przynajmniej, że też na to się zgadzają, bo to jest tak ważne, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie. Ważna jest dobra tutaj też współpraca z Unią Europejską, ale nikt nie może podważyć, że największym gwarantem naszego bezpieczeństwa jest Sojusz Północnoamerykański i relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
1: A myśli pani, że... Czy jesteśmy bezpieczni? Mówię też to z perspektywy mieszkańca Łomży, może zadaję też pytanie w imieniu tutaj mieszkańców naszego regionu, bo jesteśmy tak naprawdę niedaleko tej granicy.
0: No myślę, że powinniśmy czuć się bezpiecznie. Ta wojna trwa już dosyć długo i wiadomo, że na jakiś tutaj bezpośredni atak na Polskę to jest jednak wojna z NATO i myślę, że jednak Rosja na to się nie odważy. Póki co walczy z Ukrainą i niemniej jednak my powinniśmy robić wszystko, żeby tutaj starać się inwestować właśnie w wyposażenie i w lepsze przygotowanie do obrony naszego kraju.
1: I robimy to wszystko właśnie?
0: No tak jak powiedziałam, no jednak jest duży chaos panuje, więc no, część rzeczy oczywiście jest wykonywana, ale jest też widoczny ten chaos chociażby w nadzorowaniu służb specjalnych, które też powinny skupić się na tym, by przeciwdziałać różnym akcjom sabotażowym, dywersyjnym, a przecież takich mieliśmy dosyć dużo i to również na naszym terenie. A służby pod wodzą ministra Hierwińskiego, no niestety, ale zajmują się walką z opozycją, walką z panem prezydentem, a nie tym, czym powinny przede wszystkim, czyli troską o nasze bezpieczeństwo.
1: Ceny paliwa rosną, pani senator. Donald Tusk mówi, że to w zasadzie wina prezydenta Nawrockiego, bo nie chce podpisać ustawy o podatku nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. To czy prezydent powinien tą ustawę podpisać?
0: No właśnie, to jest kolejny przykład, że ten rząd nie rozwiązuje problemów Polaków, nie stara się ulżyć Polakom, tylko skupia swoją uwagę na walkę z prezydentem. To jest celowe przeciąganie tematu, tak by pokazać, że to niby jest wina pana prezydenta. Oczywiście to jest nieprawda, bo zresztą chyba wszyscy wszyscy pamiętamy, mamy to jeszcze i przed oczami, i w uszach, jak Donald Tusk, kiedy był w opozycji, mówił, że on zna się na rządzeniu, on wie, jak obniżyć cenę paliwa i to jest tylko jedna decyzja, by to paliwo było po 5,19. I jak zwykle zawsze podkreślał, że mówi to z pełną odpowiedzialnością, bo to jest takie charakterystyczne zdanie u niego. Więc, a teraz nie robi tego, no bo po prostu wiadomo, że te zyski, bo tu są, trzeba powiedzieć, że ponad 40% ceny z tego paliwa to jest cena VAT-u, akcyzy, to jest dochody państwa, więc on po prostu ratuje budżet i dziurę budżetową, bo ten deficyt jest ogromny i rośnie na niespotykaną skalę.
1: No i wtedy z tych nadzwyczajnych zysków można było
0: nie, natomiast,
1: program
0: natomiast
1: CPN
0: pan prezydent wskazał już w pierwszym projekcie ustawy wady i błędy i jednocześnie uwagi, jakie należy poprawić w tej ustawie. Mało tego, Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało swój projekt ustawy. Pan prezydent teraz też, tak, PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, też przedstawił projekt ustawy i wystarczy po ten projekt sięgnąć i obniżyć ceny paliwa.
1: Czyli każdy ma swój projekt ustawy, a ostatecznie wyjdzie tak, że to ludzie będą płacić 10 zł.
0: I to jest oczywiście wina rządu i Donalda Tuska, który mógłby jedną decyzją obniżyć cenę paliwa, tak żeby Polakom żyło się lepiej.
1: To jeżeli chodzi o problemy tego rządu, głośno było o problemach w ochronie zdrowia, o szpitalu południowym, panu Kasprzyku, który teraz jak gdyby nigdy nic dalej przyjmuje pacjentów i temat ucichł. Czy on jeszcze wróci?
0: Znaczy, no przede wszystkim tutaj widać też dokładnie, że działa doktryna Neumanna, która ma się dobrze, że, bo to jest skandaliczne, że ten lekarz Kasprzyk do tej pory nie został przesłuchany. Pamiętamy, więc jeżeli dotyczyło to opozycji, to czy ksiądz Olszewski, czy urzędniczki z ministerstwa zostały wyprowadzane od razu w kajdankach zespolonych, żeby to było widowiskowe i w pamięci jak gdyby utrwalił się obraz, że jest jakaś afera. Co tam oczywiście afery żadnej nie było, bo szybko to zostało zweryfikowane. Natomiast tutaj, gdzie no, widać od razu, że przecież Kasprzyk przyznał się sam, że co najmniej te 500 000 wziął za dużo, czyli okrąg szpital. On do tej pory ma się dobrze, pracuje, więc to są sytuacje skandaliczne, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Widać, że prawo działa tylko nierówno, że swoi są chronieni. Natomiast sytuacja w szpitalach jest bardzo zła. To, co wprowadzona jest reforma, tak zwane konsolidacje, łączenia, no niestety, ale to jest droga do likwidowania niektórych oddziałów, a docelowo do likwidowania szpitali i rękami samorządów.
1: Czy o tej trudnej sytuacji w szpitalach już nieraz informowaliśmy i rozmawialiśmy z dyrektorami tych szpitali, no ale to myśli pani, czy ten temat wróci, bo rząd zapowiadał reformę, no nawet z tego powodu, że nic się nie dzieje, odwołano posiedzenie Senatu.
0: No ten rząd i premier Donald Tusk jak zwykle, jeżeli coś się dzieje, więc wychodzi na konferencję, robi tak surową minę i udaje, że od razu będzie ten problem rozwiązywał, podaje jakieś tam radykalne rozwiązania i podkreśla, że będzie to i mówi to, że to będzie z pełną odpowiedzialnością. Natomiast tutaj jak widać nie mają pomysłu na rozwiązanie tego tematu i no, zostało to zdjęte z obrad, dlatego posiedzenia Senatu nie było tego 1 we wrześniu.
1: No ale wy tutaj też jako środowisko Prawa i Sprawiedliwości przyłożyliście ręce do tego, bo kiedy temat był bardzo głośny, to postanowiliście zająć się sami sobą, czyli gdzieś prezes Kaczyński kazał podpisać lojalki, że żadnego stowarzyszenia być nie może. I wybraliście walkę wewnętrzną zamiast podgrzewać jeszcze temat ochrony zdrowia.
0: Znaczy, no to nie Prawo i Sprawiedliwość wybrało taką drogę, to jednak posłowie obecnej formacji Rozwój Plus zdecydowali, że chcą iść swoją drogą.
1: Ale najpierw ktoś ich wypchnął, na ran było nie, tylko
0: nie, absolutnie nikt ich nie wypchnął.
1: Tak. Nie,
0: panie redaktorze, oni robili wszystko, żeby zostać wykluczonym z Prawa i Sprawiedliwości, bo mogli robić to wszystko w ramach naszej formacji, a tego robić nie chcieli.
1: Nie,
0: no właśnie tego robić nie chcieli i za wszelką cenę chcieli iść swoją drogą, dlatego tak się stało. No też, tak jak już widać teraz, no bardzo źle się stało, bo ten, wszystkie sondaże, które pokazują, że ich elektorat to jest elektorat Prawa i Sprawiedliwości. O tyle mamy mniejsze notowania. Oni w ostatnim sondażu nawet są pod progiem wyborczym, więc no niestety, ale jest to działanie na rzecz Koalicji Obywatelskiej, a nie Prawa i Sprawiedliwości, więc to niedobrze się stało.
1: To już na koniec, panie poseł, żeby pani miała do wyboru korzystać z diety planetarnej, to pani by korzystała z takich posiłków właśnie, jakiś kotlet z fasoli, na przykład burger z fasoli.
0: To jest kolejne dziwactwo minister Nowackiej, bo to, że wprowadzamy do stołówek więcej warzyw, owoców, to jest bardzo dobre i to było od dawna. Natomiast dieta powinna być właśnie przede wszystkim dietą zbilansowaną i też no, dostosowaną do potrzeb dzieci. Więc jak najwięcej warzyw, owoców, tak, ale nie znów zakazy, że tylko 2 razy w tygodniu mięso, że tylko taki wywar zupy. To powinno być zostawione rodzicom. To jest rola rodziców od wprowadzania jakiejś tam ideologii już, bo tutaj jednak trzeba powiedzieć, że to jest podszyte też ideologią. Natomiast już są sygnały, że niestety dzieci nie chcą jeść, że duża część dzieci jest głodna, że wzrosły koszty obiadów, że dużo żywności jest wyrzucane, więc jest marnotrawstwo żywności. To jest oczywiście niepotrzebne w taki sposób, ale cóż, no, minister Nowacka nie liczy się zupełnie z wolą rodziców, ani przy wychowaniu, ani przy ustalaniu zasad, które powinny dotyczyć tylko i prawo powinny mieć tylko i wyłącznie rodzice.
1: No, mi mówiąc szczerze, gdyby ktoś kazał jeść kotleta z fasoli w podstawówce, no to no, nie tknąłbym nawet tego kotleta.
0: No właśnie. Więc tutaj no, to jest, tak jak powiedziałam, kolejne dziwactwo minister Nowackiej, która na siłę próbuje wprowadzać swoje zasady. Tak samo jest właściwie ze wszystkim. No, ona wprowadziła na siłę, że będzie zakaz prac domowych, co dla mnie no, jest totalną bzdurą, bo o tym powinni decydować nauczyciele. Oni widzą, kiedy jest taka potrzeba. Na siłę wprowadziła wychowanie zdrowotne, bo rodzice nie chcieli tego przedmiotu, bo też trzeba powiedzieć, że te treści one były w różnych innych przedmiotach. To nie jest, że raptem coś nowego...
1: Tylko jest zebrano w jeden taki przedmiot.
0: Tak, ale skoro rodzice tego nie chcieli, więc powinno być to uszanowane. Natomiast minister Nowacka no, mówi, że rodzice są zmorą szkoły, więc tak traktuje, że rodzice nie mają nic do powiedzenia, ono wszystko wie najlepiej. No tak nie powinno być. Powinniśmy traktować z szacunkiem i oczywiście rodzice powinni mieć prawo w wychowaniu swoich dzieci, ale także o tym też powinni móc decydować, czego uczą się ich dzieci.
1: Senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka była gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę, pani
0: senator. Dziękuję bardzo.
2: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Dietetyk Agnieszka Cuch jest naszym dzisiejszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
1: Mamy wrzesień i jak na razie jest jeszcze ładny, ale już za moment pewnie przeziębienia, grypy, kichanie, katar. Możemy się jeszcze przed tym jakoś zabezpieczyć, czy to już jest za późno?
2: Dokładnie, sezon wakacyjny powoli dobiega końca, a co za tym idzie, zaczynamy przebywać w dużych skupiskach ludzi, wracamy do pracy, do szkół, do przedszkoli, więc ten kontakt z ludźmi, jak i też z wirusami, z bakteriami niestety będzie coraz większy. I rozpoczyna się też niestety sezon chorobowy, przeziębienia, katary, kaszle, a bardzo często właśnie wpływ na naszą odporność ma dieta, czyli to, co spożywamy. W dietetyce, w żywieniu my działamy kilkutorowo, ale też długofalowo, czyli to, jak my się czujemy dzisiaj, to na to miało wpływ to, jak my się odżywialiśmy 3 miesiące temu, miesiąc temu. Więc jakby efektów naszego odżywiania nie widzimy z dnia na dzień, tylko jest to taki bieg długodystansowy, że my musimy o to zdrowie dbać długodystansowo, ale to nie znaczy, że kiedy już nas dopadnie jakaś infekcja, że nie możemy nic z tym zrobić, bo są pewne sposoby naturalne. To, co teraz jest taki trend, żebyśmy wracali do tego, co proste, co naturalne, do czego mamy na co dzień dostęp, żeby właśnie to nasze zdrowie, tą naszą odporność wzmocnić.
1: Czy my mamy jeszcze na to czas, skoro jest połowa września?
2: To już jest ostatni dzwonek, żeby tą naszą odporność wzmocnić. Zawsze jest dobry czas, żeby zacząć dbać o siebie, więc tym bardziej, jeżeli do tej pory nie dbaliśmy, tak, nie zwracaliśmy uwagi na to, co jest na naszym talerzu, to warto jeszcze dziś właśnie zwrócić uwagę. Zaczął się sezon na typowo jesienne owoce, które są bardzo bogate w witaminę C, na przykład papryka, dynia, śliwki, jabłka, gruszki. Teraz jest właśnie sezon na te owoce, które są bardzo bogate. Przede wszystkim dobrze znaną, myślę, wszystkim witaminę C, która wpływa na naszą odporność, więc włączamy do diety wszystko to, co teraz nam matka natura daje, co jest w sezonie, co jest teraz w dobrej cenie. Możemy to też sobie zatrzymać na przykład w przetworach, więc teraz jak najbardziej działamy i korzystamy z tego, co jest teraz sezonowe.
1: Mrozić też możemy?
2: Oczywiście, jak najbardziej. Właściwie mrożenie to jest najlepszy sposób na zachowanie trwałości i wartości odżywczej, bo jeżeli robimy różnego rodzaju przetwory, no to stety, niestety podnosimy temperaturę tych naszych składników, tak? Czy jabłek, czy śliwek, czy dyni, a przy wzroście temperatury niestety gro składników odżywczych nam ginie, a jeżeli mrozimy, to jest to najlepszy sposób na zachowanie właśnie pełnej wartości odżywczej danego produktu, więc możemy samodzielnie mrozić. Pamiętamy, żeby przed mrożeniem jakby te nasze produkty umyć, nie rozmrażamy kilkukrotnie, czyli jeżeli już zamrozimy, to potem jak odmrażamy, to od razu spożywamy, unikamy kilkukrotnego mrożenia. Natomiast jak najbardziej, czy możemy sami mrozić, czy korzystać z mrożonek, bo tak jak wspominałam, to jest taka metoda, która nam powoduje jak najmniej strat w wartości odżywczej.
1: Czyli wspominana witamina C nie w tabletkach, a raczej w jedzeniu, bo ja myślę, że my tak trochę zrzucamy odpowiedzialność z tego swojego talerza na suplementy.
2: Dokładnie, niestety takie.

0: wchłanialność, jest też gro badań nad suplementami, że często to, co nam się wydaje, że my bierzemy w danej dawce, potem w badaniach wychodzi, że jest dużo mniejsza zawartość. Czyli najpierw talerz, a witamina C jest bardzo wdzięczną witaminą, którą jeżeli spożywamy świeże, ze skórką, produkty w sezonie, to jakby nie ma problemu z dostarczeniem sobie tej witaminy, jak na przykład przy witaminie D, tak, którą z uwagi na bardzo niskie spożycie ryb w naszym kraju, warto suplementować. I to jest też, myślę, kolejny temat warty jakby do poruszenia, że to już jest ten czas, jeżeli ktoś jeszcze nie suplementuje witaminy D, to koniecznie musi zacząć te 2000 jednostek, to jest taka minimalna dawka, najlepiej w postaci leku, bo to jest faktycznie witamina, której bardzo trudno jest dostarczyć z dietą, w przeciwieństwie do na przykład witaminy C, witamin z grupy A, E, więc C naturalnie, natomiast jeżeli chodzi o suplementację, to koniecznie witamina D.
1: A jeśli ktoś nie był na wakacjach i jest cały czas w Polsce, to już w ogóle...
0: Tak, to cały rok jakby obecnie wręcz jest zalecana, tak, bo my mamy pogodę, jaką mamy, niestety te lata z roku na rok, coraz mniej mamy tych słonecznych dni, więc wskazana jest całorocznie suplementacja, a już szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym, gdzie to nasłonecznienie jest bardzo niskie, więc dorośli, dzieci, seniorzy, właściwie osoby w każdym wieku powinny tę witaminę suplementować.
1: Czy my jako społeczeństwo zapominamy o tym, że na tę naszą odporność ma wpływ wiele czynników? To jak śpimy, to czy korzystamy z powietrza, czy robimy sobie jakieś krótkie przerwy w ciągu dnia w pracy, czy pijemy dużo wody, co ląduje faktycznie na naszym talerzu, ale nie samą dietą chyba możemy tę swoją odporność wzmacniać.
0: Dokładnie tak jak pani redaktor mówi, to jest takie podejście teraz holistycznie.
1: To jest taka ładna nazwa, holistyczne podejście.
0: Ładna, bardzo modna nazwa, ale to jest tak z polskiego na nasze, tak, że to jest wieloczynnikowe, taki bieg długodystansowy. Jak każdy, myślę, że każdy ktokolwiek, kto biegał, wie, że jeżeli chcemy przebić długi dystans, to musimy rozłożyć te siły, tak? Nie biegniemy od razu 200 metrów bardzo szybko, tylko te siły rozkładamy, tak samo z naszym zdrowiem. My, jak się rodzimy, to mamy coś takiego jak taki budżet zdrowia, tak? I w zależności, jak go wykorzystamy, no to potem albo mamy ten budżet dobrze rozłożony, albo zaczynamy żyć na kredyt. Czyli jeżeli my nie śpimy, nie korzystamy z aktywności fizycznej, szczególnie na świeżym powietrzu, jeżeli właśnie nie robimy sobie przerw pracy, pijemy za mało wody, a za dużo używek, to jakby z tego naszego budżetu zdrowia ciągle są zabierane kawałki i zaczynamy żyć na kredyt. A jak zaczynamy żyć na kredyt, to bardzo często nam spada odporność, tak? To myślę troszkę takie metaforyczne porównanie, ale to nasze zdrowie właśnie możemy w ten sposób traktować, że to jest coś nam danego, czyli te wszystkie czynniki, które my robimy i to, co ważne, cały rok, tak? Czyli jak są wakacje, to nie bierzemy sobie wakacji od zdrowia, nawet jeżeli nasza dieta troszeczkę jest słabsza, no to staramy się wtedy mieć więcej aktywności fizycznej, czy na przykład się wysypiać. To jest bardzo ważne. Dalej, nawet takie prozaiczne wydaje się powody oprócz tego wysypiania się ważne, żebyśmy korzystali z naturalnych materiałów, żeby nasz organizm się za dużo nie pocił, żebyśmy wietrzyli powietrze, w którym śpimy. Dalej, na odporność odpowiada też cała strefa psychiczna, czyli nasze relacje, to jak my sobie radzimy ze stresem, z emocjami, jak żyjemy w tym naszym najbliższym środowisku, bo jeżeli żyjemy w permanentnym stresie, no to jakby ten nasz organizm też bardzo szybko reaguje właśnie spadkiem odporności, co jest szczególnie widoczne teraz w tym okresie jesienno-zimowym, czyli dbajmy tak holistycznie, czyli tak wielotorowo. Pamiętajmy, że zdrowie to jest taki długodystansowy bieg, że to nie jest coś, co my w ciągu tygodnia osiągniemy, czyli tylko to jest to, co my ciągle robimy dla tego naszego dobrostanu. Wracając już do tej takiej podstawowej definicji książkowej, czyli ten nasz dobrostan fizyczny, psychiczny, społeczny, to wszystko nam buduje to zdrowie i buduje przede wszystkim odporność naszą na co dzień.
1: I cierpliwości w tym wszystkim też potrzeba, a my jako społeczeństwo jesteśmy bardzo niecierpliwi. Ale
0: tak,
1: mówiłyśmy...
0: chcemy wszystko na już, a to jest właśnie, pamiętajmy, że to są te małe kroczki. Lepiej wykonywać małe kroczki, czyli na przykład 10 minut spaceru codziennie, niż raz w tygodniu biec maraton, tak? Bo ten 10 minut spaceru codziennie przyniesie nam długodystansowo lepsze efekty zdrowotne, niż raz w tygodniu tak przeciążanie organizmu jakimś bieganiem maratonu.
1: Skoro mówiłyśmy o tym, aby korzystać z tych darów natury, z sadów, z ogrodów i tego, co przez praktycznie cały rok obrodziło, co powinno dzisiaj lądować na naszym talerzu?
0: przede wszystkim skupiamy się, tak jak już mówiłam, na mocnej sezonowości, czyli

0: dynia, cukinia, papryka, śliwki, czyli wszystkie te warzywa i owoce sezonowe. Pamiętamy o źródłach białka, szczególnie jeżeli robi się coraz chłodniej, tak? Więc nie chcemy tego organizmu wychładzać, czyli bardziej ciepłe napary, ciepłe zupy, białko, czyli mięso. Jeżeli unikamy mięsa, to produkty strączkowe, nabiał, jaja też bardzo warto do diety włączać. No i coś, z czym mamy duży problem jako społeczeństwo, czyli te ryby, tak? One są warte uwagi. Jakby z uwagi na to, że są ciężko dostępne, dobrej jakości ryby i są to produkty stosunkowo drogie, ich spożycie w Polsce nadal jest bardzo niskie. Natomiast jeżeli mamy dobrej jakości, czy łosoś, makrela, tuńczyk, halibut, jak najbardziej, bo to są źródła tych kwasów tłuszczowych omega-3, znowu kolejny składnik, który jest bardzo istotny w kontekście budowania odporności, powinny się na naszym stole znajdować, czyli bardziej takie ciepłe, produkty już rozgrzewające, nie można tu na przykład o przyprawach zapominać, curry, kurkuma, cynamon, papryka, to są takie produkty, które jeszcze nas będą rozgrzewały, poprawiały smakowitość potraw, no i jak najbardziej w tym okresie zimowym są wskazane, aby je włączać do codziennej diety.
1: Jest przed godziną 8:00, być może ktoś właśnie je śniadanie, to już chyba teraz wiadomo, co powinno w takim śniadaniu się zawierać i co powinno poprawić nam nastrój, bo śniadanie też musi nam smakować, w ogóle każdy posiłek musi nam smakować, więc warto wybierać też te zdrowe rzeczy, ale również te, które sprawiają nam odrobinę przyjemności, bo też trochę jemy oczami.
0: Dokładnie tak, jemy oczami, jeżeli coś nam smakuje, jemy to z przyjemnością. No to też pobudzamy nasze kubki smakowe, wydzielają się endorfiny, więc od razu pojawia nam się lepszy nastrój, jesteśmy najedzeni, a śniadanie to jest taki najważniejszy posiłek dnia dla każdego, który daje nam paliwo potem na cały dzień funkcjonowania.
1: O, i to, co jest jeszcze ważne, dopiero mi się przypomniało, najpierw śniadanie, a dopiero później kawa.
0: Dokładnie tak. Jeżeli ktoś ma problemy z poziomem żelaza, to pamiętajmy, że warto chociaż te pół godzinki, najlepiej godzinę, od śniadania odczekać, dopiero pijemy kawę. Kawę z mlekiem to już szczególnie musimy jakby zrobić sobie przerwę, żeby właśnie nie utrudniać wchłaniania tych wszystkich składników mineralnych, czyli zaczynamy od śniadania, potem odczekujemy gdzieś godzinkę i dopiero pijemy kawę.
1: Nie pozostało nic innego, jak życzyć smacznego. Dietetyk Agnieszka Cuch była naszym gościem w poranku 7:09.
0: Dokładnie, dziękuję bardzo, życzę Państwu miłego dnia.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Naszym dzisiejszym gościem w poranku 7:09 jest radny województwa podlaskiego pan Artur Kosicki. Dzień dobry.
2: Witam panią redaktor i witam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Zaczniemy od sytuacji, które miały miejsce w ostatnich dniach tuż przy polskiej granicy w sąsiednich województwach. Mam tutaj na myśli rosyjski atak na Ukrainie. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty. Gdybyśmy w województwie podlaskim usłyszeli taki alarm, byłaby panika, czy trochę jesteśmy na to uodpornieni?
2: W mojej ocenie jedno i drugie. Przede wszystkim te alerty, no oczywiście są wysyłane do mieszkańców, ale ludzie już ich tak dużo dostają, że zaczyna ta się robić taka sytuacja, no, że coraz mniejsza jest reakcja, taka poważna, właściwa reakcja na tego typu komunikaty. Po drugie, no, co wynika z komunikatu, monitorujemy sytuację. To musi być konkret w mojej ocenie, bo jeżeli już zawiadamiamy jakąkolwiek osobę, na przykład pani redaktor by dostała takie zawiadomienie i w tym zawiadomieniu by było konkretnie, proszę opuścić miejsce, udać się do miejsca schronienia albo coś takiego, no to w tej sytuacji pani by wiedziała, co robić. A z tych alertów, raz, że one już powszechnieją, ale z drugiej strony też nie wiadomo, co by należało zrobić w tej sytuacji. Dlatego musi być wprowadzona zmiana tych alertów, taka pewna gradacja, to znaczy na przykład alert, nie wiem, pomarańczowy, czerwony, tak? Społeczeństwo powinno wiedzieć, co oznacza który, w jakiej sytuacji takiego czy innego alertu powinno się zachować, bo my mamy problem z tymi alertami, o których właśnie mówiłem i na przykład wielu moich znajomych mówi, że dostaje ten alert, ale no dostaje i co w związku z tym. Abstrahuję od tego, że te pieniądze, które powinny już pracować tutaj, jeżeli mówimy o budowaniu schronu, bo to jest najważniejsze.
1: No a zostanie... trochę może odrabiamy tę pracę domową. Jest program ochrony ludności, no, ochrony cywilnej.
2: Uwagę. Ale co kupujemy z tego programu? Kupujemy ciągniki, kupujemy jakieś maszyny, które no, w mojej ocenie no, może są potrzebne, ale nie najbardziej potrzebne, jeśli chodzi o obecną sytuację.
1: Ale są też samorządy, które gdzieś tam te pieniądze chcą wydatkować na schrony. Powstają już projekty.
2: No tak, tylko ja nie słyszałem, żeby gdziekolwiek jakiś schron jeszcze się budował.
1: No to trzeba czasu, przecież to nie jest obiad.
2: No, pani redaktor, to powinna być konkretna specustawa, czyli dokument, akt prawny, który umożliwia wykonanie tego w trybie najszybszym, jak to jest możliwe. Jeśli chcieliśmy pobudować drogi na Euro 2012, to mieliśmy specjalną specustawę do budowy dróg. I wtedy te drogi się szybko budowały. To samo powinno być zrobione ze schronami. Tu nie ma na co czekać, tu trzeba przygotować konkretne rozwiązania, jeszcze bardziej je, że tak powiem, zmodyfikować, żeby one dawały możliwość szybkiego projektowania, zatwierdzania takich projektów i po to, żeby one mogły być, że tak powiem, budowane. Na dzień dzisiejszy ja tylko słyszę cały czas już od 3 lat, że my budujemy, budujemy i budujemy, a jakoś nie widziałem, żeby faktycznie gdzieś się coś budowało i to jest w mojej ocenie sytuacja niedopuszczalna.
1: Bo w Łomży się będzie budowało, a przy nowej hali?
2: Będzie się budowało, ale się nie buduje jeszcze.
1: No ale to tak nie da się chyba zrobić wszystkiego od tak.
2: Pani redaktor,
1: ad hoc.
2: Ja mogę takich przypadków podać bardzo dużo, jeśli chodzi o specregulacje. Rząd miał czas na to, żeby takowe stworzyć. Nie stworzył do końca. Tu powinny być konkretne rozwiązania prawne mówiące o tym, że jeżeli na przykład chcesz budować, nie, my proszę zwrócić uwagę, że dyskutujemy, czy na przykład schron ma być pod jednym szpitali w Łomży, czy nie. Czy ma służyć temu na przykład jakiś parking podziemny w budynku, czy nie. No, to już zostało dookreślone. Ale na samą budowę schronów już to powinno być realizowane, a nie na etapie zamiaru. Będzie się budował, a to, a tamto. Nie, na to już nie mamy czasu. Jeżeli faktyczne jest...
1: A czy mamy na to pieniądze?
2: No, jeśli chodzi o województwo podlaskie, w mojej ocenie za mało. Myśmy to jako radni opozycyjni podnosili, że te środki, które wpłynęły do województwa podlaskiego są właśnie na obronę cywilną nieadekwatne do stopnia zagrożenia dla naszego regionu. To już mówiliśmy 1,5 roku temu. No, co się zmieniło? No, widać tutaj centrala, rząd Tuska nie widzi jakichś problemów, bo cały czas te środki, jeśli chodzi na przykład o Warszawę, o Poznań, są o wiele większe niż Białystok czy Łomże. I jeżeli tego nie zmienimy, czyli też nie stwierdzimy, gdzie jest realne zagrożenie, no choćby ten przykład alertów. No przecież ich nie było w Warszawie czy w Poznaniu, one były w województwie podkarpackim i lubelskim. No plus do tego jeszcze województwo podlaskie, no to tu powinno iść jak najwięcej środków i tu powinno się jak najszybciej działać odnośnie miejsc chronienia czy schronów. A tak się nie robi. Tych środków jest za mało w mojej ocenie w naszym regionie. Nie tylko w ogóle w Polsce Wschodniej, bo tu jeszcze jest mowa o województwie warmińsko-mazurskim, które też jest istotne z punktu widzenia tego położenia.
1: Ile płaci pan za paliwo? A może jeździ pan elektrykiem? Nie wiem.
2: Nie, nie jeżdżę elektrykiem. Płacę za paliwo ponad 9 zł.
1: To dużo?
2: Oczywiście, że dużo i w tej sytuacji, no cóż, no tylko, że akurat samochód jest narzędziem, które umożliwia mi wykonywanie mojego zawodu jako prawnik i jestem w wielu miejscach i cóż, trzeba płacić. Mnie na to stać być może, ale jest wiele osób, które na to nie stać.
1: O, to odważna deklaracja, że pana na to stać, ale są tacy, którzy mówią, że ich na to nie stać i takie 9 zł, benzyna 8 zł, ja wczoraj tankowałam, to jest nie do przyjęcia. Oczywiście. Czy to nie jest tak, że jesteśmy świadkami przeciągania liny kosztem Polaków, nie. Kosztem portfeli Polaków?
2: Nie, panie redaktor, ale przeciągania liny między kim a kim?
1: Między prezydentem a rządem.
2: A właśnie, i czekałem na to pytanie, bo powiedzmy sobie szczerze, ustawa o tych nadmiarowych zyskach koncernów to jest przede wszystkim ustawa, która ma umożliwić złupienie tych koncernów z tych zysków, z tego paliwa. To nie jest taka ustawa, jaką przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy konkretu obniżenia VAT-u bodajże do 8% i zdjęcia akcyzy na paliwo o jakieś 8-9%, tak? I w tej sytuacji mamy praktycznie zmianę od zaraz. A w ustawie, którą przedstawia rząd, mamy sytuację taką, że te nadmiarowe zyski mają być spółką zabrane. No ale co zrobią te spółki i koncerny? Przecież podniosą ceny tych paliw z tego powodu, że mając dodatkowe podatki nałożone na nie, naturalnie będzie, że trzeba je będzie wprowadzić i nałożyć na zwykłego odbiorcę. To jest w mojej ocenie nietrafione rozwiązanie. Oczywiście rząd potrzebuje jakiegoś tłumaczenia, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Rozwiązania leżą na stole. Co jeszcze? Rozwiązania już były stosowane. Przecież była tarcza antyinflacyjna bodajże w 2021-2022 roku, gdzie właśnie to zostało obniżone i VAT, i akcyza.
1: Chociaż na początku Prawo i Sprawiedliwość, z tego co pamiętam, w tym 2021 nie do końca chciało obniżyć te akcyzę i VAT.
2: To nie chodziło o to, czy chciało, czy nie chciało, tylko na ile Komisja Europejska się zgodziła, bo tutaj nie ma pewnej dobrowolności.
1: A to wszystko mamy zrzucać na Komisję Europejską?
2: Nie, tam tylko chodziło o to, żeby to trzeba było uzgodnić, a wiadomo, że Komisja różnie uzgadnia. Ja sam wiem po programie regionalnym, że potrafia i uzgadnia coś w ciągu dnia, dwóch, a potrafi też i uzgodnić coś w ciągu dwóch miesięcy. I tu o to tylko chodziło, na ile se możemy pozwolić z zdjęciem tej akcyzy. I wtedy te paliwo było o wiele tańsze, bo przecież ta tarcza dotyczyła sytuacji związanej, czy to z COVID, z pandemią, czy to z kwestią wojny na Ukrainie. I to było można odczuć z dnia na dzień. A teraz wrzucanie ustawy, która de facto nakłada nowe podatki na spółkę, spowoduje, że te spółki podniosą cenę i przerzucą to na konsumenta i jeszcze do tego, niż ten cały obrót w budżecie, bo wiemy, jak się z koncerny rozliczają, wpłyną do nas, to już dawno Polacy zapłacą więcej.
1: No właśnie, bo my cały czas słyszymy te przerzucanie się winą, a koniec końców co, mamy wyznawać zasadę płacz i płać?
2: Nie, panie redaktor, to nie ma przerzucania się winy. Ja wierzę w mądrość naszego społeczeństwa i jak wielokrotnie rozmawiam, nawet tutaj jadąc do pani, też rozmawiałem ze znajomym, który prowadzi działalność gospodarczą, on to rozumie. Chodzi tu tylko o to, żebyśmy właśnie w takich audycjach jak dzisiaj w Radiu Nadzieja o tym otwarcie mówili, co się z czym wiąże i dlaczego. Bo zamydlanie oczu przez niektóre media powoduje właśnie narzucanie tej narracji typu pan prezydent coś zawetował, przez to nie będziemy mieli tańszego paliwa. Dawno byśmy mogli mieć to tańsze paliwo. I każdy o tym wie i są na to dowody z historii.
1: Jak można było doprowadzić do sytuacji, gdzie Prawo i Sprawiedliwość, patrząc na poparcie, ma porównywalne do Konfederacji?
2: Dlaczego? No dzisiaj w Interii ukazał się sondaż, gdzie 30% ma Koalicja Obywatelska, 25% ma Prawo i Sprawiedliwość.
1: No to te 25% to chyba takie optymistyczne.
2: Podobne były w stosunku do innych mediów. Akurat ta sondażownia dosyć specyficzne wyniki ma i historia już pokazuje, że bardzo mocno się rozmija z tym, co jest w rzeczywistości, ale ja przyjmuję to, co teraz
1: zostało. A pana zadowala taki wynik?
2: Nie. Nie, ja uważam, że stać nas na to jako formację, żeby być liderem sondaży. Tylko, że na to trzeba ciężko pracować i tu trzeba włożyć dużo jeszcze pracy.
1: A to nie jest już zaprzepaszczone?
2: A dlaczego?
1: Po tym rozpadzie i po rozwodzie z Mateuszem Morawieckim?
2: Nie, no tutaj wyniki pokazują, że akurat ugrupowanie Rozwój Plus jest poniżej progu, czyli nie wchodzi na dzień dzisiejszy do Sejmu. Ja bym powiedział w taki sposób, prędzej czy później i tak na prawicy dojdzie do jakiejś dyskusji. Tylko pytanie, w jakim zakresie? Bo tutaj te wszystkie ugrupowania, one dają taką możliwość stworzenia dużej koalicji, tak żeby było można wziąć odpowiedzialność za państwo. Tylko na dzień dzisiejszy wszyscy walczą o swoje, bo o tym, kto jaką będzie miał siłę w parlamencie, będzie decydowała ilość posłów, senatorów wprowadzonych do tego parlamentu. Także dziś wszyscy walczymy o swoje, ale w takim dobrym znaczeniu walki politycznej, tak? I ja tutaj nie widzę żadnych problemów.
1: Ale wy straciliście, no absolutnie straciliście po tym rozłamie.
2: Oczywiście, panie redaktor, że straciliśmy, tylko nie straciliśmy tyle, na ile mówi się w mediach i podaje takie dane. Bo mówię, no przed wejściem do studia widziałem właśnie najnowsze badania zrobione na rzecz dużego medium, można powiedzieć, jednego z kluczowych, gdzie jest wprost 30 Koalicja Obywatelska. Popatrzmy jeszcze na jeden. Takie moje doświadczenia, jeśli chodzi o politykę. Zawsze, ja pamiętam, jak startowałem do sejmiku w 2018 roku, to, panie redaktor, nie było żadnego, ale to żadnego badania, które by pokazywało, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory do sejmiku w województwie podlaskim. Wszystko to było 13-14 mandatów. Jaka była rzeczywistość? 16. Nie było to samo w 2024 roku. Żadnego badania, w którym to Prawo i Sprawiedliwość by miało 14 czy 13 mandatów do sejmiku. Co się stało? 15 mandatów, pół na pół. I jeszcze do tego brakowało nam dosłownie parę głosów, żebyśmy mieli większość samodzielną. I tutaj ja widzę już z doświadczenia swojego, bo o takim mogę mówić, że Prawo i Sprawiedliwość jest niedoszacowane. W ogóle partie prawicowe są niedoszacowane.
1: Dlatego... A z czego to wynika? Ludzie wstydzą się przyznać do tego, że głosują na prawicę?
2: Nie, bardziej w mojej ocenie od sondażowni, która to robi. Już tak mówię, oceniam to kolokwialnie, bo część tych firm, które robią te badania, no to dosyć, można tak kolokwialnie to określić, po łebkach to robi. No przecież pamiętamy te sławne stwierdzenie przy wyborach prezydenckich, jak to jeden z czołowych polskich, takich bym powiedział, osób zajmujących się sondażami, powiedział, że to Trzaskowski wygrywa 70-30, a może niech będzie 60-40. Jak wyszło? Wygrał pan Karol Nawrocki. Tak.